0: Nie auto.
1: Halo.
0: Ta sama szkoła, ale inna klasa. Nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba, że ja sam. Połowa branży też by tak chciała, nie może się utrzymać jak Andrzej Machacz.

Nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas. Czy finał

rok, nalana sznupa. Lat 55, wąs jak sumzrok, jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy do

się czarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo szuma z mistyczną formą. O sumach, jak cię łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
1: Idę ulicami gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chce tańczyć.

tym pokoleniu, na umowie, zleceniu. Nie gada się o przyszłości i ZUS-ie, ubezpieczeniu. Ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie ma.

w kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Szósta rano przez dzielnice robotnicze, wśród

gdybyś była moja, mielibyśmy spokój. Żadnych wojen i pożarów, nieprzyjaciół ani wroga.

0: Autopromocja.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
2: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
3: Nieznane utwory znanych wykonawców.
4: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
3: Znani, nieznani.
4: W każdą niedzielę o 18:00.
3: Tylko w Radio Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98,6.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Milky Man. You know the opposites. Uważaj na Wilki Man. You know the opposites. Uważaj na Wilki Man.
1: To jest samo i te założenie. Skapiłeś. Wybierzy ty chłopcu, nie, nie trójkowo, nie trójkowo.
2: Ale wszyscy razem, no, co jest? No razem, razem, co jest?
1: Raz, dwa, trzy. Może posłuchamy, co tam się dzieje, co?

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
2: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu!
2: No dawaj! A teraz w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
6: Wieczornik w Radiu Afera.
7: W niedzielę po godzinie 20.
6: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
7: Szymon Świerski
6: i zespół Wieczornik.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: znaczy powiem ci w ten sposób. Ja przyjechałem, chciałem powiedzieć, pociągiem, tramwajem przyjechałem. Mhm. No i tak zmokłem, więc no, nie ma za dużej różnicy. Jeśli możecie, to w tym momencie, mimo tego, że jest lato, no to zachęcamy was do tego, żebyście pozostali w domu i słuchali, byli tutaj razem z nami do godziny 11. My się postaramy, żeby ten czas minął jak najlepiej.
1: Z bogatym to się dobrze rozmawia.

0: No to pięknie się przywitaliśmy chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Nie wiem, nie wiem. Słuchacze ocenią. No Oktagon zweryfikuje i tak dalej, i tak dalej.
0: A jeśli chodzi o sport, to tak trochę marniutko, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, bo wszystkie praktycznie ligi piłkarskie to już teraz sobie na wakacje pojechały. No zobaczymy, może coś wykombinuję z tymi.
1: Nawet
0: z tymi
1: tam, gdzie ciepło? Tu nie grają? Australia?
0: No nie wiem, no będziemy weryfikować po prostu w ten sposób.
1: Oktagon zweryfikuje. Oktagon
0: zweryfikuje,
1: aktualny.
0: Dokładnie. My właśnie, no to nie, proszę, tak? mów.
1: Konkurs dla was mamy, jak zawsze. Na wystawę AI tym razem, Algorytmy Iluzji w Centrum Kultury Zamek. Ta wystawa jest czasowa do 12 lipca 2026 roku. No i to jest do zgarnięcia jedna wejściówka podwójna. SMS-y należy wysyłać na numer 7148, w treści tego SMS-a wpisać afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł, a pytamy was o taki najbardziej oryginalny albo najlepszy sposób przygotowania pyry, gruli.
0: Tak jest, tak jest. Swego czasu, jeśli dobrze pamiętacie,

0: pamiętać, Władca Pierścieni. Nie pamiętam już teraz, to chyba pierwsza część Władcy Pierścieni, drużyna pierścienia. Tam jedna z postaci, Samwise Gamgee, mówi taką piękną sentencję właśnie o ziemniakach, że slice'em, mash'em, put'em in the oven. Jakoś tak ten cytat szedł. Ja przepraszam, że teraz absolutnie to zajechałem, ale właśnie to było o ziemniakach, że są tak różnorodne, tak tyle można z nimi zrobić, że no po prostu nad warzywo, można powiedzieć. No więc sobie czekamy na wasze zgłoszenia. Wykażcie się kreatywnością i my taką kreatywność nagrodzimy, a ta wystawa, z tego co mi wiadomo, naprawdę, naprawdę ciekawa.
1: Cytat ładny podałeś, co prawda niepełny, ale wiesz, co ja najbardziej lubię?
0: Ziemniaki?
1: Tak, z gzikiem.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.
5: Przepraszam, co to za tramwaj?
6: To Soul Tram. Get down!
7: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul
8: Tram! Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. Każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
9: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
10: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w studenckim radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
9: Reklama.

0: wzrok, w którym plącze się miłość. Ładne.
1: Piękne, Adaś Kropka cały tydzień grał nam w nowościach, a teraz może zagrać już w przyszły piątek na Ferzastej. Głosy są do waszej dyspozycji, bo w zestawie do głosowania On, Shines, Oli, Przebij Śniegi i Szymon Justyński są, więc zachęcamy, afera.com.pl/Aferzasta, tam można swoje głosy oddawać do przyszłego piątku, do godziny 12, więc czas się dopiero zaczął, jeśli chodzi o Aferzastą, więc czasu jest dużo. Namysłu jest dużo, ale nie spóźnijcie się.
0: No, na wasze wiadomości też czekamy gdzie indziej, bo podczas Aferanka też do was mówimy o tym, co dzieje się w mieście. Możecie do nas pisać na aferanek@afera.com.pl. Do godziny 11 jesteśmy razem z wami. No i gramy oczywiście dobrą muzykę. Teraz na 98,6 Addiction i Lucy Dacus. Free.

0: Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna. Aj.
1: Dla mnie masz styla.
0: Kiedy łączy nas noc upalna, aj.
1: Dla mnie masz styla. Kiedy patrzę na ciebie, jesteś fajna.
0: Aj.
1: Dla mnie masz styla.
0: Kiedy łączy nas noc upalna, aj.
1: Nullo. Wy macie styla.
0: Nie pytaj, czy to knajpa, czy klub. Tu piwo ścina z nóg. Siedzimy tu i patrzymy na sztuki.
1: Chodzi, patrzę na nią. Stworzony do dominacji anioł. Kwestia kreacji, do prokreacji. Wiesz, magia ciała działa miała.
0: Ciało napięte niczym struny. Za nią kroczyły paryskie perfumy. Dodam dla sumy, świeżynka dziewczynka, nawijka za drinka, na drinku. Jej szminka to tęga rozkminka.
1: Ruszaj mała ciałem, tu nie przestawaj. Mała ciałem ruszaj. Dawaj, dawaj. Ajaj, kiedy patrzę tak na ciebie, no to daj chociaż trochę dzisiaj siebie.
0: Wiele do powiedzenia na ten temat mam, bo masz to spojrzenie, a ja to znam. Ruszaj mała ciałem tu, nie przestawaj. Mała ciałem ruszaj. Dawaj, dawaj.
1: Widać 4 godziny obok lustra. Na ustach rozpusta, plus jej słodka buźka, plus ta skąpa bluzka. Myślisz, ej, będzie bomba. Jest kompatybilna, stabilna jak kompak.
0: Mobilna więc kontakt i jazda. To spontan akcja, jak nasza akcja dzisiaj w całej Polsce. Czy to adresą, prawda?
1: Prawda.
0: Ale ty masz styla, Tymek, jak to czytasz. No klasyk,
1: mogę
0: klasyk.
1: Mogę tylko odpowiedzieć nawzajem. Oczywiście, że klasyk. Myślę, że po pierwszym dla mnie masz styla, to już wszyscy wiedzieli jej wszystkie pokłady. Tutaj oczywiście, no resztę mogli nawet zaśpiewać z nami. Trzeci wymiar, rok 2003. Wtedy to ten utwór się ukazał i dostał nawet nagrodę za najlepszy hit od jednego z radiów polskich.
0: Powiem ci tak, wiecznie żywy, wiecznie aktualny, wiecznie nietuzinkowy, wyjątkowy. No i taką krótką całą Polskę czyta adresą dzisiaj wam serwujemy, ale jakżeż treściwą, mocną, objętą uczucia.
1: Tak, jak kiedyś wielcy poeci pisali erotyki, no to myślę, że to jest spuścizna tych właśnie wielkich poetów.

0: a słoneczko na chwilę wyglądnęło zza chmur. Taki, powiedziałbym, dobry omen tego, o czym będziemy teraz mówić, ponieważ będzie za chwilkę kilka słów o akcji, która nosi taki trochę enigmatyczny skrót GSS-120. Rozszyfrowując ten skrót, będzie to główny szlak studecki w 120 godzin.
1: Tak, 444 km pokona dwóch panów. Ta droga się rozpoczęła 30 maja o godzinie 00:01 ze Świeradowa
0: Zdroju.
1: Czyli
0: dokładnie dzisiaj wyruszyli. Dzisiaj jest pierwszy dzień tego wyzwania. Wyzwania, które ma być takim ostrzeżeniem, takim wyraźnym sygnałem przeciwko hejtowi i wykluczeniu. Tak najprościej to wszystko streszczając. Bardzo, bardzo piękna inicjatywa. I o tej inicjatywie też kilka słów będzie wspomniane. Staszek i Krzysiek wystartowali właśnie minutę po północy ze Świeradowa Zdrój. Jak wyglądały ostatnie minuty przed startem? Jak można biec razem z chłopakami i wspólnie walczyć z hejtem oraz wykluczeniem? O tym w kilku zdaniach opowiedział Staszek.
2: Halo, halo Poznań, to Sudety. Jesteśmy w tej chwili w Świeradowie Zdroju na starcie głównego szlaku sudeckiego imienia Mieczysława Orłowicza. Za moment startujemy z naszym wyzwaniem 444 km, 120 godzin, dwóch biegaczy, jeden szlak i support, który ich wspiera. Niebo jest bezchmurne, pełnia księżyca, trasa sprawdzona. Już nie możemy się doczekać startu. Za dokładnie 5 minut wyruszymy na szlak. Trzymajcie za nas kciuki. Obserwujcie nas na Poltraksie, jak chcecie, zawsze możecie do nas dołączyć, a jeśli nie macie takiej możliwości, możecie skorzystać z możliwości zrobienia sobie zdjęcia podczas biegania w pobliżu domu i oznaczenia nas na socialach. Na pewno to klikniemy. Elożka.
1: No to Krzysiek Chlebowski i Staszek Homan ruszyli w tą drogę ze Świeradowa Zdroju i oczywiście tą drogę będą kontynuowali przez 120 godzin. Panów można spotkać, z panami można przebiec fragment trasy, no i symbolicznie włączyć się z dowolnego miejsca poprzez spacer, trening lub przejazd rowerowy. Organizatorzy zachęcają do publikowania zdjęć w mediach społecznościowych z hashtagiem 444 razem.
0: Tak jest. I my do tego też oczywiście zachęcamy. Piękna inicjatywa, więc z całego serca chłopaków wspieramy.
1: Myślisz, że zmokli dzisiaj rano?
0: A nie wiem, jak było w właśnie, Basie, ja dobrze wskazałeś właśnie, że w Świeradowie Zdroju.
1: No tak, mi się
0: Świeradowie
1: wydaje.
0: Zdroju, tak? W Świeradowie Zdroju nie wiem, jaka była pogoda rano.
1: No, w Poznaniu nie rozpieszczałem.
0: Chociaż rano, w nocy, no właśnie. Chociaż to są góry, więc... Tam może być każda pogoda naraz.
1: Słuchaj, czasami jest tak, że w Poznaniu jest tak, jak jest. Dzisiaj spodziewaliśmy się pięknego słońca. To słońce zresztą nam się pojawia za oknem, także z tego powodu się bardzo cieszymy. No i oczywiście tej dobrej pogody życzymy Krzyśkowi i Staszkowi na drodze. Bieg przeciwko hejtowi i wykluczeniu oczywiście trwać będzie i do niego z aktualizacją na antenę Radia Afera będziemy oczywiście wracali w kolejnych dniach.
0: Tak jest. A tymczasem powodzenia chłopakom, nie tylko dobrej pogody, ale niezłamanego ducha.

0: taka piosenka właściwie w temacie. Fit Don't Fail Me Now. Tego też życzymy chłopakom. Jeszcze raz przypomnimy, GSS 120 ruszyło dzisiaj po północy, minutę po północy.
1: Ale dużo dobrych kawałków wam dzisiaj serwujemy, bo dzisiaj wiele urodzin jest ważnych. Krzysztof Cugowski się urodził, Budka Suflera dawna, Alicja Majewska czy Kate Ryan. To akurat sprzedaży pojawił się czwarty studyjny album. Jeżeli komuś niewiele to mówi, to Voyage, Voyage.
0: Voyage, Voyage, właśnie. No, a my zanim, bo na pewno jeszcze wspomnimy o tym, może nawet coś się zagra. Zobaczymy, zobaczymy. Zanim to, no to cofniemy się do roku 1975.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Tangled Up in Blue powstało w 1974 roku, w bardzo szczególnym momencie dla życia artysty. Bob Dylan miał już wtedy status legendy muzyki folkowej i rockowej, ale prywatnie przechodził trudny okres. Jego małżeństwo z Sarą Dylan zaczynało się rozpadać, a sam artysta coraz bardziej wycofywał się z życia publicznego. Właśnie wtedy zaczął pisać materiał, który trafił później na Blood on the Tracks, album uznawany przez wielu za jego najbardziej osobistą i emocjonalną płytę. Choć Dylan przez lata zaprzeczał, jakoby był to autobiograficzny album o rozstaniu, trudno nie odnieść wrażenia, że wiele zawartych tam emocji ma bardzo osobisty charakter. Sam proces powstawania Tangled Up in Blue był niezwykle interesujący, bo Dylan próbował stworzyć coś zupełnie nowego. Wiosną 1974 roku uczęszczał na zajęcia malarskie prowadzone przez artystę Normana Rayben w nowojorskim Carnegie Hall. Rayben miał ogromny wpływ na sposób myślenia Dylana o czasie i narracji. Uczuł, że w sztuce przeszłość, teraźniejszość i przyszłość mogą istnieć jednocześnie. Dylan później tłumaczy, że właśnie dlatego w tekstach na Blood on the Tracks nie ma szacunku dla czasu. Wszystkie wydarzenia dzieją się równocześnie, a słuchacz sam musi odnaleźć się w tej historii. Tangled Up in Blue jest pod tym względem wyjątkowe. Narrator ciągle zmienia perspektywę. Raz mówi w pierwszej osobie, chwilę później w trzeciej. Bohaterowie spotykają się, rozstają, mijają po latach, podróżują przez Amerykę, pracują w barach, księgarniach i portach. Nie wiadomo do końca, ile czasu minęło między kolejnymi scenami. Całość przypomina raczej serię wspomnień albo urywków pamięci niż klasyczną opowieść z początkiem i końcem. Właśnie dlatego wielu krytyków uważa utwór za jedną z najbardziej literackich kompozycji Dylana. Ogromny wpływ na powstanie piosenki mogła mieć także Joni Mitchell i jej album Blue. Według pisarza Rona Rosenbauma Dylan miał powiedzieć, że napisał Tangled Up in Blue po weekendzie spędzonym na słuchaniu właśnie tej płyty. Wielu fanów uważa zresztą, że już sam tytuł utworu jest subtelnym ukłonem w stronę albumu Mitchell. Blood on the Tracks początkowo nie był przez Dylana traktowany jako wielkie artystyczne wydarzenie. Tymczasem krytycy szybko uznali go za powrót artysty do najwyższej formy po kilku słabych przyjętych płytach. Samo Tangled Up in Blue bardzo szybko zaczęło być uznawane za jedną z jego najważniejszych kompozycji. Magazyn Rolling Stone umieścił utwór na liście najważniejszych piosenek wszechczasów, a dla wielu fanów to właśnie ten numer najlepiej pokazuje geniusz Dylana jako autora tekstów. Do dziś Tangled Up in Blue zostaje utworem niezwykle tajemniczym. Nie wiadomo dokładnie, które fragmenty są autobiograficzne, a które całkowicie fikcyjne. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Bob Dylan na raz.

0: Wysłuchaliśmy singla Tangled Up in Blue od Boba Dylana. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
4: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
5: Normalnie o tej porze.
6: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
7: 21 wiek, panika i afery.
8: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No to wracamy do was i to z informacjami z miasta. Nie wiem, czy ty, Tymek, się spotkałeś z tym zdaniem, a w zasadzie z dwoma. Panie motorniczy, dlaczego pan latem grzeje? A proszę pana, ten tramwaj to nawet nie ma ogrzewania. Wycofało się 105 z naszej floty.
1: Słyszałem, czekaj, muszę tylko sprawdzić. 105 to jest popularny Konstal, bo muszę to sprawdzić dokładnie. Ale tak, z tego co widzę po zdjęciach, tak, to dokładnie o niego chodzi. To miałem często taką sytuację, że właśnie jak tam się siedzi, w tym rządku pojedynczych krzeseł, to tam jest ta kratka taka, która chyba jest wentylacyjna. No to od niej w środku lata, jak daje, podeszwy się palą.
0: No, masz taki sentyment do tych tramwajów?
1: Absolutnie, 100% tak.
0: To możesz się nimi ostatni raz przejechać w ten weekend, 30 i 31 maja. Akwarium się nazywają czasami, latem tak, szczególnie. Tak. Bo jest gorąco. No, taka ciekawostka. Wycofywane są tramwaje 105N z naszych torów. Oczywiście pojawił się niemiecki starszy wynalazek na naszych torach. To jasne, o nim też dużo słyszymy, dużo pozytywnych i jeszcze więcej negatywnych wiadomości. Ale oczywiście są razem z nami. No i mamy te najnowsze, ładne. Jeden niebieski nawet jest w naszej flocie. Także tymi się akurat bardzo przyjemnie latem jeździ. Ale cholera jasna, jak tu nimi jeździć. Jak na przykład ogrody zamknęli.
1: Jakie oburzenie.
0: No bo wyobraź sobie, że ja teraz 4 kilometry muszę na dwie przesiadki jechać, bo na ogrodach jest pętla zamknięta dla tramwajów.
1: No to prawda, to jest trudniej. No niestety nic się nie zrobi. A remonty to jednak taki, myślę, nasz lokalny sport ekstremalny, tak, jeśli chodzi o remonty i ich unikanie. O 105-kach myślę, że jeszcze temat wróci w tej audycji, ale to posłuchajcie, a na razie zjedzmy sobie troszkę makaronu.

0: Gdzie jest Nemo? Na to pytanie sobie dzisiaj odpowiadamy, bo to ważne. W 2003 roku już, wyobraź sobie, Tymek, wyobraźcie sobie, słuchacze, miała miejsce premiera filmu animowanego. Sporo czasu już minęło, mamy 2026 rok, czyli... Boże, kochany, 23 no, lata ta już od... To tak jak Szreka sobie patrzę na datę wydania i myślę sobie, Boże, ale ja już jestem stary.
1: Ajajaj. No, trochę tak. Ale powiem ci, że... Pamiętasz, jaki był boom na te, na błazenek, to jest ten rodzaj rybki, którą jest Nemo. Mhm. Pamiętasz, jaki był boom na to, że wszyscy to mieli potem w akwariach. Po prostu niesamowicie popularne. No i dało to też, wydaje mi się, początek do bardzo ciekawego nurtu w animacji, który polegał na tym, że po prostu są tam ryby, bo potem były też kilka różnych animacji z rybami.
0: Ryby są fantastyczne, a szczególnie te malutkie, które pływają w naszych akwariach. Chociaż ta popularność akwarium, mam wrażenie, że troszkę spadła. Z takich innych wydarzeń w 1969 roku przyjęto konstytucję Gibraltaru. To ten malutki taki cypelek.
1: Jeszcze raz, jakiego kraju?
0: Gibraltar.
1: A, bardzo ładnie. Myślałem, że cię na drugim zagnę, ale nie. Poradziłeś sobie.
0: No i sportowo.
1: Koncertowo.
0: Koncertowo czy sportowo?
1: Sportowo może za chwilkę, chociaż nawiążemy. Nawiążemy na pewno, ponieważ... W 2003 roku, tak samo jak równo w premierę, gdzie jest Nemo, jak się okazuje, odbył się pierwszy koncert Petera Gabriela w Polsce i on się odbył na stadionie Lecha Poznań w Poznaniu. Jeszcze wtedy chyba nie wyremontowanym. Nie, na pewno nie wyremontowanym, bo nie remontowali na Euro. Dobrze kojarzę? Dobrze kojarzę.
0: To się zgadza. Ale tak do stadionów nawiążę. W Monachium otwarto w 2005 roku z kolei stadion piłkarski Allianz Arena.
1: No proszę.
0: Proszę, jaka ciekawostka. No mamy tych sportowo takich koncertowych ciekawostek trochę. Cofnę się jeszcze bardzo mocno w czasie. W 1962 roku w Chile rozpoczęły się 7 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I kto wtedy wygrał, Tymek, powiedz mi?
1: Nie pamiętam. Brazylia.
0: Możesz nie pamiętać, ale Brazylia pokonała Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną 3-1. Tam w ataku Amarildo i Wawa grali. Mocne.
1: Dobre, stare czasy, chciałem powiedzieć. Nie będę ukrywał, nie pamiętam tego.
0: A Polska?
1: Jak Polska? Gdzie? W Polsce jak zawsze. A zresztą, co będzie w Polsce, opowiemy za chwilkę.

0: Na ten podkład już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, dzisiaj się zajmiemy sportem, także my, na tyle, na ile będziemy w stanie to zrobić. Może zaczniemy sobie od najgorętszej rzeczy i przejdziemy powoli do tych rzeczy mniej gorących. No były powołania przecież. Trzeba o powołaniach troszkę powiedzieć. Dwa słowa tylko oczywiście, bo to już kilka dni temu było, ale czy ty masz swoją opinię? Każdy dziennikarz musi mieć swoją opinię o powołaniach.
1: Powiem ci, że ja nie mam opinii, bo szczerze mówiąc temat mnie trochę ominął, ale wiem, że powołania są na mecze z Nigerią i Ukrainą. To ważna informacja.
0: W tym temacie to wszystko, dziękujemy bardzo. Przechodzimy dalej.
1: I Robert Lewandowski będzie,
0: i
1: tak?
0: I będzie Robert Lewandowski.
1: No i to, i możemy iść dalej.
0: I możemy iść dalej, bo dzisiaj co ważne, o czym ja na przykład trochę zapomniałem, więc z czym widzisz? Się nie czuję najlepiej, ale dzisiaj jest finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain podejmie Arsenal. Chciałem powiedzieć u siebie, bo są po lewej stronie. Przecież przypomniałem sobie, że to będzie na Puszkasz Arena w Budapeszcie.
1: Tak, to prawda, podejmie i zobaczymy, kto w tym spotkaniu okaże się zwycięzcą. Ale ten mecz to ciekawostka i nie zapominajcie o tym, jeżeli chcecie finał Ligi Mistrzów oglądać. Ten mecz rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej niż zwykle. Zawsze w głowie mamy zakodowaną godzinę 20:45 albo godzinę 21:00. Wtedy zasiadamy przed telewizorami, a w ten weekend się wszystko zmieni, bo ten mecz w Budapeszcie zaplanowany jest na godzinę 18:00. Najwcześniej w historii rozpoczynał się o 20:15. No ale ta decyzja podyktowana jest w głównej mierze logistyką całego przedsięwzięcia. Tymek, czy ty masz jakieś swoje przewidywania na dzisiejszy mecz? Bo powiedziałeś, w sumie to nie kibicuję ani jednym, ani drugim.
0: Tak. Znaczy, ja lubię piłkę francuską, więc będę kibicował Arsenalowi.
1: Okej. Wiesz, kto komentuje? Mathieu Borrow.
0: Także... Włączamy głośniki.
1: Najlepszy Francuz.
0: Tak jest. I więc włączamy 18:00 i głośniki na pełen full, żeby było słychać dobrze. Coś jeszcze ze świata piłki nożnej? Tak. Jest coś jeszcze ze świata piłki nożnej. Jest.
1: A nawet teraz minąłeś tą panią.
0: Piłki nożnej. Co ty mi pokazujesz teraz?
1: A dobra, nieważne, to ja powiem.
0: No właśnie,
1: ja powiem.
0: No to ty sobie powiesz.
1: Ewa Pajor w wielkim stylu wygrała Ligę Mistrzyń, zostając przy tym królową strzelczyni rozgrywek i MVP finału. Puchar podnosiła ze łzami w oczach, a i mówiła o tym, że ta droga podczas dekoracji jest niby krótka, ale gdy na nią szła, przez głowę przeleciało jej mnóstwo obrazów. Tak podawała dla najpopularniejszego serwisu sportowego w Polsce Ewa Pajor. Ma swoje sukcesy, Ewa. Ma swoje sukcesy Robert, ma swoje sukcesy Ewa. Nic tylko się cieszyć w tym pięknym klubie z Barcelony.
0: Prawda. Barcelona najbardziej polski z hiszpańskich klubów. Kiedyś nawet bodajże Leszek Milewski i Kuba Olkiewicz o tym mówili. Właśnie cały odcinek nagrali na ten temat, że to jest najbardziej polski z zagranicznych klubów. Z ważnych rzeczy piłkarskich, bardzo ważnych, to Sandecja Nowy Sącz dzisiaj zagra z Zagłębiem Sosnowiec w drugiej lidze i to też na tym skończymy, informując tylko, że mecz odbędzie się o 14:30.
1: O Jezu, to dwa finały Ligi Mistrzów dzisiaj mamy.
0: Właściwie tak. I przejdę też płynnie teraz do czegoś sensacyjnego, ponieważ wielka sensacja na Roland Garros, bo będzie wyjątkowy mistrz, ponieważ Novak Djokovic, przegrywając z João Fonseca w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa, odpadł, co oznacza, że w drabince nie ma już żadnego zawodnika z tytułem wielkoszlemowym, więc to trochę tak jakby w finale Ligi Mistrzów spotkał się, no to nie wiem, tak teraz rzucę, dwa zespoły, które nigdy nie wygrały Ligi Mistrzów.
1: No teraz się nie pomyl.
0: No dobrze, Górnik Łęczna i Sandecja Nowy Sącz.
1: Bardzo dobrze, albo Legia Warszawa i Lech Poznań, o. No, może być?
0: Tak, ale Lech Poznań już w przyszłym sezonie będzie
1: zwycięzcą Ligi Mistrzów. A propos Lecha Poznań, piłkarze Lecha oczywiście są od wtorku na urlopach, ale na pierwszych zajęciach po przerwie spotykają się 22 czerwca. I ten plan przygotowań będzie bardzo obfity. Obejmuje dwa sparingi oraz mecz o Superpuchar Polski. No i co ważne, klub negocjuje też dodatkowy mecz towarzyski z... polską ekipą, z FC Porto,
0: tak,
1: gdzie gra Oskar Pietuszewski,
0: FC
1: gdzie gra
0: Polsko.
1: Janek Bednarek, nasz mistrz, także...
0: I chyba drugi kapitan reprezentacji, drugi albo trzeci w kolejności kapitan reprezentacji i wychowanek Lecha, Jan Bednarek. Też warto tutaj zaznaczyć.
1: No właśnie.
0: Polska ekipa, jeśli przyjadą na Bułgarską, to będzie naprawdę ciekawe spotkanie do oglądania. Aż się ciepło na sercu robi, powiem.
1: A jeszcze będzie ciekawie 17 lipca, bo o tym wspomniałem, ale warto wspomnieć, z kim będzie grał Lech o Superpuchar Polski. No z Górnikiem Zabrze, który niedawno został przejęty przez Lukasa Podolskiego. No tak właśnie, jest. Więc bardzo, bardzo ciekawie. No i przecież Górnik Zabrze rewelacyjny w tym sezonie również gonił jak tylko mógł mistrzów Polski, ale na szczęście nasz Lech Kolejosz się nie poddał i wywalczył tytuł mistrza. Więc Tymek, same takie dobre wiadomości, mam wrażenie, mamy. Sporo sportowych emocji nas czeka w ten sobotni wieczór, w sobotnie popołudnie. Zakładam, że ty będziesz śledził mecz Górnika Łęczna, będę oglądał finał Ligi Mistrzów, także tak się podzielimy.
0: I za tydzień porównamy, kto się lepiej bawił.
1: No myślę, że ty się będziesz lepiej bawił. Natomiast widzę, że jeszcze spoglądasz w stronę wieczystej Kraków.
0: Tak,
1: to
0: tak,
1: prawda?
0: W stronę na Kraków i Głogów, ponieważ jutro odbędzie się finał baraży, jeśli dobrze widzę. Teraz muszę jeszcze tak, faza rozgrywek, finał. Nie chcę być inaczej. 20:45 jutro będzie rozegrany mecz Wieczysta Kraków z Chrobrym Głogów. Oto kto jako trzeci dołączy na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Więc tak jak wspominałeś, dwa finały w jeden dzień, to będą dwa finały po sobie. Liga Mistrzów, a potem Betclic pierwsza liga. No więc kurczę, no czego tu nie oczekiwać, że tak powiem. Ale czekaj, powiem ci więcej. Ja jeszcze znalazłem na szybko jeszcze jeden bardzo ciekawy mecz. Czy twoje oczy widzą to co moje?
1: No widzą.
0: 14:30 będzie gra jako taki przystawka, jako deser przed głównym daniem, jakim jest mecz Sandecji Nowy Sącz. Będzie mecz Szkocja kontra Curaçao.
1: Curaçao.
0: A, właśnie. Curaçao.
1: Dobrze. Croissant dzisiaj. W telewizji też poleci. No wybierzcie sobie dobrze i mądrze sportowe emocje dzisiaj. Chyba tyle od serwisu sportowego, od Tymka i Oskara w dzisiejszym wydaniu na 98.6. Nie wiem jak ty, ale ja tych emocji wieczornych, szczególnie o godzinie 18.00, nie mogę się doczekać. Paris Saint-Germain i Arsenal dzisiaj zagra.
0: To ostatnia tylko rzecz, bo myślę, że o tym też warto wspomnieć, a dopiero teraz zauważyłem. Dzisiaj o 11:00, czyli zaraz po zakończeniu przez nas aferanka, będzie mecz tenisowy. Zagra nasza Maja Chwalińska z Greczynką, która teraz mi się zawiesiła. Panią Sakkari, już nie przedłużając. Będzie to na pewno ciekawy mecz. Polska i tenis.
1: Polska górą
0: mi się lubią tenis.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Największy, najważniejszy międzynarodowy dzień w historii. Dzień ziemniaka i aferanek. Godzina 10:00.

0: I ekspresowo wchodzimy w tą godzinę 10. Mateusz Szlas za konsoletą realizatorską, przy mikrofonach
1: Mateusz Powęzowski
0: i Oskar Kłyszyński.
1: Maria Sakkari będzie grała.
0: Dobra, już wiemy. Już się nauczyłeś wymawiać. Tak. I Curaçao jeszcze.
1: Curaçao
0: też tak, będzie. Tak.
1: Bardzo ciekawie będzie w tej godzinie, coś czuję.
0: 30 maja dzisiaj. Kończymy maj z takim słodko-gorzkim pożegnaniem tego miesiąca, bo dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza. Majowo wszystko to kończyło się piękną, słoneczną pogodą. Dzisiaj jednak jest ciut inaczej. Ferdynanda Joanny Jana Andrzeja, Dzień Ziemniaka, o tym już wspomnieliśmy, i Światowy Dzień Soku.
1: Ty mówisz o tym, że jest smutna, bo pogoda taka średnia, a ja ci odpowiem przysłowiem na dziś.
0: Proszę.
1: Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada.
0: To pełnych stodół wam życzymy. Wszystkim na ten nadchodzący czerwiec.
1: Tak jest, chociaż to trzeba będzie jeszcze poczekać, czy w czerwcu będzie deszcz padał, aczkolwiek no... Zobaczymy, czas pokaże. Ale jeśli to się, te dwa warunki się spełnią, no to będą tylko dwie opcje. Albo faktycznie stodoły będą pełne i wtedy zatwierdzamy to powiedzenie, albo stodoły nie będą pełne, no i wtedy powiedzenie niestety trzeba będzie skreślić.
0: Ja ci mówię, że wracamy na naszą antenę po tych twoich głębokich przemyśleniach. Na 98,6 Patryk Pietrzak i więcej. Wiem.

0: No to wracamy do Was po tej pięknej muzycznej przerwie, pięknie zapowiedzianej przez Ciebie, Oskarze, z konkursem, ponieważ mamy dla Was wejściówki. Mamy dla Was wejściówki na wystawę. Dokładnie jedną wejściówkę podwójną. To jest to wystawa AI, Algorytmy Iluzji w CK Zamek. Ona będzie trwała do 12.07, zawsze zapominam, lipca.
1: Lipiec.
0: Do 12 lipca i do tego czasu można sobie swobodnie na nią wejść. Do czego zachęcamy, bo wystawa, z tego co mi wiadomo, jest naprawdę ciekawa. Taka jedna podwójna wejściówka może do Was wylądować, jeśli wyślecie SMS-a na numer 7148 z prefiksem afera, Waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie konkursowe, które poda Oskar.
1: Ja podam? Tak, no, najciekawszy sposób przygotowywania ziemniaków Was pytamy. Ziemniaki swoją drogą mają bardzo wdzięczne nazwy. Znaczy, Tymek, jak ty nazywasz ziemniaki, powiedz?
0: Pyry.
1: Pyry. Albo?
0: Albo ziemniaki.
1: Albo? Jak można jeszcze
0: kartofle.
1: Mówić?
0: Kartofle. Mhm. Właśnie teraz powoli szukam.
1: Grule można mówić na przykład na Podhalu.
0: Ja słyszałem, że pamiętam, bo to mi bardzo w głowie utkwiło, że w podstawówce gdzieś widziałem właśnie synonimy. I w jednym z nich był burak.
1: Burak?
0: Tak, nie wiem dlaczego, ale był burak. Teraz szybko spojrzałem. Bulwa ziemniaczana, grula, kartofel, kartofelek, kartoflisko. To chyba mi tak średnio.
1: To boiskiem piłkarskim zajeżdża trochę.
0: Dokładnie. Pyra, pyrka, ziemniaczek, ziemniaczysko. Ziemniaczy, a to musi być wielki,
1: no, taki potężny, 11 kilo miał największy, wiesz?
0: O, proszę, no,
1: tak się przygotowałem dzisiaj do programu.
0: Ja 11 kilo to co najwyżej zjadłem.
1: Pyry
0: z dzikiem.
1: Proszę bardzo.
0: A, pięknie. No, czekamy na zgłoszenia po tej krótkiej dygresji kulinarnej. Zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać i wybierać na właśnie wystawę AI, Algorytmy Iluzji w CK Zamek. No i czekamy, a nie ściągamy nogi z gazu, jeśli chodzi o dobrą muzykę, bo będzie grał teraz dla Was Pablo, Paweł i Ludziki i to będzie trochę tanecznej muzyki. Nie czuję, kiedy rymuje.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
4: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Bardzo ładnie Editors zagrali. Tak, my za niedługo wrócimy już bardziej pod koniec audycji do 105, ale w międzyczasie jeszcze trochę informacji na pewno padnie. Może trochę informacji o tym, co akurat się gra w Poznaniu.
1: A gra się dużo. Słuchaj, no koncert Sanach na stadionie przy Bułgarskiej miał miejsce. Podobno Sanach zostawiła swoje buty. Nie wiem, czy gdzieś tam już krążą po serwisach aukcyjnych, ale...
0: Nie mam pojęcia, ale szczerze to często się zdarza, że na Bułgarskiej ktoś zostawia buty. Średnio raz w tygodniu w sezonie, powiedziałbym.
1: Prawda.
0: I przynajmniej też ludzie częściowo może i czasami nawet bardziej rozpoznawalni niż w Sanach. Nie chcę tutaj żadnej obrazy tutaj
1: powiedzieć. Niemiły jesteś po prostu.
0: Nie, nie jestem niemiły, po prostu tak mi się wydaje, że niektórzy piłkarze mogą być bardziej popularni. Tak mi się wydaje.
1: Tak być. Ale na przykład Mikael Liszak.
0: Na przykład nasz piękny kapitan. Ale poza tym na przykład są juwenalia. Ja nawet nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy nie. Jestem zaobrączkowany tutaj na nadgarstku, ponieważ na tych juwenaliach Radio Afera jest. Zachęcamy podchodzić można śmiało, nie gryziemy. Większość z nas, nasze stoisko się znajduje niedaleko wejścia głównego, więc można podbić, porozmawiać, zbić piątkę i tak dalej. Naklejki też mamy, rozdajemy.
1: To powiedz, co się dzieje na tych juwenaliach, kto dzisiaj gra, bo dzisiaj już zbliżamy się do końca w zasadzie. Śledziłem te wydarzenia. Widziałem cię na zdjęciach, słuchaj, tak, z juwenaliów. No i nawet widziałem ciebie podobno gdzieś tam w okolicach Golec Orkiestra. Tak się chwaliłeś. Czy tam dotknąłeś jednego z braci?
0: Pomidor, ale powiem tak. Rozmawialiśmy z Golec Orkiestra, udało się porozmawiać z Grupsonem oraz z Alią wczoraj i z Color Blue, więc właściwie cała wielka scena została przez nas odhaczona. Wczoraj także się udało na przykład z Naturą 2000 przeprowadzić ciekawą rozmowę z Kosmą Królem, także no naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rozmowy, bardzo miło się słuchało, bardzo mili ludzie, także Kachus także do nas padła. No i dzisiaj, bo pytałeś o to, co dzisiaj, na przykład NLT, będzie bitwa freestyle'owa później, Hubert, Kasperczyk, bracia wystąpią, no i na sam wielki finał White, 2-1-1-5, albo jak ja wolę, 2-1-1-5 zagrają. Ale dla mnie, tak szczerze, chyba ciekawsza jest ta scena mała, bo tutaj wystąpi twój Dawid, Madame Affair, dobrze wam wszystkim znane, Deep Haze, które zapowiada się bardzo interesująco. To tylko takie przykłady, więc nie tylko tą dużą scenę, ale na małą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto uwagę zwrócić.
1: Tak, a my wam serwujemy też nowości muzyczne na 98.6.
0: Tak jest, tak jest, serwujemy nowości muzyczne, oto jedna z nich, więc króciutko opowiadając. Holistic Aberration, Everything Happens For You. Polski zespół wykonujący muzykę psychodeliczną, instrumentalną. Będzie tutaj trochę funku, stoner rocka, proto metalu. Wszystko to można usłyszeć już teraz na 98.6.

0: Holistic Aberration, Everything Happens for You. Nasza nowość w tym tygodniu. Co tam mamy ciekawego, panie Oskarze?
1: No pytasz mnie, a ja tutaj po drugiej stronie szybki jestem zakłopotany, się stresuję, ręce mi się trzęsą, jak przesuwam te suwaki. No dajże człowiekowi żyć.
0: No dobrze, to ja dam trochę wytchnienia.
1: Proszę bardzo,
0: dobrze.
1: Proszę.
0: Pogoda. Pogoda, szanowni państwo, bo to jest bardzo ważne, żeby dzisiaj wiedzieć co i jak. 22 stopnie pokazuje mi większość tutaj informacji pogodowych będzie w Poznaniu jako temperatura generalnie, ale tutaj warto zaznaczyć, chmury nas nie opuszczą, więc będzie trochę ciemniej niż w ostatnich dniach, będzie trochę wilgotniej niż w ostatnich dniach, ponieważ deszcze się tutaj mogą pojawić i to jest trend, który się przeniesie także na resztę tygodnia niestety, jak tutaj patrzę w niedzielę, co prawda deszczu ma nie być, ale już jak się patrzy na poniedziałek, środę, czwartek czy sobotę, no to tu już deszcz niestety obecny będzie. Duża wilgotność, dosyć wysoka temperatura, no i ten deszcz. Uważajcie na siebie, bo bardzo łatwo jest na przykład złapać jakąś infekcję gardła, jak na przykład no już kilka osób takich kojarzy z radia, a dla radiowca no to
1: problem.
0: Jest straszna rzecz.
1: Ale szukamy plusów, czy mówimy tylko o minusach? Chcesz plusa?
0: Nie no, szukamy plusów.
1: We wtorek będzie 26 stopni podobno w Poznaniu.
0: O, proszę.
1: A propos jeszcze Świeradowa, Zdroju, bo dzisiaj mówiliśmy o Świeradowie. To w Świeradowie nie jest dobrze, nie jest kolorowo, jak mawia klasyk, bo tam padać będzie przez cały tydzień aż do soboty.
0: Ajajaj.
1: Dzisiaj no, ewentualnie
0: no to, no to życzymy chłopakom, żeby...
1: Oni się przesuwają bardziej, tak. No to.
0: Ale właśnie pamiętam kiedyś odcinek Pogromców Mitów, gdzie oni sprawdzali, czy człowiek bardziej się męczy, przepraszam, męczy to swoją rolę, ale moczy, czy bardziej się moczy podczas biegania, czy lepiej stać jest wtedy. No i wyszło na to koniec końców, że chyba lepiej jest stać, że biegając się jednak łatwiej łapie ten deszcz.
1: Nie wiem, o co ci chodziło z tym moczeniem się.
0: No nie, pada deszcz i jak stoisz, to się...
1: Nie,
0: jak stoisz. Gdy idziesz, to nie ma właściwie znaczenia za bardzo, a nawet bardziej się moczysz, niż jak stwierdzisz, że przebiegniesz przez ten deszcz.
1: Rozumiem.
0: Że jakoś więcej na siebie tych kropel zgarniasz. Więc zarówno Krzysztof, jak i Stanisław, mam nadzieję, że przygotowali dla siebie coś wodoodpornego. No i że zdrowie dopisze. To też mam nadzieję. Mówiliśmy trochę w kalendarzu o tym, co się tam dzieje generalnie. Ty wspominałeś przede wszystkim. To ja dołożę jeszcze od siebie cegiełkę, jeszcze jedną muzyczną, poza koncertem Petera Gabriela. To naprawdę dzisiaj jest bardzo obfity dzień, jeśli chodzi o takie rzeczy około muzyczne, ponieważ Tom Morello z Rage Against the Machines się urodził dzisiaj. Była dzisiaj premiera singla The Beatles Payback Writer, który możecie kojarzyć na przykład z zajawki audycji do czytania, która już za niedługo będzie. Co tu jeszcze? Na przykład premiera albumu Amnesiac od Radiohead, Best of You od Foo Fighters także, no i Anathema też dzisiaj wydała utwór. Więc 30 maja to jest jakiś bardzo, bardzo muzyczny dzień, jeśli chodzi o cały świat. No a my sobie zagramy z płyty, która wydana została w 2005 roku. Zespół Oasis wtedy wydał płytę Don't Believe the Truth i z tej płyty Guess God Thinks I'm Able.

0: No, to Easy nam zagrało bardzo ładnie. A my teraz bardziej, no, wspomnieliśmy o tych koncertach, to tak zahaczyliśmy o kulturę, więc w tę kulturę może skoczmy sobie jeszcze dalej.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
3: W tym tygodniu gorąco i upalnie, dlatego mam nadzieję, że udałaś się na ryby. Nazywam się Maria Bartkowiak i przedstawię Ci, jakie eventy kulturalne złowiłam dla Ciebie na dzisiejsze popołudnie.
1: Przynęta kulturalna.
3: Piosenka aktorska, scena dramatyczna, taniec, improwizacja, monodramy i autorskie projekty. To wszystko przed nami, bo dzisiaj rozpoczyna się cykl pokazów końcoworocznych studia aktorskiego STA. Atrakcyjny program o tytule Bez grawitacji uniesie Cię wysoko ponad codzienność, ale zapewniam, że poczujesz się jak ryba w wodzie. Sprawdź program i przyjdź o 16 lub 20 do studia sztuki teatralno-aktorskiej. Mimo tego, że jeszcze miesiąc do kalendarzowego lata, to już czujemy wakacyjny vibe. Wysyłasz znajomym pocztówki z wakacji? Znad polskiego morza? Albo ciepłych krajów? A widziałaś kiedyś pocztówki wydawane z okazji świąt narodowych? Ja sobie nie przypominam, dlatego zarzucam tutaj przynętę dla Twojej ciekawości i przyjdź na wernisaż wystawy Pocztówki z Ojczyzny. Galeria Domie, godzina 19. Bo bez podsypki nie ma rybki. Zatem życzę Ci kulturalnego popołudnia.
4: Autopromocja.
5: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
6: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
7: Nieznane utwory znanych wykonawców.
8: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
7: Znani, nieznani.
8: W każdą niedzielę o 18:00.
7: Tylko w Radio Afer.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
4: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Tymek, o słodkich zwierzątkach teraz sobie porozmawiamy. Kojarzysz kunę?
1: Tak.
0: I co kuna robi?
1: Chodzi po strychu na przykład, albo po dachu generalnie.
0: Tak. I pod maską samochodów też jakimś cudem też chodzi.
1: Tak.
0: To jest dziwne. Uważać. Pogadaliśmy sobie trochę z Matim tutaj po tej drugiej stronie szybki, że kuna to generalnie mogłaby w zasie dzieci nie wychodzić, ale niestety jest jej za dużo, wtedy by nikomu nie uprzykrzała życia, no ale tak już jest, że my ludzie uprzykrzamy życie zwierzętom, to zwierzęta nam się odpłacają i mam wrażenie, że kuna jest takim przedstawicielem tych przeszkadzaczy ludziom. Zgodzisz się, czy nie?
1: No niech będzie, chociaż powiem szczerze, że jednak jeśli chodzi o zwierzęta, które przeszkadzają, to ja na pierwszym miejscu i tak trzymam komary.
0: O, komary są mocne. No ale komary to wiesz, atakują całymi hordami.
1: No tak, ale kuna, znaczy może mnie ugryźć w ostateczności, ale to jest bardzo, bardzo trudne, żeby do tego doprowadzić. No i przede wszystkim bąbla nie zostawia swędzącego.
0: Mi się auto zepsuło nie z tego względu, że mi kuna kable na szczęście pogryzła, ale mam wrażenie, że jak będzie siedziała pod domem, znaczy, że samochód będzie pod domem, to się może podwójnie źle skończyć na wsi.
1: No to takie pikacze trzeba te zainstalować. To czasami pomaga z tego, co słyszałem.
0: Właśnie, mamy sezon letni, wiosenno-letni, więc wchodzimy w ten okres odczuwania kuny w naszym życiu. Oczywiście jak się jej pozbyć, no o tym też podpowiadają eksperci, o tym mówią eksperci. Wiesz, jaki jest najlepszy sposób podobno, żeby się spod maski jej pozbyć?
1: Poprosić, żeby wyszła.
0: Nie zawsze to działa, niestety. Nie. Najlepszy sposób jest sposobem na Piotrka Żyłę. Wiesz, jaki to jest sposób na Piotrka Żyłę?
1: Skoczyć na nartach?
0: Nie, z kostką od toalety, żeby włożyć pod maskę. Taki legendarny wywiad.
1: Tak. No tylko grunt, żeby z tą kostką nie robić to, co córka Piotra Żyły robiła, bo to się może skończyć źle. Do tego nie zachęcamy absolutnie.
0: Tak, to prawda, ale z dobrą muzyką was zostawiamy, to na pewno.

0: Jak już wspominaliśmy na antenie tutaj wcześniej, MPK poznańskie wycofuje 105. Niestety. Jest to smutny fakt, ale jest to fakt. I trzeba o tym też niestety mówić. Dlaczego to jest dobry pomysł? O tym mówi Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań.
1: Myślę, że to jest bardzo dobra informacja przede wszystkim dla pasażerów, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej i dla których wsiadanie do tego typu tramwajów jest to trudność.
0: Dla osób z trudnościami z chodzeniem faktycznie jest to decyzja dobra. Dla tych, którzy nie lubią się grzać, tak jak też wspominaliśmy, także jest to decyzja dobra, jakby nie patrzeć. Ale warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że 105 znikną całkowicie.
1: Wagon 105N i skład złożony z trzech wagonów 105N to będą tramwaje, które już pozostaną w naszej kolekcji pojazdów historycznych. Jako spółka staramy się dbać jednak o tą pamięć, tak, związaną z naszym taborem, ponieważ jest to w naszej ocenie taki hołd w stosunku zarówno do pracowników, do konstruktorów, ale również też dla pasażerów.
0: Nie dość, że jeden tabor zostanie jako historyczny, jak już przed chwilą to wybrzmiało, to jeszcze oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że 105 znikną od razu z końcówką czerwca. Na to trzeba będzie trochę poczekać.
1: Zakładamy, żeby te tramwaje już nie wyjeżdżały, natomiast do końca czerwca pozostaną w takiej głębokiej rezerwie w razie faktycznie jakiejś potrzeby. To być może jeszcze któryś z tych tramwajów się pojawi na mieście, ale na pewno ostatni dzień czerwca będzie ostatnim dniem. Z uwagi na to, że poprzez zakup nowych tramwajów uzyskane dofinansowanie jako spółka jesteśmy zobowiązani do tego, aby odpowiednią ilość starych tramwajów po prostu wycofać.
0: Warto także zaznaczyć, że znana z bycia raczej mobilnym grzejnikiem w lato, 105 jest bardzo ciekawym tramwajem, jeśli chodzi o samą konstrukcję. Różni się on bardzo od pozostałych.
1: To jest wagon specyficzny w prowadzeniu. Nieraz miałem okazję prowadzić taki tramwaj na linii. Tramwaj, który generalnie daje dużo radości, dużo frajdy. Jest wymagającym tramwajem. Jest to jedyny egzemplarz do tej pory jeszcze, który eksploatujemy w MPK, gdzie ten tramwaj prowadzi się za pomocą nóg tak naprawdę, czyli mamy zadajnik jazdy, zadajnik hamowania, wszystko operujemy nogami.
0: Zmieniają się rzeczy w MPK Poznań, bo to już nie 105, nie Helmuty będą tymi najstarszymi taborami, tylko teraz będą to Alfy.
1: Teraz najstarszymi tramwajami, które będą to tramwaje Moderus Alfa. To są zmodernizowane 105 tak naprawdę, które mają w zasadzie nieco zmieniony design przodu, natomiast elektrycznie jeszcze 20 takich tramwajów zostanie. Te tramwaje będą sukcesywnie z uruchamianymi tramwajami z Bonn, jak również późniejszymi dostawami nowych tramwajów.
0: I to, jeśli chodzi o 105, tak wygląda sytuacja. Materiały przygotował Arkadiusz Augustiak.

0: Tymek, a wiesz, co jest 1 czerwca?
1: Wiem.
0: Co?
1: Dzień dziecka.
0: A ty jesteś?
1: Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób dziećmi, wydaje mi się. Myślę, że tak. Ja się tutaj nie będę ukrywał. A poza tym są w ogóle ciekawe dni, bo jest na przykład jeszcze święto służby ruchu lotniczego.
0: No proszę.
1: Tylko sprawdziłem. No.
0: To będziemy świętować. Mhm. Ale chyba
1: bardziej
0: przy dniu dziecka.
1: Czy bardziej...
0: Nie, Dzień Dziecka
1: no,
0: jednak.
1: Też tak myślę.
0: W oczach mam zawsze jesteśmy dziećmi. Dzień Dziecka na torze Poznań na przykład będzie strefa dmuchańców, malowanie samochodu. To już dzisiaj w godzinach 16-19, ale oczywiście ten początek czerwca będzie bardzo intensywny. Będą zabawy na stadionie Lecha Poznań, piknik z Wartą Poznań, Dzień Dziecka na Piątkowie, Dzień Wnuka i Wnuczki w Starym Zoo, festyn na Winogradach i wiele, wiele innych atrakcji, z których Tymek, mam nadzieję, że po juwenaliach skorzystamy wspólnie jako przedstawiciele dzieci.
1: Pójdziemy na dmuchane zamki i będziemy sobie...
0: A możemy okay, pójść
1: dobra.
0: Na dmuchane.
1: Trzymam.
0: Na trampoliny takie były kiedyś, co się tak wyskakiwało, w górę leciało i potem się spadało.
1: Trampoliny uwielbiam. Znaczy ja ci powiem jeszcze, że poza tymi fantastycznymi atrakcjami w niedzielę startuje także Enter Enea Festival, o którym nieraz wspominaliśmy tutaj na antenie. Oczywiście bardzo, bardzo polecamy dla wszystkich fanów jazzu. Jest to naprawdę gratka. Ja tam na przykład będę chodził, słuchał. Piękne rzeczy na pewno będą grane tam.
0: To też na Dzień Dziecka, czy nie?
1: No taki tydzień dziecka, nawet bym powiedział. No nie tylko dzień, to jest coś więcej, tak bym powiedział. No dobrze.
0: Mati, zobacz, jaki dmuchaniec z żyrafą.
1: Bardzo dobrze, że mówicie o tym na antenie, gdzie wszyscy mogą to zobaczyć. To
0: ale
1: opisz
0: mogą
1: chociaż, czy jest czerwony?
0: Żółty. Płatki. Mhm. Z długą, długą szyją żyrafy.
1: To super.
0: Chyba
1: to pięknie.
0: Gramy dalej?
1: Gramy dalej. Bishikosa. Północy.

prawda. Palce pajęcze odnóża, myśli zarzucane sieci. Wszystko co mogłoby być, próbuję dziś wyłowić, wskrzesić. Niewydarzone historie, czy zdąży nim złapie świt go? Próbował tysiące razy na marne, utkwiony w czasie jak w limbo.

Ta świateł pomarańcz wyliczał czas jak metronom. Nie wiedział co robić i stanął. On i czas, a życie się rwało. Głośny przejazd zamiatarki z otępienia wyrywał go gdzieś po godzinie. Brakło mu tchu, świat się usuwał spod nóg. Czas go zatarł.

na górę nie mogła się skończyć, tak jakby malował ją Escher. Rozbitek nocy trzymał się poręczy, w uszach szumiało nieznośnie, jak wszystko to jakoś odkręci, to wszystko znowu będzie proste, prawda? Świadomość dociera do nas po czasie, z daleka jak światło gwiazda. Wcześniej błądzimy ku niej, próbując zrozumieć to, co jest jasne od dawna. Zapalił lampkę, włączył bit w pętli, rap popłynął pod prąd. Czas jak na rzece wir w miejscu nim kręcił, za oknem świat się rozpłynął jak timelapse.

0: Ładne. Chyba dorzucę do playlisty, powiem ci szczerze, ten kawałek. To po pierwsze. Po drugie, chciałem ci powiedzieć, Tymek, że jeżeli chciałbyś wybrać się nad morze, to jest taka możliwość bardzo tanio, patrząc na samochody. Ja teraz ze względu na awarię swojej maszyny będę te maszyny komplementował. Pociągiem do Świnoujścia dojedziecie w 3 godziny.
1: Mhm.
0: Bananatore się nazywa pociąg.
1: A, prawda. A powiem ci coś jeszcze.
0: No.
1: Otóż nawet mówiliśmy o tym, ale dobrze jest o tym przypomnieć, bo tydzień temu także wspominaliśmy o tym, że właśnie pociąg o tej pięknej nazwie. Nie mieliśmy
0: Banana okazji, Lofry, przepraszam.
1: Banana Lofry, pięknie nazwana. Faktycznie, będzie to bardzo, bardzo dobra okazja do tego, żeby sobie właśnie, żeby sobie podjechać nad morze. I to tak bardzo szybko nawet i sprawnie, bo bezpośrednio z Poznania jednym tam pociągiem. Idealnie.
0: No. Prawda, prawda. A tak a propos jeszcze poznańskich wiadomości, jeżeli chodzi o utrudnienia, to pociągi jeżdżą, ale samochody nie mogą, bo rozpoczynają się 2 remonty, 2 przejazdy kolejowe w granicach Poznania. Duże utrudnienia na Bałtyckiej będą miały miejsce. Boże, jak patrzę na tą mapkę, gdzie są utrudnienia, to za głowę się łapie. Gdzie są ułatwienia? No właśnie. I przejazdy na Dębcu są w remoncie, także trzeba uważać. Do tego jeszcze pętla Ogrody wyłączona dla ruchu tramwajowego, a więc 2 przesiadki. Jeżeli ktoś chce dojechać na przykład z Sołacza, no powiedzmy gdzieś tam w okolice osiedla Lotnictwa Polskiego, to musi się przesiąść najpierw na Żeromskiego, a potem na Ogrodach, czyli 2 przystanki, 2 przesiadki. Luksus.
1: Będę udawał, że wiem dokładnie, o co ci chodziło z tymi przesiadkami, bo w tym mojej głowie wtedy pojawia się taka mapa myśli i że i tu tak jak przejdę tu, to przejdę tam i jestem totalnie pogubiony.
0: Zakoduj sobie i niech sobie słuchacze też zakodują, jak mamy przystanek Żeromskiego, gdzie jest stacja benzynowa, market i tak dalej, wielkie skrzyżowanie, to tam trzeba wysiąść, przesiąść się na Żeromskiego, na Żeromskiego wsiąść w autobus i dojechać na Ogrody. Mhm. I z Ogrodów można jechać dalej dopiero. Mhm.
1: Niesamowicie.
0: Rozumiesz?
1: Żeby, tak, żeby na Żeromskiego przesiąść się na Żeromskiego. Naprawdę, faktycznie.
0: Prawie.
1: Jeszcze tylko jeśli chodzi o utrudnienia, ułatwienia właściwie, no mogę powiedzieć, że był moment, w którym nie dało się na Morasko przejść z pętli Sobieskiego na wydziały. No to już w tym momencie na kampus droga jest otwarta, przynajmniej jak ostatnio szedłem. To dokładnie tak było. No więc segment około studencki mamy już zamknięty. Trochę ułatwień jest, jak widzisz. No to za chwilkę kończymy. Za chwilkę będzie koniec.

0: No, no to powoli, jak mówiłem, będziemy się stąd zawijać, znikać. Bardzo wam wszystkim dziękujemy, kłaniamy się nisko, była bardzo miłe 2 godziny spędzone z wami. W stałym składzie, ponieważ za mikrofonami byli
1: Oskar Kłyszyński,
0: Tymoteusz Powędzowski, za konsoletą i także jako pomoc konsolety Mateusz Szlas, niezastąpiony. Dziękujemy wam bardzo, kłaniamy się nisko. No i cóż, Sleaford Mod na koniec, do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji. No i cóż, dobrego dnia, za chwilę audycja do czytania. Dziękujemy się. Kłaniamy nisko. Pa, pa.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
3: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
4: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11:00. Witam się z Wami w audycji do czytania. Z tej strony Maria Maciejewska, a moim gościem Krzysztof Koc, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No i dzisiaj opowiemy sobie o non-fiction, którym pan się zajmuje. Którego jest pan, chyba mogę powiedzieć, to pasjonatem?
6: Tak, zwłaszcza tą odmianą, która nazywa się reportaż literacki.
5: I faktem jest, że literatura niefikcjonalna, non-fiction, reportaż, jak byśmy tutaj chcieli o tym gatunku rozmawiać, bo myślę, że to też jest takie troszeczkę niejednoznaczne, czy to jest rzeczywiście jeden gatunek, że to raczej jest taki termin parasol. Jest to rzeczywiście bardzo popularny rodzaj literatury. Rzeczywiście te nakłady reportaży w wydawnictwach są dużo, dużo, dużo wyższe niż literatury pięknej, niż przekładów jakiegokolwiek

0: Słyszy tego, co ogląda, tego, o czym słucha, i myślę, że w tym sensie reportaż tą potrzebę rozumienia, nadawania sensu spełnia. To znaczy, nie czytamy reportaży po to, żeby się czegoś dowiedzieć pod względem historycznym, psychologicznym, socjologicznym, tylko szukamy opowieści, która splata to, co jest historyczne, polityczne, społeczne. I w tym tkwi chyba wielka wartość reportażu literackiego, że on właśnie jest ukierunkowany na nadawanie sensu. A ten sens nadajemy przez to, że unarracyjniamy to, co słyszymy. Tak jak mamy szereg informacji o wojnie w Iranie. Śledzimy informacje z Bliskiego Wschodu. Czy interesujemy się Afryką. No to oczekujemy, żeby ktoś nam objaśnił sens tego, co tam jest. I myślę, że w tym tkwi powodzenie reportaży. To jest w ogóle bardzo optymistyczne, że ludzie chcą czytać reportaże, bo to znaczy, że ludzie nie zadowalają się takimi flash informacjami szybkimi, krótkimi, powierzchownymi, że gdzieś w nas głęboko tkwi potrzeba jednak dotarcia do tych głębokich struktur i w tym sensie ten reportaż literacki moim zdaniem taką funkcję spełnia.
1: A co ma pan na myśli, mówiąc reportaż literacki?
0: No mam na myśli tą odmianę reportażu, która nie jest ukierunkowana na rozwiązywanie bieżących spraw, tylko ta, która przygląda się tak zwanym figurom długiego trwania. Ta, która przygląda się złożoności konfliktów politycznych. Ta, która przygląda się problemom wielokulturowości i ta, która nie stroni od opowiadania o tym świecie, chętnie sięga po środki literackie, bo reportaż literacki, ten drugi człon jest bardzo ważny i dobrze, że pani na to zwróciła uwagę, no bo literacki to nie znaczy, że to jest jakiś reportaż oszukany, że on fałszuje rzeczywistość, tylko on, żeby jak najlepiej ten sens objaśnić, o którym mówię, no sięga właśnie pośrodki literackie, bo one są najlepszym sposobem do pokazywania owej złożoności, wielowarstwowości i skomplikowania świata, tak jak literatura piękna.
1: Myślę, że jeśli chodzi o reportaż literacki, to na pewno taką figurą reportera, którą każdy z nas jakoś tam zna, jest Ryszard Kapuściński. Natomiast zastanawiam się, czy nadal jest sens czytania Kapuścińskiego w tym takim świecie, w którym no jednak ten kontekst pisania Kapuścińskiego był trochę inny. Trochę inny też dostęp do informacji mieli jego czytelnicy, trochę inne wyobrażenie o świecie. I przy tej jego, bo to na przykład mój tata jest osobą, która się zaczytuje w Kapuścińskim, i zastanawiam się, czy to jest nadal taki typ literatury, który można polecać rzeczywiście jako taki punkt wejścia do reportażu, czy może jednak lepiej już zaczynać w innym miejscu?
0: Ja myślę, że każdy, kto chce sięgnąć po reportaż, musi sięgnąć po Ryszarda Kapuścińskiego, ale ja to uzasadnię. Znaczy, to jest twórca, to jest reportażysta, no, który ma niewątpliwe zasługi w promocji tego gatunku. To, o czym pani mówiła na początku, to, że dzisiaj w księgarniach mamy półki, na których stoją reportaże literackie, możemy sobie w tym przebierać, wybierać, oceniać, wartościować, no to zapoczątkowała twórczość Kapuścińskiego. Jego zasługi polegają przede wszystkim na tym, że on nas wytrącił z takiego polonocentrycznego sposobu myślenia. Znaczy, on pokazał, że istnieje świat, o którym prawie nic nie wiemy. A że przypadkowo był korespondentem i jeździł w te miejsca, no to musieliśmy mu zaufać, że jest tak, jak opisuje, prawda? Jego wyprawy do Afryki czy do Ameryki Łacińskiej, no to są już dzisiaj legendarne teksty, które czyta się nie tylko w szkołach pisania, na przykład na naszym uniwersytecie, ale czyta się w ogóle w tych wszystkich instytucjach, które uczą pisania reportażu. I druga jego zasługa jest taka, że on pokazał, że nie ma sprzeczności między literaturą a reportażem, że reportaż musi sięgać po środki literackie, żeby spełniał swoją funkcję. Problem oczywiście, o którym rozmawiamy z Kapuścińskim, no to jest jego stosunek do fikcjonalności i niefikcjonalności. Niektórzy mówią, że bardzo swobodny, liberalny, im to przeszkadza. Inni mówią, że jak Andrzej Stasiuk, że w sumie to o to chodzi, żeby ciekawie opowiadać. Więc ja myślę, tak, można zacząć swoją przygodę od tekstów Kapuścińskiego, tylko warto zwrócić uwagę, że to też była twórczość, która ewoluowała. Bo jego pierwsze reportaże, chociażby z wojny futbolowej, są mocno takie europocentryczne. Można się nawet w nich doszukać takich cech myślenia kolonialnego.

0: Natomiast później ta twórczość ewoluowała i Tom Heban już jest taką opowieścią o fascynacji innym, o fascynacji różnicą, o fascynacji tym, jak ta inność otwiera, pokazuje, jak my myślimy w ograniczony sposób, więc to jest trzeci powód, dla którego warto czytać Kapuścińskiego, a i na Kapuścińskim się można nauczyć pisać reportaże, bo to był mistrz naprawdę pięknych metaforyzacji i pokazywania bardzo złożonych konfliktów za pomocą, bardzo złożonych sytuacji za pomocą obrazu, konkretu, metafor. Umiał uniwersalizować to, co opowiada. Jest znakiem czasu, że dzisiaj czytamy teksty Kapuścińskiego, mimo że one mają 40-50 lat, jeśli chodzi o pokazywanie mechanizmu strachu, rewolucji, przewrotu, one są w tym sensie cały czas aktualne.
1: Zastanawia mnie jest taka wypowiedź, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale chyba to Kapuściński właśnie powiedział, że jemu zależało na tym, żeby oddawać klimat pewnych wydarzeń, że tak, te fakty, może rzeczywiście nie chodzi o taką relację co do minuty z danego miejsca, z danego zdarzenia, ale oddanie pewnej atmosfery. I tutaj myślę, nie unikniemy takiego pytania o kwestię etyczności reportażu, czy właśnie w jaki sposób on się ta etyczność gdzieś tam może wchodzi w konflikt albo w dialog z tymi faktami, z tym takim, no czymś, co myślę, kojarzy nam się właśnie z raportowaniem, z reportażem, czyli takim zdawaniem relacji.
0: No tak, Kapuściński był mistrzem oddawania atmosfery i nawet tej kontrowersyjnej książce, może nie kontrowersyjnej, ale w książce, która wywołała spore emocje, czyli w książce Artura Domosławskiego, Kapuściński non-fiction. Przy wszystkich różnych błędach, które są wytykane Kapuścińskiemu, to ci wszyscy rozmówcy Domosławskiego mówią, no ale on umiał oddać atmosferę, to jest dobrze. To wygląda to dobrze i do tego właściwie nie ma zastrzeżeń. I to, o co pani pyta, bo rozumiem, że za tym pytanie gdzieś taka intencja, znaczy jak to jest, prawda? Czy znaczy, jeżeli ktoś zwraca uwagę przede wszystkim na atmosferę, to co z prawdą? I to jest ta etyczna funkcja, no bo oczekujemy od reportażu, w przeciwieństwie do literatury pięknej, żeby on opowiadał nam o rzeczywistości w taki sposób, żebyśmy mogli uwierzyć, że to jest prawdziwe. Na to się umawiamy z każdym reportażystą. Dlatego problem polega na tym, jak definiujemy prawdę. Znaczy dla Kapuścińskiego prawdą była atmosfera wydarzeń, była taka sama prawdziwa jak ich przebieg. Ja bym nawet jeszcze bardziej prowokacyjnie powiedział. Bardzo często Kapuściński przywołuje plotki, opowieści, zwłaszcza z tych reportażach z Afryki, z Ameryki Łacińskiej. On nie stroi od takich opowieści, które gdzieś zasłyszał i jeżeli czytamy uważnie, to widać, ale dla niego to, co ludzie opowiadają o rzeczywistości, jest tak samo prawdziwe, jak te wydarzenia, które są opisywane, więc myślę, że problem to w ogóle dotyczy właśnie prawdy. No bo prawda może być traktowana jako wiarygodność. Oczekujemy reportaże wiarygodne. I one w różny sposób, tą wiarygodność jest potwierdzana. Scheinert w swoich książkach bardzo pokazuje całą bazę dokumentacyjną. Mamy zdjęcia, mamy dostęp do archiwów, mamy potężną bibliografię. U Kapuścińskiego nie ma zdjęć, nie ma bibliografii, ale to z tego powodu, że on nadawał wiarygodność samym sobą. Prawda? Miał taką pozycję, do tego się przyniosły też liczne nagrody literackie, które dostawał, nagrody za reportaże, żeby tutaj źródło tej wiarygodności tkwiło w nim samym. On sobie tak to wymyślił. Prawda? Jak czytamy Szczygła, to ta kategoria wiarygodności jest zupełnie inna, sprowadzona jest do jego osobistych doświadczeń, których nie jesteśmy w ogóle w stanie zweryfikować. Więc myślę, że tutaj cały problem ze stosunkiem do prawdy bierze się z tego, że my zbyt jednoznacznie myślimy o prawdzie. My bardzo chcemy, żebyśmy się wszyscy umówili na jedną wersję prawdy i tak będzie. Natomiast w reportażach tak nie jest. Nie? To znaczy autentyczne wydarzenia, ludzie, one są punktem odniesienia, ale tutaj zawsze jest to prawda pokazana przez reportażystę.
1: Myślę sobie o tym, co powiedział pan na początku, że żyjemy w takim momencie chaosu informacyjnego, że sięgamy po non-fiction właśnie po to, żeby jakoś sobie tą rzeczywistość uporządkować. I myślę, że z jednej strony mamy wielogłos, bo reportaży o Ameryce Południowej, o krajach Afryki jest całe mnóstwo, ale myślę, że jest też takiego dającego duże poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Kiedy biorę tą jedną książkę i z tą jedną narracją od początku do końca mogę się zapoznać i mieć takie poczucie, okej, zdaniem tej osoby w mniej lub bardziej tak obiektywnie opisującej świat jest jakoś. Mogę iść dalej ze swoim życiem.
0: No, użyła pani kolejnego słowa, które nie jest oczywiste, obiektywność. To znaczy, to nigdy nie jest czysta obiektywność w reportażach. I reportażyści świetnie z tego sobie zdają sprawę. Kiedy na festiwalu fabuły Tochman i Tomasz Foro opowiadali o swojej pracy, to jeden i drugi mówi, że obiektywności jako takiej nie ma. To znaczy, jak ktoś jedzie, podam przykład, który oni podawali, który w tych reportaży o wojnie na Ukrainie jest bardzo dużo, ale ona zawsze jest pisana z perspektywy reportażysty, który wie, kto jest agresorem i wie, kto jest ofiarą, prawda? On dobiera świadków, obserwatorów, komentatorów tak, by pokazać, że to nie jest wojna sprawiedliwa. W tym sensie to nie jest obiektywizm. To, czego Rosja się domaga od mediów, ona się domaga takiej czystej obiektywności, czyli rozważmy różne narracje. A reportaż nie rozważa różnych narracji, proponuje swoją, ze swojej perspektywy. Kiedy Tochman w swojej najnowszej książce opisuje wojnę ukraińską, to pokazuje problem ratowania zwierząt i splot tego ludzkiego cierpienia z tym splotem cierpienia zwierząt i ludzi, prawda? Gdzie tu jest obiektywizm? Przecież te postacie są wybrane celowo, prawda? One opowiadają z wielkimi emocjami o ratowaniu psów, kotów, i innych zwierząt. Zresztą sam Tochman bardzo emocjonalnie o tym też opowiadał na tym spotkaniu. Tomasz Foro wybiera inną strategię. Z żołnierzami jeździ wzdłuż linii frontu i opowiada to z tej perspektywy, prawda? Fascynująca jest jego opowieść mówiąca, że bohaterami nie są tylko żołnierze walczący na pierwszej linii frontu, ale bohaterami jest mechanik samochodowy, który potrafi te zdezelowane samochody naprawić tak, żeby one wojsku służyły. Bohaterem jest elektromonter, który naprawia infrastrukturę krytyczną uszkodzoną przez Rosjan. No, w tym sensie to nie jest obiektywne, prawda? Ktoś z Kremla by powiedział, jaka to jest obiektywizm, nie pokazujecie całej prawdy. Więc w tym sensie nie ma czegoś takiego. Jest perspektywa reportażysty, ludzi, tematu, kompozycji tekstu, co nie znaczy, że to jest stronnicze. Bo to należało te dwie rzeczy rozróżnić. Tutaj brak obiektywizmu nie równa się stronniczości. I tylko jeszcze może jedno słowo. Kiedy pani mówi, że wybieramy jedną książkę, która opowiada nam o danym miejscu, o danych wydarzeniach, ale dzisiaj w reportaży opowiadający o tym samym wydarzeniu jest bardzo dużo. I to jest w ogóle wielka wartość czytania tekstów reporterskich, że ja mogę o Afryce przeczytać u Kapuścińskiego, ale mogę sięgnąć po kogo innego autora, prawda? Mogę o wojnie ukraińskiej czytać Tochmana, Tomasza Foro i innych autorów i autorki, prawda? To znaczy, reportażysta nie rości sobie pretensji do pełnego wyjaśnienia, tylko sięga po fragment rzeczywistości, ten, który widzi, ten, który jest ograniczony ludźmi, których spotyka. I to jest wielka wartość, że my możemy sobie te teksty reporterskie, jakby nawet powiedział, nie czytać jeden, tylko zrobić sobie całą bibliotekę takich opowieści o miejscach, sytuacjach, zdarzeniach, które nas interesują i objaśniają, i one nie będą ze sobą sprzeczne.
1: No i tak też myślę sobie właśnie tutaj, może to trochę tak cynicznie zabrzmi, co teraz powiem, no ale tak się nakręca ta sprzedaż, tak? Bo myślę, że teraz troszeczkę zostawiając wątki wojenne, no to mamy takie w ostatnim dziesięcioleciu bardzo dużo tekstów o Polsce ludowej, o wsi i no wydaje się, że właśnie odbiorcy wcale przez tych 10 lat, teraz myślę, że już powoli się to, jakoś wyczerpuje się ten temat, wchodzimy w inne tematy, ale przez te 10 lat no jakoś nas to nie męczyło. Rzeczywiście była też potrzeba w czytelnikach do tego, żeby sięgać po różne perspektywy, że tutaj Joanna Kuciel-Frydryszak nie napisała książki totalnej, która zamknęła tą dyskusję, tylko wręcz przeciwnie.

0: Zastanawiam się nad tym, co pan powiedział, bo to bardzo tutaj mnie zainteresowało, jak bardzo jak blisko filozofii jesteśmy w tych naszych rozważaniach o reportażu, bo rozmawiamy o prawdzie, rozmawiamy o obiektywności i myślę sobie, że nawet jeśli dojdziemy do wniosku, że nie ma tych kategorii, takich czystych, nie możemy, reportażysta nie może wejść do tego świata platońskiego i dotknąć ich i je ściągnąć do nas, to z pewnością jest po jego stronie ogromna odpowiedzialność.
1: Tak.
0: Za to, co pisze.
1: Tak. No to nawiążę może w pierwszej części do tych przykładów, które pani podała, bo to można by jeszcze oczywiście do tego zestawu dołożyć nagradzaną ostatnio Antoninę Tosiek za ten tom Przepraszam za brzydkie pismo. Ale z drugiej strony to pokazuje na jeszcze jedną ciekawy obszar zainteresowania reportażu. No reportaż, i to jest w ogóle ambiwalentna jego cecha, on żywi się pamięcią. To znaczy, obojętnie, czy opisujemy wojnę, czy opisujemy wydarzenia bieżące, reportażysta opisuje, czy sięgamy po okres PRL-u, czy jeszcze wcześniej. Scheinert przecież opowiada o Ellis Island, sięgając tam aż do XIX wieku, pokazując, że ta wysepka była takim filtrem, przez który przechodzili emigranci do Stanów Zjednoczonych, mogli wjechać. No, to jest walka z pamięcią. Znaczy, reportaż z jednej strony nie ufa pamięci, bo próbuje te pamięci postrzelać i ułożyć z nich całą opowieść, a równocześnie musi ufać pamięci ludzi, o których pisze. I ta pamięć zawsze jest nasycona emocjami, zawsze jest fragmentaryczna, zawsze jest z perspektywy kogoś. To w ogóle mnie to fascynuje. Znaczy, nigdy bym nie mógł napisać reportażu, to już wiem na pewno. Natomiast fascynujące jest to, że właśnie reportaż buduje, a jeszcze trzecia rzecz, odkrywa pamięć o miejscach, czy o sytuacjach, o których chcielibyśmy zapomnieć. To jest jakby trzecia jego funkcja, prawda? Ta etyczna. To znaczy, jak wy to pamiętacie tak, albo wymazujecie coś ze swojej tożsamości zbiorowej, sytuację kobiet w Polsce międzywojennej na wsi, prawda? Czy sytuację tych kobiet, o których pisze Antonina Tosiek, nie? No, ale to pokazuje, że literatura niefikcjonalna no jest taka, bym powiedział, nonkonformistyczna, prawda? Interesuje ją to, o czym nie mówimy, nie? I ona to wydobywa, wyciąga i pokazuje. Bardzo trudno się bada tego typu teksty, bo człowiek ma pokusę pójścia za tą emocjonalnością, która tam jest wpisana, nie? Natomiast mniej zwraca uwagę, że to też jest przecież kreacja artystyczna.
0: No to właśnie, skoro to jest jakaś kreacja, skoro nie brakuje, myślę, takich narracji, które są, bardzo nas uwodzą, bardzo nas przekonują do siebie, po czym jak zaczynamy sprawdzać, to okazuje się, że tam nie do końca wszystko gra. Jak w takim razie my jako czytelnik możemy odróżnić taki dobry, wartościowy reportaż od takiego, który jest, no, może zbyt upraszczający, trochę zbyt naciągany?
1: Czy pani pyta, jak czytać reportaże, jaka jest szkoła czytania reportaży? I gdybym tak szybko odpowiedział, jaka jest, to byłoby to utopijne myślenie. Nie ma takiego jednolitego sposobu czytania, bo tych odmian gatunkowych reportażu literackiego jest bardzo dużo i właściwie każdy wymaga innego sposobu czytania. Natomiast, i to myślę jest bardzo ważne, to znaczy reportaży nie można czytać naiwnie. Nie można ich traktować jako źródła wiedzy w takim rozumieniu naukowym. Prawda? Musimy od razu wiedzieć, że mamy do czynienia z tekstem interpretującym rzeczywistość. Warto się przyglądać, no właśnie, tym zabiegom, które w tekst są wpisane. No, Łuka Puścińskiego na przykład, on stosuje bardzo często powtarzalny zabieg. I to, myślę, nie zabiera radości lektury, tylko pokazuje, jak można myśleć o świecie. Bo Kapuściński wybierał sobie takie sytuacje czy zdarzenia. Interesował go świat, w którym jeden porządek się rozpada, a drugiego jeszcze nie ma. I to bardzo robi w swoich wielu tekstach. To był punkt wyjścia. Potem zastanawia się na tym, jak to uchwycić, jak to pokazać. Kiedy opisuje wojnę futbolową, taki zupełnie absurdalny konflikt między Hondurasem a Salwadorem, no to żeby ten chaos pokazać, sięga po depesze, sięga po relacje z gazet, relację sportową o meczu Hondurasu z Salwadorem i o rewanżu, o zupełnie groteskowej śmierci młodej dziewczyny Amelii Bolaños, która została bohaterką. Dopiero na samym końcu pokazuje taki szkic, o co w ogóle w tej wojnie chodziło. I on to robi bardzo często. a później buduje refleksję uogólniającą. Nie? Czyli on uważa, ja bym tak powiedział, że czytam Kapuścińskiego, to warto zwrócić uwagę, no właśnie jak on nad tym, co jest codzienne, przychodzi do porządku dziennego i pokazuje, co jest takim trwaniem, jak wyglądają przewroty. Jego fragment na przykład o tej genezie przewrotu Chomejniego w Iranie, to jest opowieść o tym, że ludzie przestali się bać. Tam jest takie kapitalne trzy strony o strachu, który, gdyby wyszła antologia tekstów o strachu, ten fragment się tam powinien znaleźć. Ale tak jest z każdym autorem. To znaczy nie możemy się dać uwieść takiemu utopijnemu myśleniu, że jest jakiś jeden algorytm, do którego wszystko sobie dostosujemy. Bo inaczej się czyta Mariusza Szczygła i naszej Małgorzaty Szeny, inaczej Hanny Kral. Ja tu mówię o tych przecież samych lizymistrzów reporterskiej. I to nawet bez podziału na płeć, prawda? To znaczy, co autor, to ma inny pomysł, jak to robić. I w tym sensie, no, trzeba być uważnym. I też reportaż uczy, i to jest jego wielka wartość, uważnego czytania, prawda? To znaczy, jeżeli szukasz sensów i nie ufasz temu, co przeczytałeś, czujesz, że coś tutaj nie gra, to przecież nikt się nie rzuca do biblioteki i nie bada tych źródeł. Warto sobie wziąć drugi reportaż o podobnej sytuacji, o tym samym zdarzeniu, jak ta historia jest opowiedziana. Nigdy reportaż nie ma charakteru totalitarnego, dlatego reportaż nie jest uprawiany w państwach totalitarnych, bo nie może być. Nie może być właśnie przez to, że on nie ma pretensji do mówienia, jak jest, w sensie takim całościowym, totalnym. On pokazuje na tym fragmencie, jak chcesz zrozumieć człowieka, to ja ci to pokażę tak. Ale sięgnij po kogoś innego, on ci to pokaże inaczej. Mamy tą wolność wyboru. Minus może jest takie, że rzeczywiście tych tytułów jest dużo, jakby jakość reportaży i nawet taki czas na ich przeczytanie, no tego już nie ma dużo. Ja sobie kiedyś miałem takie marzenie, że wszystkie przeczytam, które się ukazują, już dawno się z nim pożegnałem, bo tego się po prostu nie da się zrobić.
0: Ale to jest taka optymistyczna myśl z jednej strony, bo w ten sposób na przykład ułapiemy kogoś na tą reportażową wędkę i czyta jeden, potem drugi, potem trzeci, potem już sobie wyrabia nawyk czytania i staje się po prostu czytelnikiem, wchodzi do tej bańki i jest się w stanie w jakiś sposób zainteresować się literaturą w ogóle.
1: Tak, tak, oczywiście, że tak. No, literatura piękna korzysta całymi garściami z kolei z niefikcjonalności. No, bardzo lubię myśleć o tym przykładzie z książki Anny Benz, Mleczarz. Konflikt irlandzki pokazany przez pryzmat dziewczyny, która chodzi po Belfaście, czyta książkę i wszystkich to denerwuje. Ona chodzi po ulicy, potrąca ludzi, ale ludzi nie denerwuje to, że ich potrąca, tylko że ona robi rzeczy, że ona się nie opowiada politycznie za żadną ze stron. No, to się czyta fragmentami jak reportaż. To te granice się już dawno pozadzierały. Literatura, myślę, że reportażowi i niefikcjonalności bardzo wiele zawdzięcza. Tak, ja jestem przeciwnikiem takiego myślenia, takiego sekciarskiego, że są miłośnicy reportażu, literatury pięknie. Dla mnie ten podział zawodowo to wynika tylko z tego, że jak się tym zajmuję, no to siłą rzeczy więcej czytam tekstów reporterskich, ale lubię czasami przerwać i sięgnąć sobie po literaturę piękną, w której też widzę tę niefikcjonalność obecną.
0: Też parę, co był tamten rok, w tamtym roku zdaje się, dużą popularnością na polskim rynku cieszyła się książka Elizy Clark Skrucha. I to jest fikcja literacka, która jest stylizowana na reportaż. Czyta się to jak reportaż, są przytaczane jakieś fragmenty audycji radiowych, podcastów, wpisów gdzieś tam na Reddicie. I myślę, że częścią właśnie tego sukcesu tej książki jest właśnie ten styl, że w jakiś sposób jeszcze bardziej wchodzimy w tę opowieść i mamy takie poczucie tego, że no, to naprawdę się mogło wydarzyć.
1: Czyli autorka też zakładała, że czytelnik chce rozumieć rzeczywistość, która go otacza, dlatego po to przecież sięgnęła. I przecież książka Jonathana Littella, Łaskawy, która też jest tak zbudowana, opowieść o wymyślonym nazistowskim zbrodniarzu, którą naprawdę można, czytając ten tekst, się pomylić i szukać pierwowzoru postaci, chociaż to jest bohater jest od samego początku do samego końca wymyślony. Nie ma tu sprzeczności, tak, bo gdzieś głęboko w nas tkwi potrzeba rozumienia świata i póki ją mamy, to jest dobrze. Gorzej, jak ona w nas zniknie, bo wtedy staniemy się albo obojętni, albo staniemy się fanatykami. Reportaż jest bardzo skuteczną szczepionką przeciwko takiemu fanatycznemu sposobowi myślenia. Nawet jak zauważamy tam nieścisłości. możemy je odkryć, nikt nas przed nimi nie zatał. Jak Winston Smith, prawda, zamazywał w archiwach, jak było naprawdę. Kapuścińskiego przynajmniej można przyłapać na nieścisłościach.
0: No tak, nikt Domosławskiemu nie zabronił opublikować
1: tak,
0: jego
1: oczywiście.
0: Książki. I powiedział, nie możesz tutaj kalać.
1: Chociaż emocji było dużo wokół tej książki. To mnie też zawsze dziwiło, że to tak ludzie, bo tak się opowiadają ideologicznie w gruncie rzeczy. A tu chodziło, ta książka jest też bardzo, tam zawiera bardzo ciekawe analizy tekstów Kapuścińskiego i Domosławski. Ja byłbym daleko od odsądzania go czci i wiary, że zaatakował autorytet, mistrza. No, tak. Mistrzowie są po to są, że można było ich tam czasami zaczepić różnych rzeczy, a problem w tej książce jest jak najbardziej istotny. To jest to, o co pani pytała, granice etyczności. I dobrze, że sobie reportażyści te pytania zadają, ale odpowiedzi są bardzo różne.
0: Ja też się zastanawiam, słuchając pana, czy jest trochę tak, że współcześnie, albo nawet nie tylko współcześnie, reportażyści i reportażystki to są takie osoby, które trochę są moralistami w tym wszystkim, co robią.
1: Na pewno. Na pewno są moralistami, są filozofami. Reportaż, to o czym pani powiedziała wcześniej, on przekracza przecież granice, które byśmy chcieli tak zarezerwować dla reportażu. Tak, no reportaż Angeliki Kuźniak, z takiej Soroczka, wchodzimy w kwestie religijne, filozoficzne, prawda? Jak czytamy Magdalenę Grzebałkowską, wchodzimy na obszar historycznych. Archiwistyki, dokumentalistyki. Jak czytamy Kapuścińskiego, wchodzimy w obszar antropologii. Jak czytamy Tomasza Foro, uważam, że jednego z najważniejszych współczesnych reportażystów, wchodzimy w obszar etycznych rozważań. On, opisując wojnę na Ukrainie, nie stroi od etycznych ocen. On się nie boi nazywać swoich emocji i nie boi się nazywać swojego wstydu, więc jak najbardziej. Znaczy, tak, dzisiejszy reportażysta to nie jest tylko ktoś, kto przypomina dziennikarza, no to jest ktoś, i ten ciężar odpowiedzialności, myślę, że dobry reportażysta sobie z tego zdaje sprawę, że meblując nam obraz świata, no ponosi za to odpowiedzialność. Tak nauczyciel, który mebluje wyobraźnię swoich uczniów. Nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że to robią, ale tak, reportażysta bez wątpienia jest też moralistą, bo zawsze też staje po stronie pokrzywdzonych. I to jest też fenomen reportażu. Mówiliśmy o obiektywności. Zawsze reportaż opowiada o tych, którzy nie mogą zabrać głosu. Kiedyś Kapuściński też tak powiedział, że reportaż jest ktoś, kto oddaje głos tym, którzy nie mogą mówić. I to jest prawda. To robi Domosławski, to robi Foro, to robi Tochman, to robi Scheinert. No i byśmy tu mogli wymieniać szereg nazwisk. Tak, no na tym ta rola moralisty polega.
0: Czy myśli pan, że ten impuls do pisania reportażu jest właśnie emocjonalny?
1: Myślę, że może być. To znaczy, jak czytam teksty reporterskie, nie spotkałem jeszcze takiego dobrze, że napisanego tekstu reporterskiego, gdzie nie widziałbym emocjonalnego stosunku do tematu. Jak Swietłana Aleksijewicz za to dostała Nagrodę Nobla. Co nie znaczy, że to są opowieści w tym sensie emocjonalne, że można je dowolnie interpretować. One mają bardzo taki, dobrze są obudowane faktografią. No, ale przecież reportaże Swietłany Aleksijewicz to są monologi bardzo różnych ludzi, takich, których byśmy nawet w sklepie byśmy koło nich stanęli, byśmy nie wiedzieli, kim są, prawda? To już jest wielka wrażliwość, to znaczy umieć mieć pomysł, żeby opowiedzieć na przykład o katastrofie w Czarnobylu i o jej konsekwencjach przez pryzmat ludzi, którzy tam mieszkali. Do nich trzeba pojechać, z nimi trzeba porozmawiać, często trzeba wysłać bardzo traumatycznych opowieści. No, musi mieć reporter sobie tą emocjonalność, nie może być kimś chłodnym, zimnym, bo nikt mu żadnej historii nigdy nie opowie, a nie tylko Aleksijewicz, ale bardzo wiele autorów wyciąga przecież takie historie, które nie wiem, czy ksiądz konfesjonale słyszy, takie, jakie my czytamy w reportażach.
0: Może dlatego, że jednak ten ksiądz występuje jako pewien autorytet moralny, a reportażystka sobie nie rości. Pomimo tego głosu, który gdzieś tam się opowiada po jakiejś stronie, to jednak empatyzuje.
1: Nie poucza.
0: Nie ocenia. Myślę, że ta ocena świata, ona się trochę wyłania z tej treści, a nie z oceny bohaterów czy bohaterek.
1: Tak, to prawda.
0: Też to jest dla mnie takie zaskakujące, że my dużo tutaj mówimy o tej emocjonalności, o tym emocjonalności czytelnika, emocjonalności reportera, gdzie mam wrażenie, że takie obiegowe wyobrażenie o reportażu jest takie, że no to jest właśnie taki suchy tekst. Że patrzymy na fakty, pytamy ludzi z jednej strony konfliktu, pytamy ludzi z drugiej strony konfliktu i nam się wyłania jakiś obraz rzeczywistości, że ten reportaż, że ten reporter mam wrażenie, ma taką opinię kogoś, kto z taką chirurgiczną wręcz precyzją podchodzi do tematu. No a jeżeli te emocje się wkradną, no to źle.
1: Ja zawsze mam taką odpowiedź, to poproszę o fragment, który by to ilustrował i to byłoby bardzo trudne zadanie. Nie wiem, czy w ogóle wykonalne. Znaczy, gdy ktoś tak mi mówi, że do tego sprowadza się rola reportażu, no to ja o takim ćwiczeniu myślę. Dobrze, skoro tak twierdzi, że tak jest, to przynieś mi jeden tekst, który będzie tego dowodem. Nie znajdziemy czegoś takiego, bo już nawet w teorii reportażu bardzo mocno się podkreśla tą perspektywę emotywno-afektywną, prawda, że z jednej strony reportażysta zajmuje jednak stąd, wybiera bohaterów, prawda, wybiera swoje, pokazuje z jakiego punktu widzenia o nich opowiada, ale ci bohaterowie też są pełni emocji i tych środków w teorii reportażu, teoria reportażu opowiada, że mamy emocje wyrażone wprost i mamy emocje niewyrażone wprost, pośrednio, które musimy zrekonstruować, ale nie ma tekstu reporterskiego, który tego by nie zakładał. I ta symetria byłaby fatalna dla reportażu. W tym tomie Tomasza Foro on opowiadał dziewczynie Darii, którą ona chyba pochodziła z Zaporoża, dziewczynie niepełnosprawnej, która wybuchła wojna na Ukrainie. No, o ile zwykli ludzie mieli problem, ona była zależna całkowicie od wszystkiego, od innych, prawda? Nie miała żadnej mocy sprawczej. Opowiada o tej dziewczynie, jak ona dojrzewała, jej tożsamość taka ukraińska pod wpływem tej wojny. Dla niej obszarem wolności było to, że się nauczyła języka angielskiego i później udziela chyba do dzisiaj korepetycji języka angielskiego, się osobą stała bardzo niezależną w tym sensie, ale cały czas przykutą do wózka, ciągle atakowaną przez drony i rosyjskie śmigłowce. I w tej historii jest ciekawe to, że ona mówi, że nigdy już nie będzie mówiła po rosyjsku. Gdybyśmy zakładali taką symetrię, to powinniśmy poczekiwać reakcji reportażysty, no chwilę, no. Nie możesz tak mówić przecież, ale ona tam bardzo pięknie to uzasadnia. To znaczy, jeżeli nie jesteś na moim miejscu i nie jesteś ofiarą tej wojny, to nie możesz przyjmować, że to jest wojna symetryczna, prawda? Czyli pokazywanie drugiej perspektywy jej nie interesuje. Tam jest bardzo dramatyczny fragment. Mówi o chłopaku, którego poznała gdzieś przez internet z Rosji, który nie popierał wcale Putina, był jego przeciwnikiem, ale ona ten kontakt zerwała. No, uznała, że dopóki trwa wojna, taka jaka trwa, nie ma to miejsca na żadną symetrię. To jest oczywiście scena z książki, bardzo poruszająca, nawiasem mówiąc, bardzo piękna, którą można też byłoby wyjąć i do tomu Antologia Empatią, o empatii ją wstawić, ale ani Tomasz Foro, ani ta dziewczyna, ani ci bohaterowie nie myślą o żadnej symetryczności, prawda? Natomiast jest coś innego, to znaczy już odchodzą od opowieści wojennych. No, cechą reporteru jest wieloperspektywiczność. Jak pokazuje nam Swietłana Aleksijewicz opowieść o Czernobylu z perspektywy widzenia jednego bohatera, no to ona jest objaśniana za pomocą, konfrontowana z innymi opowieściami. I w tym sensie jest to gwarancja wiarygodności, prawda? Znaczy reportaż nam daje wiele głosów, które się nawzajem weryfikują. Natomiast unika zajęcia tego ostatniego wniosku, chociaż nawiasem mówiąc, akurat Swietłana Aleksijewicz sobie też głos chętnie przydziela, ale on nie jest głosem nadrzędnym. Nie? Jest jednym z wielu i może dlatego nie mamy wrażenia, że reportażystka narzuca nam swoją perspektywę. Ona jest jednym z wielu głosów, które w tych opowieściach się pojawiają. I ja myślę, że to znajdziemy w wielu reportażach, nie tylko w tak napisanych jak te.
0: Myślę, że w przypadku Aleksijewicz przyszła mi taka metafora teraz do głowy, że to jest trochę tak, że wyobrażam ją sobie jako taką krawcową, która po prostu zszywa ze sobą kawałki materiału i chociaż jej samej nie widać w tej tkaninie, to jednak widać po sposobie, w jakim została ona uszyta. Jak tutaj, tym, co tam sobie wyobrażamy, nie wiem, sukienka, płaszcz, jakiś kostium, że tak, tak, że nie jest może taką osobą, która ujawnia się w taki bezpośredni sposób, ale jednak tą rękę czuć.
1: To bardzo piękna metafora i ja myślę, że ona pasuje do każdego reportażysty, że ta metka z nazwiskiem Aleksijewicz, Tochman, Foro, Kapuściński, Szczygieł, tak, one tam są, tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo piękne porównanie. Każdy może w tych strojach chodzić, prawda? Każdy może je przymierzyć. One nie roszczą sobie pretensji do bycia najlepszymi. Tak, tak. I to jest takie składanie rzeczywistości. Podoba mi się ta metafora.
0: Dziękuję. No, ale Szczygieł, myślę, tutaj nie do końca pasuje.
1: Zależy znowu, który Szczygieł z którego etapu twórczości. Bo jak myślimy o Szczygle i o książce Gotland, no to jest Szczygieł, który spełnia wszystkie te kryteria, o których rozmawialiśmy. A pewnie pani ma na myśli tą chociażby nie ma, prawda? I tą taką grę z konwencją. No tak, ja mam problem z tymi tak powiedzieć, awangardowymi reporterskimi tekstami Szczygła. Nie jestem pewny, czy to są jeszcze reportaże, prawda? To znaczy, tu jest tak daleko przesunięta granica konwencji, że nie jestem pewny, czy one spełniają to kryterium, o którym powiedziałem na początku, czy one mi porządkują mój obraz świata, czy one mi sens rzeczywistości wyjaśniają, czy one nie są jednak przez to, jak one są prowokacyjne wobec konwencji, jak one przesuwają te kategorie prawdy daleko i czynią ją taką w sumie intymną bardzo. No nie wiem, czy cechą reportażu, ja tak myślę, że cechą reportażu jest jakaś wspólnota doświadczeń. I pewnie, że można w tekstach Szczygła odnaleźć taką wspólnotę doświadczeń na takim bardzo intymnym poziomie. Natomiast nie jestem pewny, czy to ma taką kategorię upowszechnienia, że my wszyscy możemy tak spojrzeć i się w tym odnaleźć, czy ta wieloperspektywiczność jest właśnie tak rozumiana, o jakiej tutaj rozmawiamy. No,
0: może
1: to pokazuje, jak daleko granicę reportażu, jak daleko przesunął Szczygieł granicę reportażu.
0: Mnie bardzo interesuje książka, która jeszcze nie jest do końca napisana i jeszcze się nie ukazała, ale której fragmenty można było wysłuchać w czasie Festiwalu Fabuły, w czasie spaceru po zamku. Lidia Karbowska czytała fragmenty swojego tekstu, który jest właśnie, no myślę, jest ona, chociaż może pan mnie tutaj wyprowadzić z błędu, ale wydaje mi się, że Lidia tutaj chce być taką pionierką reportażu poetyckiego, w którym fragmenty bardzo literackim językiem napisane i jej relacji z rodziną, z matką samotnie wychowującą syna z niepełnosprawnością są jakby przeplatane tekstami poetyckimi, są po prostu wierszami, które gdzieś tam pod wpływem tej relacji zostały napisane. I muszę przyznać, że te fragmenty, które Lidia przeczytała, były naprawdę piorunujące wrażenie robiły i no nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że po prostu wakacje skończy pisać i gdzieś jakiś wydawca to podejmie.
1: To bardzo ciekawe. Nie znam tego tekstu, ale to dotyka pani jeszcze innej kwestii. To znaczy, no w kwestii jak czytać reportaże. To znaczy, czy skupiać się na konwencji, bo jak przesłuchamy reportaż poetycki, to by wskazywała sama ta nazwa, że mamy do czynienia z jakąś taką odmianą, która jest kolejną grą z konwencją. Prawda? I teraz pytanie, czy reportaż rzeczywiście ma spełniać pewne wymogi formalne, pozwalające go zidentyfikować jako reportaż i dodamy tylko określenie poetycki, czy intymny, czy reportaż świadectw. Zresztą mnóstwo tekstów reporterskich o reportażach polega na tym, że badacz podaje nam 5 definicji, prawda, 10 nas i mówi, wybierz. Ja właściwie nie wiem, która jest właściwa, ale każda jest uzasadniona. I to jest jeden sposób czytania. Ale to zakłada znowu takie, myślę, trochę mityczne myślenie, że jest jakiś kościec, jakiś DNA reportażu. Pani mówi o tym Platonie, że jest jakaś idea reportażu i teraz no można ją na różnych obszarach, w różnym kontekście urzeczywistniać, ale z drugiej strony myślę, że to nie chodzi tylko o konwencję, to chodzi o sposób postrzegania świata i to jest o wiele głębsza sprawa. Nie, jeżeli reportażowość jest sposobem postrzegania świata, to czasami może się okazać, że ta konwencja nie, w konwencji tego nie ma. prawda, że ten sposób widzenia świata charakterystyczny dla reportażu, czyli pokazywanie tych figur długiego trwania, wieloperspektywiczności, ludzkiego losu, osadzonego w rzeczywistości, którą mogę mniej lub bardziej zweryfikować, no to jest jednak coś innego niż tylko konwencja. Więc myślę, że będą się pojawiały teksty, które, bo to jest nieuchronne, które będą ciągle grały z konwencją reportażu, ale czy to będą reportaże w takim znaczeniu, że będą nas tłumaczyły nam rzeczywistość na podstawie faktów, zdarzeń, sytuacji, w wyniku kwerendy, dokumentów, archiwów i tak dalej, to już nie jestem tego taki pewny. Sam jestem ciekaw, w jakim kierunku reportaż zmierza literacki.
0: Dlatego właśnie na początku audycji powiedziałam, że to jest jakiś tak, że to jest trochę problematyczne, że to jest trochę termin parasol. Bo jednak, tak jak nawet teraz rozmawiamy, to no, nie do końca możemy wskazać wspólny mianownik tematyczny. Nie do końca możemy wskazać...
1: W ogóle nie możemy wskazać.
0: Tak, tak jak nie ma takiego jakiegoś mianownika, który byłby język. Więc niby mamy takie wyobrażenie, ostatecznie chyba bazujemy na jakiejś intuicji, że to chyba jest reportaż. Tak samo zresztą myślę właśnie jest z tym tekstem Lidii Karbowskiej, że słuchamy tego i wiemy gdzieś tam podskórnie, że jest to w jakimś sensie reportaż, no ale z drugiej strony są to takie wątki, są takie klocki, z których ten tekst jest zbudowany, które się gdzieś tam wymykają.
1: No to by dotyczyło szczególnie tekstów reportaży, jak się mówimy, że to są reportaże, które jednak funkcjonują na obrzeżach, bo to nie dotyczy wszystkich przecież tekstów reportażowych. Jak postawię tutaj na stole Szejner, to pani na pewno zidentyfikuje, że to jest reportaż. Myślę, że Kapuścińskiego też, Jagielskiego też pani zidentyfikuje, ale jak postawimy sobie to mniema, to zaczniemy się zastanawiać, prawda? Czyli to by dotyczyło tych tekstów, które są na obrzeżach, a mamy świetne teksty, świetne reportażystki i świetnych reportażystów, którzy ten gatunek, oczywiście bardzo różnorodny i mający bardzo wiele odmian, no tak go uprawiają, mówiąc takim językiem trochę rolniczym, że on, nie mamy wątpliwości, że to są reportaże, nie? Wątpliwości zaczynają się właśnie wtedy, kiedy ta konwencjonalność zaczyna przysłaniać to, co jest w tamtych tekstach, gdzie nie mamy wątpliwości. Już tam Tom Heban Kapuścińskiego jest, jakby ktoś powiedział, że nie jest pewny, czy to są reportaże, ja bym przyznał mu rację. Tak, tam są fragmenty eseistyczne, to są szkice antropologiczne. Ja właściwie nie wiem, czemu ten cały tom jest nazwany reportażami, bo dotykam jeszcze jednej rzeczy. Kto o tym decyduje, że jest reportaż? Reportażysta, który tak to nazwał, a może krytyka, a może recenzenci, a może czytelnicy, nie? Bo jak na przykład przyjmie się ta teoria reportażu poetyckiego, no to jak jeden krytyk tak napisze i drugi tak napisze i to przeniknie do dyskursu publicznego, no to ta łatka zostanie przylepiona. Ja jak ognia unikam tych genealogicznych.
0: Chciałam podkreślić, że audycja do czytania. Tu pierwszy raz się padło. Reportaż poetycki.
1: Tak, tak. Może być tak, że to jest początek kariery kolejnego pojęcia, a może ono już gdzieś tam funkcjonuje.
0: Pewnie tak. Myślę, że to niestety tak
1: bywa.
0: Tego
1: nie jestem pewny. Ale formuła ładna, taka oksymoroniczna trochę.
0: Tak. Myślę, że jak wyjdziemy ze studia, sprawdzimy tutaj w telefonie, w internecie, to zaraz się okaże, że to już było, tutaj już nie, przykro.
1: Ale Tochman w ostatniej książce Delfiny i Belzebub umieszcza fragment wiersza jednego z bohaterów, więc jakby te elementy już gdzieś tam do reportaży przeniknęły, a niektóre fragmenciki tomu nie ma. To jest proza poetycka momentami.
0: No nihilnowi po prostu. Nic nowego pod słońcem. Ale gdzieś tam, gdzieś myślę, że to są ciekawe na pewno rozważania. No bo ja na przykład zdziwiłam się, że Antonina Tosiak o swojej książce Przepraszam za brzydkie pismo mówi jako o eseju.
1: No bo to też jest taki paras, takie pojęcie, to jak reportaż, prawda? Każdy wie, co to jest esej, ale jak przychodzi co do czego, to tych odmian eseju też jest przecież bardzo dużo. Markowski napisał, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak poetyka eseju, że jest tylko eseistyczny sposób opisywania świata. I ja powiem szczerze, że to mnie to przekonuje, tak? Przekonuje mnie reportażowy sposób widzenia świata. Ja bym tylko się niepokoił tym, że jak ktoś wydaje książkę, to od razu chce biec pod te dwa parasole, prawda? Esej i reporterską. Nie wiem, czy nam ta genealogia jest aż tak bardzo potrzebna. To znaczy, żyjemy już od dawna w takim świecie gatunków zmąconych i nieoczywistych. Jestem zwolennikiem, myślę, to ma dawać przyjemność czytania. Jeżeli moją intencją jest to, żeby ten tekst zaspokajał moje potrzeby estetyczne, etyczne, aksjologiczne, jakiekolwiek inne, antropologiczne i chcę coś rozumieć o sobie, to nie ma chyba aż takiego znaczenia. No, myślę, że ta nazwa esej, no on jest bardzo pojemny, ale tam są i wspomnienia, i pamiętniki. W ogóle to też ciekawa książka, bo ona pokazuje, no właśnie, jak bohaterki tej książki unarracyjniały swoje doświadczenie, a potem jak komisja, która to czytała, interpretowała pod kątem jakichś kryteriów, które tworzyła ad hoc. To pod tym względem jest dla mnie fantastyczna książka, która stawia pytanie, co to jest w ogóle prawda, prawda doświadczenia.
0: Moja taki ulubiony, znaczy ulubiony, to tak z przymrużeniem oka należy potraktować, ale jest taki fragment w tej książce, kiedy okazuje się, że jednym z osób tam aktywnie biorących udział w tym procesie selekcji pamiętników był Wiesław Myśliwski, który o jednym z pamiętników napisał dziewczyńskie pleple.
1: No tak, tak, bo przełożył tego kryteria literackie i swoje wyobrażenia.
0: Natomiast Antonina Tosiek w wywiadzie z kolei u Karola Paciorka powiedziała, że jest scena w książce Kapuścińskiego, już teraz Kapuścińskiego, Myśliwskiego, już nie powiem Państwu teraz w której, ale że jest normalnie scena, która jest wzięta z tych pamiętników.
1: No proszę bardzo.
0: Że to taka, że właśnie Antonina tam opowiada o tym, że ją to tak, że znała tę scenę właśnie z twórczości Myśliwskiego i zawsze była taka wzruszona. To jest scena, w której ojciec udaje przed synem, że czyta gazetę, choć sam nie potrafi czytać, ale ma takie poczucie, że jest to coś ważnego, żeby ten jego syn to robił, żeby potrafił to robić, żeby chciał czytać. No więc codziennie wieczorem udaje przed synem, że czyta gazetę. No i potem się okazuje, że to wcale Myśliwski, ani to on tego nie przeżył, ani to on tego nie wymyślił, tylko właśnie to jest zaczerpnięte z tych dzienników.
1: A proszę zwrócić uwagę, jak te obrazy literackie emigrują między twórcami, bo z kolei Paulina Wilk w Lalkach w ogniu opisuje z kolei Hindusów, którzy kulturę słowa i opisuje analfabetów, którzy właśnie te gazety trzymają odwrócone do góry nogami, nie potrafią czytać, ale podnoszą swój prestiż jako osób oczytane i ona wcale się z tego nie śmieje, więc się okazuje, że to takie w ogóle ponadkulturowe sytuacja.
0: Tak, nie? Ale też myślę, że pokazuje nam, jak wiele tych sytuacji właśnie z życia wziętych inspiruje z kolei już takie te, o których wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że są jakimiś czysto literackimi. No ale jednak myślę, literatura karmi się życiem po prostu.
1: Może ja bym powiedział tak, że reportaż ma taką cechę, którą chyba rzadko oni sobie z niej zdajemy sprawę, że ona my jesteśmy trochę więźniami narracji, które sobie sami fundujemy, prawda? Znaczy lubimy myśleć, że myślimy dobrze. I różnica taka podstawowa między literaturą piękną, a literaturą niefikcjonalną, a reportażami jest taka, że literatura piękna każe nam sobie wyobrażać, jakbyśmy myśleli. Natomiast literatura niefikcjonalna jednak pokazuje, jak te wyobrażenia oddziałują na rzeczywistość, jak ta rzeczywistość oddziałuje na nas. I myślę, że to jest wielki walor reportażu, że nas wyrywa z takiego bycia więźniem własnej narracji i choćby z tego powodu warto czytać teksty reporterskie.
0: No i myślę, że na tą tutaj tym zdaniem zakończymy naszą rozmowę, a tym samym też dzisiejszą audycję. Moim gościem był profesor Krzysztof Koc z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Przed mikrofonem zwyczajowo Maria Maciejewska. Bardzo panu dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję za ciekawą, fascynującą rozmowę o tematyce, która mnie ciągle interesuje i pasjonuje.
0: I która
1: wspaniałe
0: jest,
1: spotkanie.
0: Która jest niewyczerpana. Muszę przyznać, mogę uchylić tutaj rąbkę tajemnicy, że cały semestr rozmawialiśmy o literaturze niefikcjonalnej i wcale ten temat nie został wyczerpany w ramach tych zajęć. Zatem dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Do widzenia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11:00.

0: Autopromocja.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
2: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
3: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na peryferiach. A za realizację odpowiada dzisiaj Mateusz Szlas. Chciałabym powiedzieć, że cieszę się, że Wielkopolska była na ustach wszystkich Polaków, no ale niestety nie mogę się pocieszyć. Nie mogę się cieszyć z tego powodu, bo Wielkopolska była z dwóch powodów na językach Polaków. W poniedziałek ze względu na wypadek kolejowy, a w środę ze względu na pożar hali w Obornikach, więc nie cieszy mnie to, ale skoro już takie wypadki miały zdarzenie, no to też czuję się w obowiązku Państwu o tym powiedzieć, dlatego że ten pierwszy wypadek, który wydarzył się w poniedziałek, to był 25 maja, gdzie właśnie w miejscowości Garbatka tak naprawdę było zderzenie pociągu z ciężarówką. To jest trasa, którą często jeżdżę i to też trasa, którą często Państwa puszczam gdzieś dalej w świat, gdzieś dalej w Wielkopolsce, więc czuję się w obowiązku po prostu o tym opowiedzieć i po prostu wyrazić głęboki żal co do osób poszkodowanych, zranionych, do ich rodziny. I jest mi po prostu przykro. I też ze względu na to, ze względu na ten wypadek, chciałabym Państwu dzisiaj kawałek tego terenu pokazać, opowiedzieć i odczarować z tego wszystkiego złego, co ostatnio się tam działo. Mam nadzieję, że mi się to dzisiaj uda.

Jak już wspominałam, no dzisiaj troszeczkę smutno zaczęliśmy, fakt. Wypadek miał miejsce w poniedziałek, dopiero w czwartek nad ranem została ta linia z powrotem przywrócona do użytku cała, więc to faktycznie trochę czasu zajęło, zwłaszcza, że wykoleiły się dwa wagony. I czasami w mediach podawano informację, że wydarzyło się to w Rogoźnie. No nieprawda, bo w sumie cała sytuacja wydarzyła się w Garbatce, czyli w wsi położonej w województwie wielkopolskim, ale w powiecie obornickim w gminie Rogoźno. Stąd też taka informacja mogła się pojawić. Sama w ogóle wieś ma metrykę średniowieczną i istnieje co najmniej od pierwszej połowy wieku XV. Jest wymieniona po raz pierwszy w dokumentach zapisanych oczywiście w języku łacińskim, w łacinie, w 1422 roku pod nazwą Garbatka, no a później pod wielkopolską nazwą Garbatchika. Więc to już jest zapis z 1448 roku. No a sama nazwa miejscowości pochodzi od określenia garbaty bądź garb, oznaczając właśnie ten charakterystyczny pofałdowany teren. Albo według niektórych językoznawców pochodzi od nazwy osobowej, czyli od garbaty, czyli od osoby chorej, która właśnie ma taki garb na swoich plecach. Ale faktycznie w Garbatce za dużo rzeczy nie można zobaczyć. Co innego w Rogoźno, bo Rogoźno jest faktycznie dużym miastem. Tutaj dużo się rzeczy działo. W ogóle, jeżeli sobie zajrzymy w całą historię, no to fakt, że miasto ma metrykę średniowieczną, rozciągało się w pobliżu ogrodu kasztelańskiego. Faktycznie to jest miasto, które można powiedzieć, że składa się z dwóch części, bo Rogoźno ma taką fajną rzecz, że ono się jakby składa z dwóch miast, ze starej części i z nowej części. Ta stara część ma swój rynek i ta nowa część ma swój rynek. I oba te rynki sobie dzisiaj będę chciała razem z Państwem odwiedzić. A w ogóle gdzie jest Rogoźno? Rogoźno to jest miasto położone nad rzeką Wełną. Czyli jak się Państwo domyślają, gdzieś tam niedaleko dalej będzie sobie płynąć do kolejnych miejscowości, o których też już rozmawialiśmy, czyli między innymi do Wągrowca. W sumie do samego Rogoźna nie jest daleko, no bo pociągiem można dojechać w pół godziny, w godzinę, w sumie też zależy, jakim pociągiem będzie się jechać, więc faktycznie jest to niedaleko i warto tam zajechać, zobaczyć. Najstarsza wzmianka potwierdzająca istnienie miejscowości pochodzi z 1284 roku, a samo prawo miejskie Rogoźno uzyskało w roku 1280. No, z czego przede wszystkim słynie Rogoźno? No, przede wszystkim ze śmierci króla Przemysława II, zamordowanego 8

1296 roku. I z tego przede wszystkim znane jest Rogoźno. Ale czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, skąd taka piękna nazwa? No bo nazwa można od razu skojarzyć z rogiem, można skojarzyć z rózgą. I rózga byłaby nieco bliżej co do tego myślenia, skąd wzięła się nazwa. No bo miasto Rogoźno pochodzi od staropolskiego słowa rogoza lub rogorza, co jest ze skwary poznańskiej, oznaczającą właśnie pałkę wodną, czyli bardzo pospolitą roślinę szuwarową, porastające podmokłe tereny i brzegi tutejszych wód. No a jak też wiemy, Rogoźno oprócz tego, że jest przy rzece, no to jest również przy jeziorze rogozińskim. Więc w sumie nazwa oznacza dosłownie miejsce obficie zarośnięte rogozią, czyli odnosiła się do jeziora, do jeziora Rogozińskiego, które w XIII wieku w sumie było miejscem pierwszej założonej tutaj osady. I tak zaczyna się historia tego miejsca, ale ja o historii jeszcze więcej za chwilę Państwu opowiem.

człowiek się zastanawia w sumie, od czego tutaj byłoby najlepiej zacząć. No i chyba najłatwiej byłoby zacząć właśnie z tego miejsca, że w XIV wieku następuje rozwój miasta za sprawą króla Władysława Jagieły, który buduje zamek, młyny, sukiennice, ratusz. W 1655 roku wojewoda Kaliski, czyli starosta przy okazji Rogoziński, Andrzej Grudziński, dodał z starań pospolitego ruszenia, dokonując najazdu Szwedów. A w sierpniu przywitał na zamku króla Szwecji nowego władcę podbitego kraju, czyli Karola X Gusława. W ogóle Rogoźna tutaj ma bardzo wiele, jeżeli chodzi o historię, bo choćby po pierwszych latach zostało zmianowane w 1248 jako gród kasztelański, czyli urząd kasztelana i starostwo grodziskie zostało utrzymane z rozbioru Rzeczpospolitej. W ogóle miasto rozwinęło się w pobliżu grodu kasztelańskiego i tutaj trzeba byłoby zrobić małą pauzę, bo zaczyna się to faktycznie tutaj wszystko, od grodu kasztelańskiego z wieku którego? XII. I gdzie to jest? To jest na niewielkim pagórku, otoczonym od północy przez rzekę Wełnę, od wschodu przez jezioro Rogozińskie i od południa na zachód przez Mokradła, Stawy i Rowy. Gród, a później zamek starostów, to jest podgrodzie i kościół, które były dodatkowo oddzielone od miasta wałem obronnym i fosą. Miejsce dawnego grodu i zamku obecnie całkowicie jest rozbudowane i znajduje się tam zachód i znajduje się ono na zachód od kościoła świętego Wita. A legenda głosi, że kościół i zamek łączyły kiedyś podziemne ganki, a w okolicach grodu znaleziono obusieczny miedź żelazny z XII wieku, który był po obu stronach, miał głównie napisane Inony. W ogóle tutaj cała ta historia o grodzisku jest troszeczkę pokręcona, no bo w 1248 było wzmiankowane jako Castel de Rogoze i historia obiektu, datowanie etapów grodziska nie jest jednoczłonowe. W ogóle sam to, jak to kiedyś wyglądało, no to też był taki półkolisty kształt, był wydłużony w sumie do owalu, który zbliżał się w południową stronę do rzeki Wełny. No i też można znaleźć to w tym momencie pod nazwą Żydowska Góra. A dlaczego Żydowska Góra, to zaraz Państwu opowiem. W ogóle tutaj trzeba byłoby powiedzieć, że zaczęło się Rogoźno właśnie tutaj od tego grodu kasztelańskiego. I tutaj też jest najstarsza część Rogoźna, czyli właśnie wujostwo. To jest najstarsza część, ona była przed okresem lokacyjnym i znajdowała się właśnie na terenie grodu obronnego. A następnie była osada produkcyjna, później osada wolnych gości. I przy tym wszystkim jeszcze powstał cmentarz żydowski. Dlatego jakby podaję to wszystko razem, dlatego że to wszystko jest obok siebie. Czyli właśnie na wujostwie, czyli najstarszej części Rogoźna, było grodzisko. W sumie to grodzisko dalej jest zniszczone około 30% z tego, co było kiedyś. Teraz mogą to Państwo znaleźć raczej pod hasłem Żydowska Góra. No bo w wyniku, że w czasach nowożytnych, czyli od końca wieku XVI do XIX, teren ten pełnił funkcję cmentarza żydowskiego. No ale obecnie nie znajdują się tam żadne nagrobki. One były zniszczone w czasie wojny i tak naprawdę te nagrobki zostały wykorzystane do utwardzenia różnych miejsc, różnych szlaków. I też była tam, oprócz tego, że faktycznie Żydowska Góra, był tutaj cmentarz, to były również domy. I z tych domów nie zostało nic. Został jeden jedyny, on teraz pełni funkcję użytkową. I są wspominane w listach, znalazłam wspomnienia no właśnie starych mieszkańców, którzy mówią, opisywali, jak to powoli też niszczało, no bo do któregoś momentu były jedne zniszczenia, a później od któregoś momentu jakby powiedzmy inne te zniszczenia nastąpiły, ludzie też zaczęli to wyniszczać. Ale skoro jesteśmy przy mieście i tutaj zajęliśmy się tak mocno historią, przynajmniej jakiejś tam części Rogoźna, to wypadałoby wspomnieć, jak wygląda herb. Bo w sumie o herbach dawno nie było. Ja dużo ostatnio opowiadałam o różnych wsiach, no to herby się nie pokazywały. Więc wszyscy teraz skupiamy swoją wyobraźnię. I herb. Wyobraźmy sobie ten herb. Herb Rogoźna przedstawia figury z srebrnego pór orła i srebrnego klucza na czerwonym polu, a za nimi ze złotą, otwartą kolonę z pięcioma sterczyniami. Okej. Jeszcze raz. Herb cały jest tak.
srebrne pół orła. Pół orła srebrne na jednej części tarczy i srebrny klucz. I to wszystko jest na czerwonym tle, a nad tym wszystkim jest otwarta korona z pięcioma sterczynami, czyli właśnie z tymi pięcioma takimi wzniesieniami, nazwijmy to. I ja znalazłam dokumenty opisujące ten herb na 20 stronach z uwzględnieniem wszystkich zmian przez wszystkie lata i nie będę tym Państwa zadręczać. Skrócę to najbardziej jak się da, czyli że najdawniejszy wizerunek herbu można odnaleźć na najstarszej pierczęści rogoźna, wydanej zapewne w wieku XIII, znajdujących się w zbiorach czaplińskich w Krakowie na dokumencie z 1576 roku. Więc tam można faktycznie tą pierwszą pieczęć odnaleźć. I pieczęć przedstawiała wtedy klucz jako symbol bram miejskich i pół orła bez korony, co przypominało księcia, który dał miastu przywileje. A w toku później kolejnych wydarzeń umieszczono napis w języku łacińskim i XIII-wieczne pochodzenie pieczęci poznać można również po typowym dla tego okresu literach, braku korony nad orłem, która została umieszczona dopiero w wieku XVIII. I mimo właśnie tych kilkukrotnych, a właściwie kilkunastokrotnych zmian, herb miasta przetrwał do dziś w praktycznie pierwotnej wersji, jedynie wzbogacony o królewską koronę i to też jest projekt niedawny, który został tak naprawdę potwierdzony, przytwierdzony, przypisany, podpisany i właśnie ten herb tak wygląda i prawdopodobnie już tak będzie wyglądał do końca dni, do końca tego, jak to miasto będzie wyglądać. Zresztą herb jest bardzo ładny. Jeżeli nie są Państwo w stanie sobie wyobrazić z mojego opisu go, to proponuję sprawdzić, bo wygląda bardzo, bardzo sympatycznie. Zresztą on troszeczkę rządzi się własnymi prawami, jeżeli chodzi tutaj o heraldykę, bo faktycznie przez to, jak on został stworzony, jak później były wprowadzone zmiany, no to on właśnie, powiedzmy sobie szczerze, taką własną historię, taką własną heraldykę ma. On się nie do końca wpisuje we wszystkie ramy, powiedzmy, klasycznej heraldyki, ale przez to też jest przepiękny.

0: wróćmy jeszcze na sekundę do cmentarza żydowskiego, bo cmentarz żydowski, nie powiedziałam konkretnie, jak to wyglądało, bo cmentarz żydowski został założony w wieku XVI, podczas II wojny światowej został zdewastowany. Płyty nagromne zostały wykorzystane do wybrukowania ulic wokół nowego rynku. A po wojnie pokryto te ulice asfaltem bez wcześniejszego usunięcia macew, czyli właśnie tych starych, tak naprawdę tych starych kamieni. I to jest, na powierzchni 1,5 hektara nie zachował się żaden nagrobek. Zachował się jedynie ruiny dawnego domu pogrzebowego, czyli to jest to, o czym Państwu wspominałam, z początku wieku XX. A sam właśnie cmentarz został założony w wieku XIX. To jest smutna historia, ale ona jest jakby po jednej stronie rzeki, a po drugiej stronie rzeki jest już stare miasto. Bo tak jak już wspominałam wcześniej, tak naprawdę Rogoźno można powiedzieć, że ma taki podział na starą część i na nową część. No i w tej starej części jest oczywiście rynek. Tyle, że Rogoźno ma dwa rynki. No i najpierw zajmiemy się tym pierwszym, tam jeżeli ruszyliby Państwo oczywiście z dworca, poszliby przed siebie Państwo prosto, to właśnie weszliby Państwo w układ przestrzenny Starego Miasta, który pochodzi z okresu lokacji miasta, czyli z wieku XIII. Czyli właśnie z tego pierwszego przywileju dla osadników w Rogoźnie sprzed 1251 roku. No bo faktycznie Rogoźno otrzymało przywilej lokacyjny od księcia Przemysława II. Dokładnie 24 kwietnia 1280 roku. To w ogóle cieszy mnie to, że znamy tak bardzo dokładną datę, w sensie i dzień, i miesiąc, bo z reguły podajemy tylko rok. I pozostałością po właśnie tym średniowiecznym Rogoźnie jest dobrze zachowany układ urbanistyczny z taką czytelną siatką ulic, z parcelami, z blokami zabudowy oraz zaplanowanym rynkiem. No teraz to jest Plac Powstańców Wielkopolskich. I obecna budowa mieszkalna Starego Miasta pochodzi z XIX wieku i początku XX. Takim najpiękniejszym przykładem tego wszystkiego będzie dom przy ulicy Kalińskiego, pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku, który właśnie posiada taką ciekawą, prostokątną wnękę przejściową, ujętą w taką dwie kolumny, a podczas wykopalisk w latach 2005-2006 przy ulicy Małej i Szkolnej natrafiono na relikty budowanego kiedyś tutaj domu mieszkalnego z wieku XVI. Więc tutaj jesteśmy w takim miejscu, w takim czasie. W ogóle mały rynek, czy właśnie ten rynek, powiedzmy ten pierwszy, ten główny, czyli obecny Plac Powstańców Wielkopolskich, no robi bardzo pozytywne wrażenie, no bo to jest taki klasyczny, średniowieczny układ. On jest przepiękny. Znajdują się tam urokliwe, zabytkowe kamienice, budynki. Właśnie przede wszystkim klasycystyczny ratusz. Oj, o tym ratuszu będę Państwu chwilę opowiadać, bo w tym momencie nie pełni roli ratusza, tylko jest Muzeum Regionalnym imienia Wojciecha Dudkiewicza. I z ciekawych ekspozycji dotyczących historii, architektury, zabudowy, tam dużo się dzieje tak naprawdę. W ogóle cała ta, jak będą Państwo na tym rynku, to zobaczą, że faktycznie ta architektura zabudowy jest taka spokojna, autentyczna, z parterowymi domkami, z detalami z wieku XIX i ma taką przyjemną, historyczną atmosferę. A sama płyta rynku jest szeroka, więc faktycznie z każdego punktu można zobaczyć tak naprawdę każdy kolejny punkt na, tak naprawdę na rynku, czyli można zobaczyć tak naprawdę każdy detal. I to jest coś, co cenię, bo lubię mieć możliwość spojrzenia na każdą rzecz z każdego kątu, więc to jest takie miejsce idealne na spacer, na spotkania i na fotografowanie, bo faktycznie można znaleźć wszystko tam. To jest takie miejsce na chwilę refleksji, na oglądanie i po prostu na takie zanurzenie się i wczucie w to miasto. To naprawdę jest przepiękna rzecz do oglądania. I ja mimo tego, że lubię bardzo spektakularne budowle i uwielbiam Państwu opowiadać o nietypowych rzeczach, to taka typowa starówka, taki typowy mały rynek, to jest coś, co cieszy gdzieś tam moje serce. A teraz zapraszam Państwa na przynętę kulturalną.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie, wernisaże.
3: W tym tygodniu gorąco i upalnie, dlatego mam nadzieję, że udałaś się na ryby. Nazywam się Maria Bartkowiak i przedstawię Ci, jakie eventy kulturalne złowiłam dla Ciebie na dzisiejsze popołudnie.
1: Przynęta kulturalna.
3: Piosenka aktorska, scena dramatyczna, taniec, improwizacja, monodramy i autorskie projekty. To wszystko przed nami, bo dzisiaj rozpoczyna się cykl pokazów końcoworocznych studia aktorskiego STA. Atrakcyjny program o tytule Bez grawitacji uniesie Cię wysoko ponad codzienność, ale zapewniam, że poczujesz się jak ryba w wodzie. Sprawdź program i przyjdź o 16 lub 20 do Studia Sztuki Teatralno-Aktorskiej. Mimo tego, że jeszcze miesiąc do kalendarzowego lata, to już czujemy wakacyjny vibe. Wysyłasz znajomym pocztówki z wakacji? Znad polskiego morza? Albo ciepłych krajów? A widziałaś kiedyś pocztówki wydawane z okazji świąt narodowych? Ja sobie nie przypominam, dlatego zarzucam tutaj przynętę dla Twojej ciekawości i przyjdź na wernisaż wystawy Pocztówki z Ojczyzny. Galeria Domie, godzina 19. Bo bez podsypki nie ma rybki. Zatem życzę Ci kulturalnego popołudnia.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

A więc to była Przynęta Kulturalna, a zaraz po nim był Warius, Manx i Wolne Ptaki. Czy ja coś tutaj chciałam Państwu powiedzieć? Oczywiście, że ja Państwu chciałam coś opowiedzieć. Chciałam Państwu opowiedzieć o ratuszu. Prawie zapomniałam, że ja nie opowiedziałam Państwu jeszcze o ratuszu. Ja już miałam w głowie, że ja miałam pójść dalej, że miałam opowiedzieć jakby tą nowszą część Rogoźna, ale nie. Bo my musimy opowiedzieć sobie tutaj trochę o ratuszu. Bo jak Państwo doskonale wiedzą z moich audycji, ze swojego doświadczenia, z historii, to takie dwa punkty, które zawsze się pojawiają i od których zawsze się zaczyna miasto, to jest ratusz i to jest kościół. I o tym będziemy sobie teraz rozmawiać. Najpierw o ratuszu. Aktualnie mówiłam, pełni ono muzeum regionalne, więc no już formy ratusza nie ma, ale pierwsza lokalizacja ratusza nie jest znana. Wiemy, że ona była, bo ona jest wspominana w zapiskach z lat 1793-1794 i była budową drewnianą, ale no, gdzie ona była, no nie do końca wiemy. Zwłaszcza, że to nie jest tak zawsze w miastach, że w tym miejscu był ratusz, to w tym miejscu będzie stał kolejny ratusz. No nie, to tak nie działa. Bardzo często jest tak, że w którymś miejscu był ratusz, ratusz spłonął, ratusz uległ zniszczeniu, no to ten ratusz przekładamy kawałek dalej. No i właśnie tak prawdopodobnie było z tym ratuszem. Aktualnie jest to dwukondygnacyjny budynek z użytkowym poddaszem, wzniesiony na planie zbliżonym do, no powiedzmy szczerze, do prostokąta. Najstarsza część zachodnia pokryta jest dachem naczółkowym z bardzo ładną i charakterystyczną wieżyczką zegarową. A nowsza część, ta wschodnia, jest nieco niższym dachem, on jest czterospadowy, elewacja jest otynkowana, a kondygnacje rozdzielone są parą szeroko rozstawionych gzymsów. Obok wejścia znajduje się tablica upamiętniająca Wojciechę Dudkiewicza, której imię nosi właśnie mieszczący się tutaj od 1983 roku Muzeum Regionalne. A druga tablica, która jest na ratuszu, a w sumie teraz już na muzeum, to jest rocznica upamiętniająca 700. rocznicę nadania Rogoźnu praw miejskich. A rogoziński ratusz, no to tak naprawdę zabudkowy budynek w stylu późnoklasycystycznym, położony właśnie na rynku Starego Miasta. I ten, który teraz mamy, był zbudowany w latach 1826-1828, czyli w sumie szybko go zrobili. I on był stworzony po pożarze poprzedniego. A zresztą sam budynek był kilkukrotnie przebudowywany. Więc tak to mniej więcej wygląda. Zresztą, co jeszcze warto byłoby wspomnieć, że od roku 2007 w bruku przed głównym wejściem do ratusza wkomponowano ułożone z kostki granitowej wizerunek herbu Rogoźna, a od 2008 roku z wieży ratuszowej codziennie o godzinie, no nie zgadną Państwo, ale o godzinie 12 w południe rozgrywa się hejnał Rogoźna. To jest w ogóle też bardzo fajny przypadek, bo jeżeli myślimy sobie o hejnale o 12, no to raczej mamy w głowie Poznań, może Kraków, no ale tutaj faktycznie Rogoźno też o 12 z wieży ratuszowej wygrywa hejnał. Co jest o tyle właśnie fajne, że to nie jest ratusz. Znaczy, to był ratusz, no ale to jest muzeum. Teraz to jest muzeum, więc to jest w ogóle coś, co mnie zachwyca, jest czymś niesamowitym. Jeżeli wejdą Państwo do muzeum, zobaczyć w ogóle, co tam jest, to tam się naprawdę dużo dzieje, bo można zobaczyć faktycznie całą historię Rogoźna, można zobaczyć właśnie z wykopalisk, można zobaczyć z jakichś biologicznych bardziej rzeczy, coś o roślinach, coś o zwierzętach, można też zobaczyć jakieś instalacje, które są czasowe. No bo muzeum nie tylko zajmuje się jakby stałymi wystawami, ale są również wystawy czasowe. I, co jest ważne i mogłoby być całkiem ciekawe i mogłabym tym samym zachęcić Państwa, żeby na przykład jutro do Rogoźna pojechać, to, że w niedzielę jest darmowe wejście do ratusza, do tego muzeum, więc można byłoby sobie dużo czasu spędzić i pooglądać. Zresztą to wygląda jak bardzo dobry plan na jutro. W sensie wsiadają Państwo w pociąg, dojeżdżają do Rogoźna, przechodzą sobie właśnie przez płytę małego rynku Starego Miasta,
O 12 słuchają Państwo hejnału, a później wchodzą i zwiedzają całe muzeum. Nie wiem co prawda, czy po zwiedzaniu muzeum mieliby Państwo siłę na zwiedzanie dalszej części miasta, ale ja bym jak najbardziej do tego zachęcała, bo jeszcze Rogoźno ma bardzo wiele rzeczy do zaoferowania. Na przykład zaraz obok stojący kościół Świętego Wita, którego początki sięgają średniowiecza, ale na razie Państwa zostawię z ratuszem, a za chwilę opowiem o tym bardzo interesującym kościele.

I Kościół Świętego Wita w Rogoźnie to jest fantastyczny przypadek. Ja tutaj będę się będę dużo Państwu o tym opowiadać, dlatego że mnie zachwyciła każda kolejna informacja, którą o nim znalazłam. Bo oprócz tego, że to jest najcenniejszy zabytek Rogoźna, a zarazem najstarszy kościół w mieście, jest związany z księciem Józefem Nowackim, z grodem z X wieku, z późniejszym rogozińskim grodem kasztelańskim, o którym wspominam na samym początku i w sumie od niego też wyszliśmy, od niego zaczęliśmy. Był fundowany według tradycji przez księcia Mieszka I i Dobrawę. Tu jest w ogóle bardzo istotna część. Przez księcia Mieszka I i Dobrawę. I na to miałoby wskazywać między innymi przywiezione przez Dobrawę z Czech bardzo stare wezwanie. A obecny kościół jest wzniesiony w stylu późnogotyckim w 1526 roku z fundacji starosty rogozińskiego Andrzeja Dałęgi i zapewne także królowej Bony. Ale co jest też bardzo, bardzo istotne, co jeszcze mogą Państwo nie wiedzieć, to, że to jest najstarsza część i to jest bardzo ważna część. I to, że zakładamy, że on jest taki stary, oprócz tego, że mamy ku temu przesłanki, to jest również to, że on powstał w czasach, że żeby postawić kościół, musiała być jakaś relikwia. Więc jest wielce prawdopodobne, że właśnie relikwia z świętym Witem została przeprowadzona przez Dobrawę. Była przywieziona przez Dobrawę właśnie tutaj, do Rogoźna. To jest w ogóle, proszę się zastanowić, jaki kawał musiał w ogóle pokonać ten krucyfiks. Ta rzecz, żeby mogła w ogóle zostać tutaj położona w Rogoźnie, tutaj na naszych terenach. Dla mnie to brzmi wyjątkowo abstrakcyjnie, więc po prostu nie mogłam nie wspomnieć tego. A jest taki napis zachowany we wewnętrznej ścianie prezbiterium, który informuje, że położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła nastąpiło 3 lipca 1526 roku. Uwaga, nawet jest podana godzina i to była godzina 8 rano. A kamień węgielny, jak wszyscy wiemy, to jest taki pierwszy kamień, od którego się zaczyna budowę. I w sumie bardzo często symbolicznie kamień węgielny, ten kamień pierwszy, kładzie ktoś bardzo istotny. A w ogóle najcenniejsze zabytki, które tam są. Bo to, że sam kościół w sobie jest zabytkiem ważnym i cennym, no to wiemy. Kościoły są ważnymi zabytkami, ale najważniejsze zabytki znajdują się wewnątrz świątyni. No ja czasami mam problem, żeby się wygęgać, jak faktycznie bardzo się czymś cieszę. Dobrze. Wewnątrz świątyni można zobaczyć na przykład mosiężną chrzcielnicę gotycką z pierwszej połowy wieku XV. I jest ona w kształcie kotła na takich trzech łapach zwierzęcych i zdobiona jest 5 postaciami świętych i pieczęciami z wieku XIV i medalionem bazylijskim prawdopodobnie z wieku XII. Jest obraz świętego Wita. I on jest barokowy z drugiego ćwierćwieczu wieku XVIII. On jest taki w takiej srebrnej koszulce. Jest neogotycki ołtarz główny z 1897 roku. On jest czteroskrzydłowy, późnobarokowy. Jest ołtarz w nawie północnej z 1700 roku. Jest późnobarokowy ołtarz w nawie południowej z czwartej części ćwierćwiecza wieku XVIII. I coś jeszcze było. Aha, rzeźba Chrystusa Frasobliwego w kruchcie. I jest ona późnogotycka. Ludowa, polichromowana i drewniana. Jest jeszcze, co w sumie do tej pory chyba się zdarzyło 3 albo 4-krotnie, żebym wspominała, jest krucyfiks na belce tęczowej i on jest z połowy pierwszej połowy wieku którego? 16, 17. I kielichy. Jeden srebrny, późno renesansowy z pierwszej połowy wieku XVIII i drugi barokowy, częściowo złocony. Więc faktycznie tego jest naprawdę dużo. W ogóle sam kościół wpisany był do rejestru zabytków 12 grudnia 1932 roku. Czyli w sumie, powiedzmy sobie szczerze, został wpisany do rejestru zabytków bardzo, bardzo wcześnie. Właśnie to, że on jest pod wezwaniem świętego Wita, świadczy o jego średniowiecznym pochodzeniu. Bo była potrzebna relikwia, żeby kościół powstał. I ta relikwia dalej jest. Naprawdę, mnie to dalej zachwyca, żeby z Czech przyjechała relikwia z żoną Mieszka I, Dobrawą. Dla mnie to jest
Ja to będę powtarzać. Jak mnie kiedyś ktoś zapyta, jakie kościoły polecam, to na pewno będzie jeden z tych kościołów, które będę polecać właśnie ze względu na to. W ogóle kościół został odbudowany pod koniec wieku XVII po pobrzeże w 1608 i 1668. No bo oczywiście no, nie mógł stać po prostu cały czas w niezmienionej formie. No to faktycznie spotkały go dwa pożary w sumie w bardzo krótkim odstępie czasu, no bo 1608 i 1668. I właśnie z tych czasów pochodzi zakrystia, skarbiec późnogotycki, później dobudowano także chór muzyczny i kościół wyposażono w organy, bo wcześniej faktycznie tych organów nie miał. Kościół jest pseudobazylikowy, o trzech nawach i mieści w swoich wymiarach współczesnej hali gimnastycznej. Czyli to jest tak naprawdę wielki kościół. W sumie nie opisałam Państwu, jak on wygląda. Ale to chyba trzeba byłoby opisać. Dobrze. To ja opisałam, jak wygląda wnętrze, ale trzeba byłoby opisać, jak wygląda zewnętrze. Czyli to jest pseudobazylikowy, trójnawowy kościół, orientowany, murowany z cegły, głównie w układzie polskim. Ja kiedyś Państwu tłumaczyłam, jak układamy cegłę, że są różne typy układania cegieł, że zależy, jak te cegły w kolejnych warstwach będą układane, inaczej będziemy ten układ nazywać. Ale nie wchodźmy w to aż tak bardzo, znowu. Po prostu przyjmijmy to, że to jest układ polski. Czteroprzęsłowy jest ten kościół, trzynawowy, ma korpus dobudowany, jest zachrystia, jest skarbiec. Dach jest dwuspadowy od nawy głównej do prezbiterium. No jakby to powiedzieć, no z zewnątrz może on nie robi aż takiego wrażenia, ale jak się faktycznie wejdzie do niego, zajrzy faktycznie w te wszystkie kąty, zobaczy ile tak tam naprawdę jest historii, to jest człowieka w stanie zachwycić. Zresztą to nie jest jedyna jego historia, którą tutaj mam. Czyli choćby to, że jakie tam w środku znajdują się rzeczy, że tutaj kielichy, tutaj ołtarz, tutaj malowidło, tutaj coś, tutaj faktycznie mieszko, tutaj dubrawa. Bo on ma też taką bardziej współczesną historię. Ale o tej historii opowiem Państwu za chwilę.

0: Mówiąc o kościele, ciężko nie powiedzieć o dzwonnicy, zwłaszcza że wydaje mi się, że o dzwonnicy państwo słyszeli. A konkretnie słyszeli państwo w czerwcu 2013 roku. I to wyglądało tak. Dzwonnica przy kościele świętego Wita w Rogoźnie to była stara, drewniana dzwonnica, która została spalona w czerwcu 2013 roku. Została w sumie podpalona. I pożar sprawił całą drewnianą konstrukcję, poszerzycie ścian, pokrycie dachu, dzwony będące wewnątrz, ale na szczęście podczas tego, jak parafianie się starali w 2016 roku, w miejscu w starej zniszczonej zbudowano nową ceglaną z trzema nowymi dzwonami, a przy dzwonnicy wyeksponowane również ocalałe fragmenty dzwonu ze starej dzwonicy, no bo te dzwony w sumie tak naprawdę popękały. No i głównie z tego prawdopodobnie kojarzą państwo tą dzwonnicę, ale faktycznie jeżeli państwo pojadą, zobaczą państwo ten kościół, no to automatycznie zobaczą też zaraz obok tą dzwonnicę. Dzwonnica robi sama w sobie bardzo dobry efekt, zwłaszcza też jeżeli spojrzy się pod stopy i zobaczy, co tam jest wybrukowane. Nie będę państwu mówić wszystkiego, no ja zachęcam, żeby zobaczyć, pojechać i opowiedzieć. Ale jeżeli będziemy szli sobie dalej, to dojdziemy do czegoś takiego, co się nazywa Rynek Nowego Miasta. I obecnie on nosi nazwę Plac Karola Marcinkowskiego i jest wytyczony po lokacji Nowego Miasta Rogoźna, dokonanego przez starostę Jakuba Szydłowskiego w roku 1750. I na ulicach zachowała się dalej stara zabudowa z XIX wieku, właściwie z pierwszej połowy XIX wieku. Są to głównie właśnie te parterowe domy, niektóre wystawki, wejścia na osi, dwie kolumny cofnięte poza lico ściany. No to widać, to czuć. Może niektóre rzeczy nie potrafimy nazwać, ale to czuć. I ja zrobiłam błąd, mówiąc o poprzednim rynku, o tak zwanym starym rynku albo małym rynku. I właśnie tu przy rynku Nowego Miasta jest to muzeum. Jest Muzeum Regionalne imienia Wojciecha Dudkiewicza. I jest miejską jednostką organizacyjną działającą w strukturach Rogozińskiego Centrum Kultury i jest właśnie w pomieszczeniach XIX-wiecznego ratusza. I to, co wspominałam, czyli są wystawy czasowe i są wystawy stałe i w wystawach stałych mogą państwo zobaczyć właśnie historyczno-archeologiczną salę, a właściwie trzy, przyrodniczą, czy mamy tutaj faunę, paleontologię, etnografię, geograficzne rzeczy. No i faktycznie muzeum jest obiektem całorocznym, więc mogą w każdym momencie państwo tam pojechać, oprócz w poniedziałki, no bo w poniedziałki muzea nie działają, a w niedzielę faktycznie można tam wejść za darmo. W ogóle, jeżeli się spojrzy dalej na Rogoźno, to faktycznie jest tutaj jeszcze wiele rzeczy do opowiedzenia, bo jest choćby budynek dawnej szkoły, który jest dobrze zachowany, parterowy, przepiękny budynek. Jest jeszcze jeden kościół, kościół Świętego Ducha. I z nim jest taka ciekawa historia, że to był dawny zbiór ewangelicki. Budowę rozpoczęto w roku 1808. Nie ukończono świątynię, konserwowano ją w roku 1817, a wnoszenie fasady zakończono ostatecznie w roku 1839. A w 1945 zbiór ewangelicki został przekazany katolikom i parafię utworzono w roku 1965. Czyli tutaj faktycznie nastąpiła dość niezwykła rzecz, że ten kościół nie był od razu ukończony, tylko gdzieś tam ukończony później. W ogóle to też jest budynek późnoklasycystyczny z neoromańską fasadą na planie prostokąta, takim prostokątnym aneksem od strony zachodniej, no i przykryty faktycznie takim dwuspadowym dachem, blachą. W ogóle czy warto tam podejść? Oczywiście, choćby strop jest ozdobiony pasami z rozet, a szafa organizatora z XIX wieku jest choćby ozdobiona balustradami, emporiami pełnymi, rozetami, płocinami. No i w ogóle całe wyposażenie współczesne też jest całkiem interesujące. A przed samym kościołem stoi pomnik. Pomnik powstający w 2006 roku, jest to po pierwsze. No i jeszcze oprócz tego jest dzwonnica. Ale ta jest dzwonnica, która już została. I ona jest z 1796 roku, a dwa dzwony, które są w środku, pochodzą z wieku XIX. One są na południowy zachód od kościoła. Zresztą stojąc przed kościołem Świętego Ducha, zobaczą państwo po prawej stronie właśnie tą drewnianą dzwonnicę z tutaj faktycznie dwoma dzwonami. Więc czy Rogoźno jest miejscem ciekawym do zwiedzenia? Oczywiście, no choćby tutaj te dwa rynki. Tutaj faktycznie muzeum, które kiedyś było ratuszem. Dwa rynki, dwa kościoły. No w sumie tak naprawdę tylko nie dubluje się ratusz, bo ratusz jest sam i on został w sumie zmieniony w muzeum. Tutaj faktycznie dużo też było wyznawców różnych wiar, bo mówimy o chrześcijaninach, mówimy o zborze ewangelickim, mówimy o wyznaniu judaszowym i wyznaniu judaistycznym. I tak naprawdę jeszcze wiele więcej rzeczy można byłoby tutaj opowiedzieć, ale niestety nasza audycja dobiega do końca. Z czego co wiem, byliśmy dzisiaj słuchani nie tylko w Polsce, nie tylko w Gruzji, ale nawet dzisiaj audycja była puszczona w Helsinkach, a to już naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, bardzo daleko, więc zapraszamy do Wielkopolski, zapraszamy do odwiedzenia miast, które mamy tutaj do zaproponowania. Za część tutaj tekstową odpowiadałam, jak zawsze, ja, Katarzyna Rybicka, a za część realizatorską Mateusz Szlas. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
5: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz się w filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu!
5: No dawaj! Afera w kinie!
8: W każdą sobotę o godzinie 18.
9: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
10: Wieczornik w Radiu Afera.
11: W niedzielę po godzinie 20.
10: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
11: Szymon Świerski
10: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja.
12: Radio Afera 98,6 MHz.
13: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
14: Dzień dobry. Jesteśmy Good Night Collective i po raz kolejny witamy w naszej cosobotniej audycji. W ubiegłym tygodniu zaczęliśmy dość ciekawy temat związany z astrometrią i z którego będziemy chcieli dość płynnie, mam nadzieję, przejść do tematu powstających dzisiaj katalogów gwiazdowych, tego po co one są, jak one działają i jak powstawały. Skończyliśmy naszą opowieść mniej więcej w połowie XX wieku, to znaczy mamy już teleskopy, wiemy już, że istnieje coś takiego jak paralaksa gwiazdowa. Jesteśmy ją w stanie wykorzystywać. Katalogi gwiazdowe, tak jak mówiliśmy, powstawały właściwie od tysięcy lat. Natomiast problem był taki z tymi katalogami, że one wyznaczały nam tylko pozycję. I generalnie astrometrycznie jest to przydatne, natomiast to, czego nam najbardziej brakowało, no to był ten trzeci wymiar. To znaczy odległość. No i ta odległość to jest właśnie to, do czego jest najbardziej użyteczna paralaksa i do czego najbardziej użyteczne były pierwsze te katalogi gwiazdowe. No ale właśnie, jesteśmy w połowie XX wieku, no i obserwacje póki co jeszcze, to jest era kosmiczna, dopiero się zacznie, gdzieś tam powstają jakieś pierwsze rakiety, czyli póki co obserwujemy jeszcze z Ziemi.
15: Obserwujemy jeszcze z Ziemi i nadal tworzymy katalogi gwiazdowe, które jesteśmy w stanie budować coraz większe teleskopy, pamiętajmy o tym, nie? I to jest też wielkie, to są też wielkie osiągnięcia, bo im większy teleskop, lepsza kamera, już tak naprawdę mówimy tutaj o wejściu kamer CCD, tak?
14: fotometrów, kamer, tak?
15: I tworzymy katalogi. Jeszcze bym chciała tylko opowiedzieć, wdrożyć w te katalogi, bo może niektórzy nas nie słuchali w zeszłym tygodniu. Katalogi gwiazdowe polegają

0: ciemniejszego obiektu, jakiejś galaktyki odległej, albo jakiejś satelity, albo jakiejś planetoidy. I w moim kadrze znajdzie się i ta gwiazda, której współrzędne dokładnie znam, i też ten obiekt, którego współrzędnych nie znam, to na podstawie tego jestem w stanie sobie po prostu wyznaczyć tak zwaną różnicową astrometrię. I w ten sposób budowano wiele katalogów gwiazdowych, bo najpierw zbudowano sobie takie standardy, czyli te bardzo jasne gwiazdy, które dokładnie zmierzyliśmy im jasności, a później wokół nich... Jasności położenia, tak? A później wokół nich różnicowo, na podstawie tych dokładnych pomiarów, różnicowo mierzono współrzędne obiektów wokół tych gwiazd. I już nie na podstawie, nie wracając do punktu Barana i tego początku układów współrzędnych, co jest bardzo trudne, tylko różnicowo na podstawie tej współrzędnej, tej jednej gwiazdy, która gdzieś tam znajduje się w pobliżu, albo nawet czasami dwóch, trzech gwiazd, które dobrze znamy.
1: No właśnie, no bo też jeżeli mamy duże teleskopy, no to duży teleskop ma to do siebie, że przeważnie ma bardzo małe pole widzenia. Czyli to rzeczywiście odnoszenie się za każdym razem do punktu Barana było praktycznie niemożliwe do wykonania. Ale jak już mieliśmy tam dziesiątki, setki takich gwiazd odniesienia, no to później te pomiary były stosunkowo, powiedzmy, łatwe.
0: Przejdźmy sobie do tych katalogów, bo już te współczesne katalogi mają takie mocniejsze nazwy i mają dużo więcej gwiazd w sobie i tak naprawdę niektóre nadal funkcjonują jako pomiary historyczne też w takim sensie, że się mocno do nich porównujemy. Albo czasami ja osobiście mam do czynienia z, jak mamy stare obserwacje planetoid, takie na przykład przed 100 lat, no to jeżeli nie mamy tej ramki CCD, tej płytki fotograficznej, nie, jeszcze nie ramki CCD, zeskanowanej i nie możemy ponownie wykonać pomiaru używając współczesnych katalogów gwiazdowych, tego pomiaru astrometrycznego, różnicowego, no to musimy bazować na podstawie tych starych katalogów, więc mamy informację, no okej, mam pomiar na podstawie katalogu, na przykład USNO, dosyć stary, bo nadal na płytkach fotograficznych, potem skanów i obserwacji CCD, tutaj dużo obserwatoriów weszło, mamy kolejny taki UKAK, czy UCAC, nie wiem dokładnie jak go czytać, ja czytam go po polsku UCAC, potem mamy PPM, Star Katalog.
1: I w tych katalogach mamy w ogóle ogromne ilości gwiazd.
0: I w tych katalogach mamy ogromne, przed chwilą w UKAK-u mówimy o 100 milionach, w PPM-ie mówimy o 380 tysiącach, a był takim głównym katalogiem odniesienia przed Hipparchosem, o którym będziemy dużo mówić. Ważny katalog w takim sensie, że nazwy podjął od wspomnianego przez nas Tycho w poprzednim odcinku, tylko nazywa się Tycho 2. Który nie ma 1000 gwiazd jak katalog Tycho, tylko ma 2,5 miliona gwiazd, Tycho 2. I on powstał właśnie z danych Hipparchosa.
1: Ale Hipparchos tutaj, bo te katalogi, o których mówiliśmy do tej pory, czyli UCAC, czy USNO, to są katalogi astrometryczne tylko, nie? Czyli tam mamy pozycję i ruch własny, czy... Czy tam tak. Jest też, czyli tam odległości, czyli paralaksy nie mamy.
0: Nie
1: no
0: mamy.
1: Właśnie. Dlatego one są takie wielkie.
0: PPM,
1: Hipparchos...
0: Ale PPM już miał position and proper motion, tak? Czyli mówimy, bo od tego jest nazwa.
1: Czyli ruch własny.
0: Czyli również ruch własny, ale nadal nie odległości.
1: I ewentualnie tam pewnie jeszcze też z czasem zaczęła fotometria się pojawiać.
0: Gdzieś delikatna fotometria pewnie niektórych obiektów, oczywiście, bo to dosyć proste jest do zrobienia.
1: No, ale czyli nie mieliśmy właśnie tego trzeciego wymiaru jeszcze. Póki co była taka stricte czysta astrometria. No ale no właśnie, epoka teleskopów naziemnych sobie trwa, ale w końcu zaczęliśmy być w stanie wysyłać rzeczy w kosmos. Bo teleskopem naziemnym też się da zmierzyć paralaksę, no nie? To mówiliśmy o tym, to XIX wiek, początek, pierwsza połowa. Natomiast atmosfera przeszkadza.
0: Atmosfera przeszkadza i jakby to wiemy od dawna, że ta atmosfera nam przeszkadza i oczywiście możemy budować teleskopy w suchych miejscach, możemy budować teleskopy w bardzo wysoko, ale nadal będziemy mieli atmosferę.
1: W Andach, chociaż budowanie teleskopów w Chile, w Andach 200 lat temu, czy nawet 50 lat temu nie było aż tak oczywiste, jak budowanie w tej chwili. Nawet w tej chwili nie jest oczywiste, bo wbrew pozorom wwiezienie ogromnego teleskopu 5 kilometrów pod górę, to nawet dzisiaj jest spory problem, spore zadanie inżynieryjne, a co dopiero kilkadziesiąt lat temu.

0: No ale skoro zaczęliśmy tworzyć sobie już takie satelity zupełnie, zupełnie przyzwoitych rozmiarów, no to też pojawił się pomysł, żeby wykorzystać to do tworzenia katalogów gwiazdowych.
1: I pierwsza idea w ogóle takiego Hipparchosa to powstała właśnie w 1967, czyli zaledwie 10 lat po Sputniku, czyli po pierwszej satelicie, więc idea w ogóle już tego bardzo, żeby wykorzystać jakby tę naszą orbitę w ten sposób, powstała bardzo dawno temu.
0: No, czyli właściwie no, program Apollo no, to było już wywożenie, że tak powiem, na orbitę ogromnych ładunków, bo Saturn V miał ładowność na niską orbitę ziemską, możliwość wynoszenia około 100 ton nawet, więc tam już nie byliśmy jakoś bardzo ograniczani gabarytowo, przynajmniej nie jeśli chodzi o masę, więc mogliśmy sobie wysyłać całkiem spore urządzenia. Pierwsze pomysły 67, natomiast na Hipparchosa czekaliśmy dłużej, nie? Bo to były lata...
1: Tak, ESA zaakceptowało to w 1980. Natomiast jak zaakceptowało w 1980, to w 89 dopiero została ona wystrzelona. I on tworzył katalog wcale nie jakichś ogromnych ilości gwiazd, no bo były te naziemne, potrafiły być trochę większe, natomiast nie aż tak dokładne.
0: Nie jest i mamy tutaj sztuką zauważenie gwiazdy, natomiast sztuką jest dokładne, bardzo dokładne stwierdzenie, gdzie ona się znajduje.
1: I to nie był katalog różnicowy i zaraz powiem dlaczego. Mówimy tutaj o 120 tysiącach gwiazd, które opublikowano w 97 roku, więc no 30 lat temu.
0: 30 lat temu, 120 tysięcy gwiazd, w sumie sporo, no ale biorąc pod uwagę, że mieliśmy wcześniej obserwowane miliony, no to...
1: No ja tutaj takie... powiem o dokładności.
0: No właśnie, bo teraz
1: bo tutaj mówimy
0: to jest
1: o skoku
0: to, co...
1: dokładności. Czyli jak mierzymy, no to mówimy o dokładności, czyli tej niepewności pomiaru, no możemy mierzyć w stopniach, minutach i sekundach tego stopnia. No to dotychczas mieliśmy na podstawie obserwacji takich naziemnych dokładność około 0,2-0,5 sekund łuku. Mówimy tu o gwiazdach oczywiście.
0: Czyli mniej więcej tyle, żeby nam to wystarczyło do takiego wyznaczenia podstawowych tych paralaks dla gwiazd.
1: Ale przechodzimy tutaj do 0,001 sekund łuku.
0: Czyli milisekunda łuku, już na dobrą sprawę.
1: Tak jest.
0: Czyli tysięczna część sekundy, a sekunda jest, przypominam, jedną, no, 60 minuty, a minuta jest 1/60 stopnia. Także tu mówimy o niesamowicie precyzyjnym pomiarze.
1: Tak, i mówimy o precyzyjnym pomiarze teleskopie, który miał zaledwie 29 centymetrów.
0: Tak, to był bardzo mały teleskop, bo w sumie 29 cm bez problemu można sobie wejść na różnego rodzaju sklepy internetowe ze sprzętem astronomicznym. Teleskop, który ma 30 cm, kosztuje mniej więcej 2-3 tysiące złotych.
1: Oczywiście wysłanie go w kosmos trochę drożej.
0: I zbudowanie mu kamery odpowiedniej, i oprogramowanie go, i cała reszta, tak? To jest już trochę gorzej, ale jeśli chodzi o same gabaryty, to okazuje się, że nawet niezbyt duży teleskop jest w stanie robić naprawdę świetną naukę.
1: I tutaj mówimy o wspaniałym pomyśle, który mieli naukowcy, o którym mówiliśmy już, jak mówiliśmy dużo o Gai, mianowicie, że ten teleskop patrzył jednocześnie w dwóch kierunkach. I to jest tak, że tak powiem, game changer, jeśli chodzi o samo tworzenie tego katalogu, ze względu na to, że my mamy stały kąt między obserwacjami, więc my jakby jesteśmy w stanie spojrzeć na te gwiazdy i jednocześnie widzieć, że one, bo dokładnie wiemy, w którą stronę my patrzymy, jaki jest kąt między tymi dwoma gwiazdami. Jeżeli one jednocześnie znajdują się na kamerze CCD, no to znaczy, że one są odległe o dokładnie ten kąt. I tu już wchodzą ogromne obliczenia i taka, to w dużym skrócie, ale generalnie ogromne matematyczne obliczenia, jak rozwikłać później ten obraz w odpowiedni sposób, żeby mieć te pomiary astrometryczne, ale nie mówimy o tej różnicowej astrometrii, tylko o precyzyjnej, absolutnej astrometrii dla 120 tysięcy gwiazd, no gdzie, przypominam, z poprzedniego odcinka do niedawna tak naprawdę mieliśmy 1000. I tak. To no, z dokładnością do...
0: I tu już mówimy nie tylko o pozycjach, ale co najważniejsze o paralaksach. czyli o czymś, co pozwala nam wyznaczyć. Oczywiście to, że tam paralaksa była wyznaczona, to nie znaczy, że ona była z idealną dokładnością wyznaczona. Natomiast no tu już mamy ten trzeci wymiar, czyli odległość do bardzo dużej ilości gwiazd i to była rewolucja.
1: To była rewolucja, bo to nam trochę mówi o skali wszechświata, nie? Trochę ta powstaje taka mapa 3D i my też mówiliśmy o tym w Gai, że powstała mapa 3D gwiazd w naszej galaktyce. I tutaj też właśnie ten Hiparkos, to jest nazwa tak samo, nazwa od Hiparkusa z tego naszego astronoma starożytnego, wspominanego sprzed naszej ery, który pierwszy zaczął mierzyć pozycje gwiazd i je zapisywać. Natomiast jest to oczywiście też akronim, który rozwija się jako High Precision Parallax Collecting Satellite, czyli satelita zbierająca wysokiej precyzji paralaksę. W związku z czym ta paralaksa tutaj ewidentnie była głównym celem, bo nawet jest w nazwie. Natomiast oczywiście no, astrometria przy tym jakby same współrzędne rektastensja i deklinacja również tam po prostu się pojawiły oczywiście.
0: No bo siłą rzeczy jest to po prostu łatwiejsze do zmierzenia. Czyli mamy Hiparkosa, lata 90. początek. No i tutaj mieliśmy przed kolejnym wielkim krokiem w dziedzinie astrometrii. No to minęło już sporo czasu, bo to znowu było 20 parę lat i to znowu była ESA, no nie? Oczywiście tak. To będzie krótkie przypomnienie, bo o Gai nagadaliśmy się, no ale była Gaia, czyli...
1: Ale jeszcze zanim Gaia, to tylko powiem, że właśnie ten Tycho 2 powstał, tak? Ten katalog z danych Hiparkosa oraz płytek fotograficznych. Później mamy TUMAS, taki katalog ze współrzędnymi, który też jakby oprócz współrzędnych też miał podczerwione dane, więc też trochę fotometria podczerwona. Pozycje tutaj są setki milionów obiektów. Taki fundamentalny katalog dla podczerwieni, dla obiektów podczerwonych.
0: Nie były stricte astrometryczne, tylko to już były katalogi, które też miały inny cel też trochę nadrzędnie, czyli albo to były jakieś tam właśnie spektroskopowe katalogi.
1: Tak, i kolejny, tak jak mówisz, nie tylko astrometryczne, no to mamy SDSS, pozycje, fotometria, widma i to też mamy naziemne. Więc też tutaj mówimy nie tylko astrometria poniekąd, ale głównie też te katalogi takie przeglądowe tak zwane, czyli obserwujemy miliony obiektów naraz.
0: Po prostu. Żeby znać ich jasność, żeby znać ich widmo czasem, czyli to jak rozszczepimy sobie to światło, to co to ono tam w sobie kryje. I po prostu warto jest wiedzieć, jakie są te widma, czy jakie są te jasności, bo później możemy na tym jakieś badania statystyczne prowadzić i one mogą dawać bardzo, bardzo ciekawe rezultaty. Bardzo ważny też, w sumie powiedziałaś o Tumasie i to jest o tyle ciekawy katalog, że to jest katalog bliskiej podczerwieni. Podczerwień, też o tym wspominaliśmy już pewnie kilka razy, natomiast podczerwień jest o tyle przydatna, że ona nam pozwala zaglądać za pył, że tak to ujmę, a pyłu generalnie w galaktyce jest dużo, więc taki katalog Tumas to jest dobry katalog, żeby obserwować w nim rzeczy, które normalnie są w pyle schowane, a na przykład powstające gwiazdy, albo jakieś obiekty, które są schowane gdzieś tam za jakimiś pyłowymi obłokami, na przykład w kierunku centrum Drogi Mlecznej. Tam się ciężko obserwuje w świetle widzialnym, ale w takiej bliskiej podczerwieni już zupełnie to wygląda inaczej, więc ten TUMAS to jest też taki katalog, z którego się często korzysta.
1: Mamy też kolejny katalog PanSTARRS. To też naziemne, ale tutaj wchodzimy też temat dla mnie ważny, bo to był przeglądowy teleskop, który oglądał po prostu niebo, skanował niebo. Znaczy nadal jeszcze skanuje. I on również obserwuje planetoidy i komety, więc jest to dla mnie osobiście akurat dosyć ważne.
0: PanSTARRS masz na myśli?
1: PanSTARRS, tak.
0: Tak.
1: I tych teleskopów naziemnych trochę jeszcze jest, my to oczywiście wszystkich nie wymieniamy. Natomiast właśnie najbardziej chcieliśmy się skupić na tym Hiparkosie, o którym już wspomnieliśmy, który zrewolucjonizował tą astrometrię. Natomiast kolejnym punktem, który zrewolucjonizował astrometrię również finansowanym z Europejskiej Agencji Kosmicznej jest Gaia. I Gaia to jest również satelita, która już, o której jak wspomnieliśmy, nagrywaliśmy już odcinki. Jeśli ktoś by chciał więcej posłuchać, to na naszym Spotify'u się one znajdują, Goodnight Podcast. Natomiast pokrótce ona działa jakby w podobny sposób jak Hipparcos, czyli mamy jakby dwa kierunki obserwacji jednocześnie, mamy zafiksowany kąt tych obserwacji i ona obraca się wokół własnej osi, tak samo jak Hipparcos, i w ten sposób skanuje niebo, ponieważ te obiekty gwiezdne przechodzą przez tą kamerę CCD. I są ultra, tam jest bardzo precyzyjna kamera CCD, znaczy jest nadal, ale już nie obserwuje. Mierząca ultra precyzyjnie obiekty, i to mówimy o miliardach gwiazd.
0: No właśnie, teraz to już mówimy nie o setkach tysięcy, nawet nie o milionach, tylko o miliardach gwiazd. I z tych miliardów gwiazd do znaczącej części też mamy paralaksy.
1: Tak.
0: Czyli też jesteśmy w stanie wyznaczać odległości, a miliardy gwiazd to już jest w sumie dość znaczący procent wszystkich gwiazd w galaktyce.
1: Tak jest.
0: Więc, no oczywiście to nie jest większość, to nawet nie jest połowa, to nawet nie jest blisko połowy, natomiast to już jest taka, jakbyśmy sobie spojrzeli na mapkę galaktyki naszej, naszego Układu Słonecznego, to już jest taka całkiem spora bańka wokół tego Układu Słonecznego, gdzie mamy pomierzone pozycje i odległości do większości gwiazd w takiej bańce.
1: Tak, i pozycji odległości, dlatego mówimy tutaj w tej wspaniałej mapie 3D, czyli mówimy tutaj o gwiazdach zmiennych, których jest 10 bilionów w tym katalogu. Mówimy o nawet tak naprawdę oczywiście słabej jakości spektroskopii, bo tam w zasadzie były dwa...
0: Tak, to nie był teleskop spektroskopowy.
1: To nie był teleskop spektroskopowy, ale
0: coś tam robił,
1: coś tam dawał.
0: Użyteczne
1: no
0: również.
1: I dla paru set milionów coś takiego się podaje.
0: Nawet prędkości radialne, nie? Gaja wyznaczała.
1: Tak, jest, właśnie chciałam powiedzieć. Radial velocity, przepraszam, po polsku prędkości radialne dla 33 milionów obiektów.
0: Tak, to też już jest naprawdę, naprawdę spora próbka. Prędkość radialna to ta prędkość w kierunku do nas, że tak powiem. Czy jak się gwiazda, czy jakikolwiek obiekt porusza gdzieś tam w przestrzeni, to część tego ruchu jest skierowana też troszeczkę, albo bardziej, albo mniej, ale w naszą stronę. I jesteśmy w stanie sobie zmierzyć. To jest tak zwana prędkość radialna. I ona jest wykorzystywana na całą masę różnych sposobów kreatywnych. Więc to jest też całkiem ważny parametr, który chcielibyśmy znać. No tego Hipparcos nie mierzył, a wcześniejsze katalogi to nawet nie próbowały tego mierzyć ani katalogować.
1: Tak, no i tutaj mamy jeszcze obserwacje podwójnych gwiazd. Tak, także to jest też ciekawe. Mamy też fotometrię. Mamy spektroskopię, wspomnieliśmy, i klasyfikację tych właśnie, jakiego typu jest jakby po prostu gwiazda, nie? Obserwowana. I Gaia, oprócz obserwacji gwiazd, była zaprojektowana do obserwacji gwiazd, ale zaobserwowała również setki planetoid. I co jest ciekawe z tą Gaią, to pomimo tego, że ona już nie obserwuje, no to nadal przetwarzane są dane.
0: No właśnie, to jest to, do czego się odwoływałem, że astronomowie zbierają więcej danych, niż są w stanie samemu obrobić, no bo w tej chwili Gaia obrabia cały świat i jeszcze się to nie udało, mimo że misja
1: już nie obserwuje, więc dane już nie spływają.
0: A już nie obserwuje, a my jeszcze się przez to nie przebiliśmy.
1: Jeszcze się nie przebiliśmy i jeszcze przez lata będziemy dostawać od niej dane. Ja dobrze pamiętam, że ona przestała obserwować w zeszłym roku, tak?
0: W 25, czyli w zeszłym roku, tak. No.
1: I to jest ciekawe z tą Gaią, że najlepszy moment do wykorzystywania Gai jest teraz. Do wykorzystywania danych z Gaii jest teraz, ponieważ jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, gwiazdy się poruszają, wszechświat się porusza, więc te ultraprecyzyjne obserwacje są ultraprecyzyjne na teraz, bo już za parędziesiąt lat te gwiazdy będą, no oczywiście w ciut innym miejscu, ale dla tak ultraprecyzyjnych danych, no to jest to ogromna różnica.
0: Ultraprecyzyjne to w tym przypadku to są mikrosekundy łuku, nie? Dobrze pamiętam, że to były jeszcze...
1: Tam jest, tak, tak.
0: Dziesiątki mikrosekund, czyli...
1: Oczywiście zależy od gwiazdy.
0: To zależy od gwiazdy, pewnie od jej jasności, tego, gdzie ona się tam konkretnie znajduje. Natomiast to jest niesamowita precyzja. To jest obserwacja... Gdzieś się przypomina mi się takie porównanie z tym włosem ludzkim obserwowanym z...
1: Księżyca?
0: Nie, chyba nie aż tak, ale chyba z setek kilometrów. Tak mi się kojarzy przynajmniej.
1: No to jest, więc... to jest chyba trochę nawet niewyobrażalna
0: precyzja
1: więc ja nawet się aż tak za tym nie zastanawiam, tylko jak piszę w publikacji, to sprawdzam, czy wystarczającą ilość zer podałam.
0: A tamtych zer jest dużo.
1: A tamtych zer po przecinku.
0: Po przecinku, no jest. Właśnie, bo tu mówimy cały czas o o mikrosekundę, to są milionowe części sekundy. Sekunda to jest 1,6 minuty, a minuta 1,6 stopnia. A jeden stopień na niebie to jest na dobrą sprawę już niezbyt dużo, nie? No jakby to są niewyobrażalne rozmiary.
1: No dobrze, i ostatnim elementem, który nas powoli już czeka, jest LSST, o którym też nagrywaliśmy odcinek, więc tylko wspomnijmy, że to LSST, czyli ten teleskop Vera Rubin w Chile, powstaje. On jest naziemny, będzie przeglądowym teleskopem, więc będzie dużo rzeczy obserwował, ale również podawał astrometrię, nie tak dokładną jak Gaia, ale nadal precyzyjną. I dającą dużo danych. No ale dobra, no zbieramy te dane, ale byście powiedzieli, astronomia, okej, okay, astronomowie, macie już te odległości od gwiazd, macie już te ruchy gwiazd, już wiecie mniej więcej, gdzie jesteście. Nawet dzięki temu uznacie masę galaktyki, tak naprawdę ruch Słońca, historię zderzeń galaktyk, dzięki tych pomiarom astrometrycznym, orbitę Ziemi, czy na przykład, nie wiem, orientację układów odniesienia, kalibrację kosmicznej skali odległości. No, jesteśmy, dzięki tej astrometrii odpowiedzieliśmy sobie naprawdę na wiele pytań, takich jak duża jest galaktyka, gdzie jesteśmy w galaktyce, jak się poruszają te gwiazdy, to wszystko, ta ewolucja, wiek wszechświata, tempo ekspansji. No to po co nam to jeszcze? Po co nam jeszcze dokładnie? Co my tam chcemy jeszcze zobaczyć?
0: No Vera Rubin przede wszystkim, ona będzie też tak, to mówiliśmy o tym, będzie tak trochę śmiesznie działała, będzie robiła dużo ekspozycji dosyć krótkich i ona generalnie będzie szukała obiektów, które się zmieniają. Czyli ona będzie doskonale wykrywać, kiedy coś się pojawi, kiedy coś zniknie, kiedy coś trochę zmieni swoją jasność. A to jest w tej chwili w sumie bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina astronomii, czyli obserwacja takich zjawisk przejściowych. Czy gdzieś tam wybuchnie jakaś supernowa, gdzieś jak się pojawi jakiś błysk gamma.
1: Czyli na przykład przeleci jakiś kolejny obiekt międzygwiezdny, o którym będziemy w mediach słyszeć, że to statek kosmiczny.
0: Właśnie, więc to jest znowu astrometria, znowu katalog gwiazdowy z tego powstanie, kolejny.
1: I znowu ogromna ilość danych, której nie jesteśmy w stanie przerobić, tak. Bo astronomów jest tylko kilka 10 000?
0: Tak, więc to będzie troszeczkę innego typu pomiar, który troszeczkę inne rzeczy nam będzie, znaczy będzie pokazywał te same rzeczy, ale w troszeczkę inny sposób. No i dzięki temu spodziewamy się odkryć ogromnej ilości asteroid, planetoid, jakieś obiekty pasa Kuipera, właśnie jakieś takie obiekty przejściowe głębokiego kosmosu. Bardzo duża, spodziewamy się naprawdę bardzo dużej ilości bardzo ciekawych danych.
1: Więc podsumowując, po prostu ta pierwsza astrometria, która powstawała, była takim pionierem do tego, żeby później ją rozwinąć i wysłać kosmos, satelitę, właśnie tam Hiparkos, później Gaję i teraz stworzyć teleskop LSST, gdzie tworzymy wielkie katalogi, żeby no po prostu to widzieć jak najwięcej, bo kiedyś mierzyliśmy 1000 gwiazd i coś tam już dzięki temu wiedzieliśmy, jak na przykład to, że Ziemia ma precesję, a teraz mamy dosłownie 3D mapę plus prędkości naszych gwiazd w naszej galaktyce. No i dzięki temu jesteśmy po prostu w stanie naprawdę dużo rzeczy zbadać, nawet rozkład masy w galaktyce, czy analizę właśnie tej ciemnej materii, tak?
0: Tak, no więc Vera Rubin się zbliża, wiele rzeczy nam pokaże. Właściwie pierwsze światło już było naukowe, natomiast publikacja zdjęć pierwszych to będą właściwie najbliższe tygodnie, miesiące. Także jest na co czekać. I tym w sumie pozytywnym akcentem chyba możemy sobie podsumować tą miniserię o astrometrii, o katalogach gwiazdowych. Dzięki, że byliście z nami, dzięki, że słuchaliście. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Portret sprawcy.
3: Usłysz kryminalne historie. W niedzielę o 12:30.
2: Tylko w Radio Afera.
4: Niedzielę o 19:00.
5: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Audycja Alternatywne Rambory.
7: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
9: Seks Afera.
10: Przełom w postrzeganiu płci nastąpił wraz z wprowadzeniem rozróżnienia między seks, czyli płcią biologiczną, a gender, czyli płcią społeczno-kulturową. Gender zaczęto rozumieć jako zbiór społecznych oczekiwań, norm i ról przypisywanych kobietom i mężczyznom. Oznacza to, że sposób bycia kobietą czy bycia mężczyzną w dużej mierze zależy od kultury, czasu historycznego i społeczeństwa. Współcześnie więc odchodzimy od wyłącznie biologicznego rozumienia płci, czyli tak zwanego esencjalizmu, a przenosimy środek ciężkości na konstruktywizm, który uznaje, że płeć jest stworzona społecznie przez wychowanie, kulturę, język i codzienne interakcje. I dziś o tej wielowymiarowości płci będziemy rozmawiać w Seksaferze, także przy mikrofonach Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia specjalizująca się w seksuologii oraz
11: Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna.
10: No okej. Najlepszym przykładem tego konstruktywistycznego podejścia, czy po prostu tego konstruktu płci społeczno-kulturowej, no są stereotypy wszechobecne, polegające na łączeniu konkretnych cech z płcią, na przykład emocjonalności, opieki, delikatności z kobiecością, a racjonalności, odwagi, siły, władzy z męskością. Chociaż każdy z nas, jak się zastanowi, to na pewno zna osoby, które wymykają się tym sztywnym kategoriom, bo przecież każdy z nas na pewno zna wrażliwych i delikatnych mężczyzn i każdy też będzie w stanie wskazać silne i przedsiębiorcze czy władcze kobiety, prawda?
11: Zdecydowanie tak.
10: W wydanej 49 roku książce Druga płeć padają słynne słowa, że nie rodzimy się kobietami, a stajemy się nimi. Kształtu przybieranego w społeczeństwie przez samicę nie determinuje żadne przeznaczenie biologiczne, psychiczne czy ekonomiczne. No, to można by dyskutować, nie? Bo to jest takie stwierdzenie, które właśnie gdzieś tam mówi, że nie, biologia w zasadzie nie ma znaczenia, to wszystko jest dokładnie nabywane. No, ale to też chyba nie jest takie do końca właśnie zero-jedynkowe, prawda?
11: No, zdecydowanie nie i wiemy z badań, że nie możemy ignorować tych czynników biologicznych. Tak samo jak są ważne te społeczno-kulturowe czynniki, no to te biologiczne również mówią nam no, o płci, o pewnych cechach, uwarunkowaniach biologicznych tej płci. I nie ignorować to znaczy, że uszanować, że one są. I wziąć je pod uwagę. To nie chodzi o to, że nie ma tej wtedy kulturowej, społecznej płci, bo ona nadal i tak się w nas wytwarza i nadal kultura i społeczeństwo ma ogromne znaczenie. Jak ten pierwiastek kobiecy czy męski będzie wzrastał, jak się będzie reprezentował na zewnątrz, ale my mamy wiele bardzo dużo uwarunkowań biologicznych.
10: No nie da się zaprzeczyć, że te różnice biologiczne są. tak, że...
11: Tak, zdecydowanie tak. Zresztą no, choćby jak rozmawiałyśmy na temat zmian hormonalnych, jakie następują u kobiet, nie? Czyli u kobiet miesiączkujących i mamy zmiany hormonalne, które następują w przeciągu miesiąca, które nie następują w taki sposób u mężczyzn, tych, którzy na wszystkich tych obszarach płci się definiują jako mężczyźni. Te zmiany hormonalne choćby mówią o tym, że w drugiej połowie cyklu kobiety częściej doświadczają urazów podczas treningów, że ich kondycja, ich forma jest inna, dlatego że mamy wzrost progesteronu. No, to po prostu jest.
10: No, tak jak rozmawiałyśmy też o andropauzie i menopauzie, no to, że też to są ewidentnie dwa odmienne procesy, a nie takie, nie kalka, nie? Więc...
11: Dokładnie. No i uszanowanie pozwala się tym zaopiekować i mieć wyrozumiałość do siebie nawzajem, a nie mówić, że ktoś ma lepiej albo gorzej, nie?
10: Tak,
11: bo
10: tak,
11: ktoś
10: tak,
11: przez bo to jest płcią ważniejszą, lepszą, mocniejszą. To nie o to chodzi.
10: Także to rozdzielenie czynników biologicznych od społeczno-kulturowych na pewno przyczyniło się do rozwoju feminizmu i pomogło prężniej realizować te emancypacyjne i równościowe właśnie postulaty kobiet. No i na pewno jest też bardzo pomocne w rozumieniu osób, które na przykład doświadczają rozbieżności pomiędzy płcią biologiczną przypisaną przy urodzeniu, a właśnie społeczno-kulturową, czy tą, z którą się identyfikują, którą chcą wyrażać. Także to jest potrzebne rozgraniczenie, natomiast żeby właśnie się też no, nie popadać w skrajności.
11: No właśnie, te różnice między płcią biologiczną a tą taką tożsamościową, to może o tym, Klaudia, trochę opowiemy, jak kształtuje się w ogóle płeć.
10: To zaczęłabym od początku, bo proces różnicowania płci niewątpliwie zaczyna się na tym poziomie biologicznym, także może zacznijmy od tego, jak kształtuje się płeć biologiczna, no bo to jest ta baza, z którą przychodzimy na świat i na tej bazie dopiero później nadbudowują się te wpływy społeczno-kulturowe, o których powiemy zaraz.
11: No i mamy najpierw płeć taką genetyczną, czyli chromosomalną. Ona jest związana z chromosomem XY. To pewnie większość z was wie, że każdy z nas, większość z nas ma dwa X albo dwa Y, albo XY, czyli mamy kobietę i mężczyznę.
10: No właśnie, bo tutaj jeszcze, przepraszam, zaznaczę, że to, co opiszemy, to zakłada typowy przebieg rozwoju płci.
11: Dokładnie.
10: Ale trzeba mieć świadomość, że na każdym z etapów, o których będziemy teraz mówić, mogą wystąpić nieprawidłowości, które będą skutkować zaburzeniami rozwoju płci. Na przykład możemy, no, standardowy zestaw chromosomów to jest 46XX albo 46XY, ale mogą wystąpić różne aberracje, że na przykład jest dodatkowy chromosom X.
11: Dokładnie.
10: No i mam 47.
11: XXY.
10: Albo jedno ramię tego chromosomu X na przykład jest nie do końca wykształcone. Nie wiem, czy można tak to powiedzieć. Także my tutaj się skupimy na prawidłowym przebiegu, ale naprawdę chciałabym też zobrazować, jak złożony to jest proces, jak kaskadowo przebiega, czyli że rozwój każdego kolejnego etapu jest determinowany poprzez poprzedzającego.
11: Zaczynamy od tego, że komórka jajowa u kobiety połączyła się z plemnikiem i z jednego mamy jakiś tam X albo Y, a z drugiego mamy X.
10: No i mamy moment zapłodnienia.
11: I wtedy
10: się ustala ten zestaw chromosomów, czyli kariotyp.
11: I ustala się kariotyp. No i idziemy dalej w tym rozwoju naszym płodowym,
10: tak,
11: do przodu. I dalej mamy co? Płeć gonadalną.
10: Tak. I tutaj mamy 6 do 12 tydzień od zapłodnienia. I w przypadku zestawu XY ze sprawą chromosomu Y, płód powinien zacząć produkcję androgenów, czyli męskich hormonów płciowych, hormonów, które będą determinować to męskie wyposażenie. No i rozpoczyna się właśnie przede wszystkim rozwój w kierunku męskich narządów płciowych za sprawą właśnie tego chromosomu Y, który jeśli uruchomi produkcję androgenów, to nastąpi.
11: No i coś, powiedzmy, że nadal wszystko idzie dobrze. No i dalej po tym, jak już się te produkcje, te wszystkie gonady zaczynają nam się tam tworzyć, to następuje również widoczna płeć genitalna i to jest koło tam tego 12-13 roku tygodnia życia w roku. To też później są zmiany
4: później
11: ciekawe.
4: Później też.
11: Wtedy te genitalne narządy dostają owłosienia, ale wróćmy do okresu.
4: Ale to nie na poziomie tych tygodni.
11: Wróćmy do tygodni.
4: Nie.
11: Wróćmy do życia płodowego. No i wtedy, no to jak część z was doświadczała ciąży, czy ciąży u kogoś, wie, że wtedy można w końcu dowiedzieć się, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, tylko poprzez obserwację tego, czy jest penis, czy nie ma penisa na USG.
4: Chociaż teraz słyszałam, że odchodzi się, wiele rodzice odchodzą od tego, nie chcą znać płci, chcą się dowiedzieć dopiero przy urodzeniu.
11: Taki surprise, jak kiedyś.
4: No, ale okej, dobra, bo to jest skomplikowane, więc skupmy się, czyli mamy ten tam 8 do 18 tygodnia, kształtuje się ta płeć genitalna, czyli trwa nadal aktywność hormonalna tego płodu, trwa różnicowanie narządów płciowych w kierunku męskim lub żeńskim. I na tych etapach mogą wystąpić takie problemy jak dysgenezje gonad, czyli nieprawidłowości w budowie narządów płciowych, wady stekowe, spodziectwo i zaburzenia działania androgenów, ich nadmiar lub niedostatek. I to one będą, w zależności od tego, czy będzie nadmiar, czy niedostatek, no to też różne wady mogą się wykształcić tutaj.
11: No, możemy też mieć do czynienia z takim zjawiskiem, że te płcie są obie widoczne, że trudno jest określić, jaka to jest płeć, nie?
4: Tak.
11: I wtedy należy...
4: No i tutaj ten podział wyłącznie biologiczny okazuje się być niewystarczający.
11: Dokładnie, no bo mamy przecież fundacje bezpestkowe, gdzie ten wybór płci na zbyt wczesnym etapie rozwoju dziecka nie zawsze jest trafny i słuszny.
4: No, Fundacja Bezpestkowa to chyba zespół akurat MRKH. To po prostu są kobiety, które rodzą się z nie w pełni wykształconą pochwą, macicą. MRKH, zespół.
11: Tak,
4: okej, strasznie trudna nazwa.
11: Czy jeszcze może być coś takiego? No zobaczcie, ile rzeczy może pójść nie tak, no bo ten proces takiego rozwoju jest dość skomplikowany. No ale kiedy już wszystko idzie dobrze, mamy tą płeć genitalną, dalej mamy płeć somatyczną.
4: Tak, to znaczy jeszcze mamy, troszkę tak, jesteśmy 8-18 tydzień, wykształcają się te gonady, prawidłowo lub nie, to jest zależne od aktywności tych androgenów, ich obecności lub braku. No i później mamy różnicowanie ośrodkowego układu nerwowego w uproszczeniu mózgu, który następuje już w okresie okołoporodowym. I poziom hormonów płciowych jest wtedy bardzo wysoki, w zasadzie zbliżony do tego w okresie dojrzewania. Dlatego nazywamy tę fazę mini puberty. Jest to mini dojrzewanie. I to od ilości androgenów w tej fazie zależy, w jakim stopniu zostanie zmaskulinizowany mózg. Czyli wiemy, że w zależności od obecności ilości tych androgenów, no też ten mózg może być trochę inaczej ukształtowany. A jak się łatwo domyślić, no to później będzie miało jakiś wpływ na to, jak się funkcjonuje. Nie?
11: No i jeśli do tej pory ten płód rozwijał się typowo w kierunku na przykład męskim, czyli mamy XY, nie? Ale z jakiegoś powodu właśnie w tym okresie tych androgenów było za mało, by zmaskulinizować ten układ nerwowy, to możliwe, że osoba będzie doświadczała poczucia niezgodności płciowej, czyli tożsamości transseksualnej żeńskiej.
4: Analogicznie, jeśli na płutokariotypie XX sfeminizowanym ciele po urodzeniu z jakiegoś powodu zaczynają jednak działać androgeny, to możemy mieć osobę, która może doświadczać niezgodności płciowej, nie? Że jakoś na poziomie biologicznym przejawia cechy bardziej żeńskie, ale no, układ nerwowy, mózg zostały poddane maskulinizacji na jakimś etapie i po prostu jakoś ten ten mózg nie pasuje do ciała. I obecnie to jest jedna z bardziej sensownych i uznawanych przez środowiska hipotez mogących właśnie wyjaśniać rozwój tożsamości transseksualnej lub niebinarnej. Wymaga oczywiście dalszych badań, ale no jest to jakiś taki logiczny dla mnie kierunek.
11: No myślę, że na pewno wymaga badań, ale tak rzeczywiście tak. No też są takie badania, które pokazują ten stan kobiety i jej wystawienie, no jej jakby pakiet hormonalny podczas ciąży i wpływ na, tak. na to, co się dzieje z rozwojem płodu, nie? W dobie, no znowu bym musiała powiedzieć, zanieczyszczenia plastikiem, fitoestrogenów wszędzie, wiadomo, że te kobiety są bardziej narażone na wpływ tych hormonów.
4: Tak, no ale mogą mieć też po prostu zaburzenia jakieś endokrynologiczne.
11: Zgadza się.
4: I na przykład tych...
11: Albo poziom stresu może im
4: tak.
11: zbić.
4: No i na przykład będzie więcej androgenów, nie? No bo tutaj też trzeba powiedzieć sobie, że te hormony tak w zasadzie to one nie mają płci, bo
11: tak,
4: mężczyźni i kobiety mamy te same hormony, tylko w różnych po prostu proporcjach i stężeniach.
11: No właśnie tak, i one to później, te proporcje i to stężenie jest widoczne na zewnątrz. I dlatego mamy tą płeć biologiczną, uwarunkowaną też przez hormony. Dobra, czyli jeśli wszystko pójdzie w porządku, no to mamy taką jasną rzecz, 46XX albo 46XY, a jeśli nie pójdzie ok, no to są pewne tutaj turbulencje, którym później trzeba się zaopiekować. No ale to jest ta płeć biologiczna, która jest wyjściowa, a później, jak już ten człowiek pojawia się na naszym tutaj świecie, no to doświadcza powoli kształtowania swojej płci społeczno-kulturowej.
4: I odbywa się to poprzez socjalizację, tak? Poprzez
11: Dokładnie.
4: Nabywanie. Przez język, przez ubrania, przez zabawki. Przecież to z początku jest determinowane. Przecież od samego początku pokoik, tak? Ma płeć jakąś.
11: Może mieć, ale nie musi.
4: Może mieć, może mieć. Ale tak, pokoik, ubranka, kolory, niebieski, różowy. Później jakieś też przecież mamy takie społeczne różnice jednak w oczekiwaniach co do zachowania, nie? Na przykład, że chłopcy będą zachowywać się jakoś, dziewczynki raczej będą grzeczne i ułożone, chłopcy mogą tam...
11: Tak, ja tu wyjdę w słowo, nie? No, no bo mówimy o tej socjalizacji, jakby ona była bardzo taka, no typowo różowo-niebieska. I że to ona determinuje, co dalej dziecko będzie lubić i nie zastanowi się. No i wchodzę tu w słowo, bo okazało się,
4: tak.
11: że nie do końca tak jest, że jednak ten czynnik biologiczny też ma znaczenie w naszych wyborach.
4: No, właśnie.
11: I to choćby były takie ciekawe badania na naczelnych. Oni też mają swoje takie kulturowo-społeczne hierarchie, no, zarządzanie sobą, czy to szympansy,
4: jakiś
11: czy
4: bonobo. Podział ról takich,
11: tak, podział ról, czy to szympansy, czy bonobo. Jest świetna książka w tym zakresie, jak się różnimy gender oczami prymatologa, takiego profesora Fransa de Valla. I on tam pisze, że okazało się, że takie zachowania a propos wyboru czegoś do zabawy są zakorzenione biologicznie. I na przykład przykładem tego są samice szympansów, które naturalnie i chętniej brały kłody drewna i tuliły je i udawały, że to jest a la lalka i w ten sposób się nią bawiły, jakby udając, że to jest potomstwo, nie wiem, tuląc, ziuziając, kołysząc. Natomiast ci młodzi osobnicy płci męskiej, czyli szympansy, wolały zabawy siłowe. Wolały zabawy takie z przepychanką, z zaczepianką, coś w ten deseń. Dalej ten prymatolog pisze o tym, że w przypadku choćby goryli, to jest bardzo ważna umiejętność, żeby ten samiec ćwiczył tą swoją siłowość, aby zobaczyć, gdzie są jego granice siły, aby później w wieku dorosłym, kiedy stanie się samcem ojcem dla małego szympansiątka, mógł również w delikatny sposób się nim opiekować. Czyli te zabawy siłowe miały na celu, według tego rozumienia, nauczyć świadomości swojego ciała i jego mocy.
4: Okej. I jakichś takich granic, tak? A to teraz mi się też przypomniało, że są takie różnice na przykład u niemowląt, że na przykład chłopcy podobno niemowlęta płci męskiej wykazują większe zainteresowanie bardziej technicznymi jakimiś obiektami po prostu niż twarzami, a że z kolei niemowlęta płci żeńskiej są bardziej zainteresowane twarzami i kontaktem takim z drugim człowiekiem. Także to też jakaś taka, zdaje się, wrodzona, no nie, różnica.
11: No właśnie, no i wiesz, i mogłybyśmy dyskutować, że okej, a może to jest przez obserwację i dlatego...
4: Że my dajemy temu jakieś znaczenie.
11: Dokładnie, ale no badania jakby to trochę obalają. Też dalej jeszcze mogę dopowiedzieć, że wcześniej mówiłaś o takich kulturowych założeniach, że samiec, czy ten mężczyzna to ten silny, taki alfa samiec, a kobiety to te delikatne, nie wiem, czasami bardziej, nie wiem, może nerwowe, ale mimo wszystko czułe, delikatne i tak dalej. No i tutaj w tej obserwacji szympansów okazuje się również, że samiec, który rządzi wyłącznie strachem, czyli ten taki alfa, taki stawiający jasno granice i będący no, despotyczny, zostaje w końcu przez naród obalony. I że prawdziwy taki samiec alfa u szympansów to ten, który potrafi budować sojusze, pociesza przegranych, dba o porządek, broni słabszych.
4: Czyli ma też empatię.
11: Ma też taką czułość i jest w stanie być też taki relacyjny.
4: No właśnie,
11: nie? Nie despotyczny, nie stanowczy. I ten wygrywa, i ten jest wybierany, ten jest doceniany.
4: No i mi się też tacy mężczyźni najbardziej podobają. No cóż. No tak, ale... No więc właśnie. Chociaż jeszcze jak mówiłaś o tym, o tych odruchowo wybieranych aktywnościach przez te samce i samice u naczelnych, to tak sobie myślę, że no tutaj u ludzi to też w sumie nie jest zawsze tak. Wiadomo, że można by się zastanawiać nad tym, na ile to jest odruchowo, że chłopcy wybierają bardziej techniczne zabawki i zabawy i tam samochody i tak dalej, a na ile to jest właśnie jakoś tak zaindukowane, ale no są też chłopcy, którzy nie lubią się bawić, nie?
11: Jasne.
4: I bardziej
11: oczywiście
4: wybierają te zabawy dziewczęce stereotypowo albo nie, no właśnie pytanie. Nie?
11: Jasne. No właśnie, chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie tak zero-jedynkowo powiedzieć, że jest tylko taki albo taki wybór, tylko obserwuje się pewną tendencję, że okazuje się, że ten wybór tych choćby form zabaw, on też ma jakiś taki pierwiastek genetyczny. Zdarzą się chłopcy, no to trochę jest jak z orientacją seksualną, nie? Czyli mamy orientację seksualną, heteroseksualną w większości społeczeństw. Oczywiście na rozwój orientacji seksualnej również ma wpływ kultura i społeczeństwo, dlaczego nie jest, nie wiem, dopuszczana w nas biseksualna i tak dalej. Ale zawsze jest 10% społeczeństwa, które jest homoseksualne. To samo jest u szympansów czy bonobo.
4: No właśnie. No właśnie, także tutaj pytanie, na ile jest sens w ogóle tak wiązać konkretne cechy, czy wprowadzać taki binarny podział, no nie? Może tutaj też potrzebne by było, no bo teraz na przykład w klasyfikacjach odchodzimy od binarnych takich kategorycznych podziałów, a bardziej patrzymy na zjawiska w sposób dymensjonalny, nie?
11: Jakieś osi.
4: Tak, jako spektrum, więc tutaj też myślę sobie, że możemy po prostu spojrzeć na to, że u kobiet bardziej natężone są pewne cechy, które u mężczyzn być może są natężone mniej, ale to nie znaczy, że one do nich nie pasują, czy że mężczyznom nie przystoją, czy że mężczyźni ich nie mają, nie? Tak jak z tą empatią na przykład. Po prostu ta proporcja na przykład stosunku, nie wiem, tej siły do emocjonalności u mężczyzn jest inna niż u kobiet. No ale tu znowu wchodzą też różnice indywidualne, więc to wszystko zależy.
11: No, jesteśmy zbyt skomplikowaną maszyną, żeby wszystko aż tak bardzo rozdzielać. Mm-hmm. Ale myślę, że ważne jest, żeby jakby z tej naszej dzisiejszej rozmowy, Klaudia, nie? Żeby tak. mieć świadomość tego, że rzeczywiście to społeczeństwo może kształtować nasze role kobiece i męskie. Mm-hmm. Czyli co kobiecie wypada, co nie wypada, co mężczyzna powinien, czego nie powinien. I to obserwujemy cały czas w społeczeństwie i czasami zagwozdkę wobec tego i złość na to, że tak jest. Ale też należy uszanować ten czynnik biologiczny, że no jednak tak jest, że jak weźmiemy średnią, no to kobiety są słabsze fizycznie niż mężczyźni. No, to jest różnica, którą dobrze jest uszanować, a nie z nią walczyć, nie? Jak weźmiemy średnią, no to tak jest, że mężczyźni są wyżsi niż kobiety. Jak weźmiemy średnią, ale zdarza się, że jest inaczej.
4: Tak, dlatego zachęcamy, żeby zwracać uwagę na te stereotypy i tak trochę oglądać, czy one nam pomagają porządkować rzeczywistość, gdzie jest ta granica, kiedy to, te kategorie pozwalają nam właśnie porządkować rzeczywistość, a kiedy one bywają jakimś ograniczeniem.
11: Dokładnie, nie? Kiedy pojawia się w głowie takie coś, że o, mi czegoś nie wypada, bo i tam może być, bo nie ten wiek, bo nie ta płeć, bo...
4: Albo on powinien, bo jest mężczyzną.
11: O, właśnie.
4: Nie?
11: To wtedy to jest takie światełko. Okej, zastanów się, skąd jest ta myśl, skąd ona przyszła, skąd masz takie pomysły na męskość, kobiecość. I czy być może ona ci służy i w porządku, a być może ona jednak robi więcej spustoszenia niż dobrego.
4: Tak.
11: No dobrze, no to my dzisiaj już chyba dobijamy do końca.
4: Tak, no podsumowałaś to w sumie, to o czym rozmawiamy. Wybrzmiał morał tego dzisiejszego odcinka.
11: Morał z tego taki,
4: że właśnie, żeby być uważnym.
11: Że każde dzieci lubią lizaki, niezależnie od płci.
4: Pewnie większość. Tak.
11: Dzięki bardzo dzisiaj.
4: Przy mikrofonach Klaudia i Paulina. Dzięki.
8: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
9: Seks Afera.

0: Autopromocja.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.
0: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00.
5: Chcę powiedzieć je.
4: Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Jesteśmy na placu Asnyka, a Asnyk napisał taki wiersz, który chyba do kabaretu za bardzo nie pasuje. O tym, żeby śpiewać zawsze to samo, grać zawsze to samo.
1: No, ja znam bardzo piękne wykonanie jednego wiersza Asnyka. Wykonywał to Czesław Niemen. To jak się skończy ta rozmowa ze mną, to sobie wysłuchajcie. To bardzo piękny wiersz, no i piękne wykonanie. A teraz no, ten Asnyk jest w centrum miasta Poznania. A na Jeżycach właśnie będzie w tym roku festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu w Teatrze Kortik. Bardzo blisko od tego placu, jak Państwo słyszycie, dzieciaki się bawią, a my opowiadamy o festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu, który w tym roku ma charakter piosenkarski, czyli piosenka kabaretowa. Ogłosiliśmy na początku roku konkurs na piosenkę kabaretową. Dostaliśmy 29 propozycji, bardzo rzetelne i interesujące jury.
0: Andrzej Sikorowski,
1: Krzesimir Dębski i Jan Wołek wysłuchali te pieśni i zakwalifikowali do finału 8 piosenek i właśnie w finale 12 czerwca o godzinie 18.30 odbędzie się ten finał. Prowadzić ten koncert będzie Klub Szyderców Bis z Poznania i w tym jury będzie Andrzej Sikorowski także, ponieważ no, jest to postać ważna dla mnie, a dla festiwalu w szczególności, ponieważ Andrzej Sikorowski to jest Pod Budą, to jest zespół muzyczny kabaretu Pod Budą, a kabaret Pod Budą zakładał Bogdan Smoleń, a Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu zostało założone przez Bogdana Smolenia, jest honorowym prezesem zapisanym w KRS-ie, także zawsze oddajemy na festiwalu moment, chwilę na wspomnienie Bogdana. Zresztą mamy w Poznaniu pomnik Smolenia i spotykamy się tam dwa razy do roku podczas urodzin i podczas Wigilii. W tym roku 14 czerwca zapraszamy na urodziny Bogdana Smolenia. Natomiast wcześniej 12 i 13 na ten festiwal. O 18.30 przegląd finałowy. No, Radio Afera jest mi bliskie, bo w ogóle słowo afera jest w Polsce bardzo bliskie. Co chwilę mamy afery, więc wszystko jest okej. To są młodzi ludzie, którzy przysłali te piosenki.
0: Wypatrzyłem wśród śpiewających poznańską wokalistkę.
1: Tak. Trzeba powiedzieć, że Asia Pilarska no jest w dalszym ciągu młodą, piękną kobietą, ale już dawno temu, bo festiwal ma 24 lata, dostała nagrodę na naszym festiwalu właśnie za piosenkę kabaretową. Mamy tam nawet chyba starsze osoby od Joasi, ale jakby nieważne jest, czy ktoś jest młody, czy ktoś jest stary, tylko czy ma coś do powiedzenia fajnego. Mamy z Krakowa kilka propozycji. No taka absurdalna zupełnie. To jest Ścibor Szpak, który już tutaj na naszym festiwalu dostawał też nagrody. Taka piosenka z żartem czeskim. No, zawsze lubimy wspominać Laskę Nebeską.

0: tak dalej. To są fajne rzeczy, nie mówiąc już o tym doktorze Strossmayerze, prawda, ze szpitala na Sojczym Wzgórzu czy na peryferiach miasta. Mamy piosenkę z kabaretu Chyba, oni są z Piotrkowa Trybunalskiego, mamy z Gdańska, mamy z Torunia. Trzeba powiedzieć, że byłem zaskoczony, bo bałem się, że będzie słabo, a się okazuje, że jest naprawdę fajna ilość piosenek. Zresztą,
1: czym się kierowaliście w doborze utworów?
0: Ja nie brałem udziału w pracach jury. Wołek przesłał swoją listę, którą od jeden, i ta jedynka to, że jest to najlepsze, a nie, że jest na A. A Krzesimir Dębski przysłał punkty. Najwyżej została oceniana piosenka w punktacji do 5, 4,5, a najmniej 0. Także dużo było piosenek z trójką, ale one na przykład jak się połączyły z Wołkiem, no to było okej, okay. Jak się nie połączyły z Wołkiem, to nie było okej, okay, ponieważ no, piosenka kabaretowa, najważniejszy jest tekst, potem wykonanie, a potem muzyka. Przypominam, że śpiewać każdy może piosenkę Sztura napisał Kowta w nocy z Cyrewiczem, kompozytorem.
1: Po imprezie?
0: No przed, bo wiedzieli, że na drugi dzień Sztur mają wykonać, ale jeszcze nie wiedzieli co. No i późno wieczorem usiedli w kawiarni festiwalowej i napisali taką piosenkę na tych białych chusteczkach kawiarnianych. Śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. No taka jest zasada tej piosenki, ale ona tak właśnie o tym mówi, że Polska właśnie taka jest, że każdy może być politykiem, jeden lepszy, drugi gorszy. Każdy może być fryzjerem, lepiej, jeden lepszy, drugi gorszy.
1: Ale nie każdy potrafi napisać dobry tekst piosenki kabaretowej.
0: Tak, na pewno to jest trudno. To nie jest takie proste, no bo trzeba wiedzieć, co się chce napisać. Mamy tutaj też takie dywagacje, jaki mężczyzna jest lepszy. Myśliwy czy filatelista kabaretu De Makijaż z Torunia, czy taka piosenka, którą śpiewa Magda Gumulec z kabaretu Chyba, no o takim życiu w przestrzeni rodzinnej, czyli rodzi się dziecko i słyszymy dzieci, prawda, hałasują, biegają, rodzicom nie dają spać, no nie dają spokoju ogólnie, no i rodzic jest wkurzony i mówi, kurczę, żeby tak to babcia wzięła na jedną noc, na dwie noce, żebyśmy mogli pójść na jakąś imprezę, coś takiego. No, a potem to dziecko wychodzi, jest taka pustka. I rodzice są sami i mówią, wiesz, jednak było fajnie tak, jak oni byli. A te dzieciaki, które mówiły, ej, a ten tata, ale ma ludzi, nie, że to krzyczymy, że to tam. Teraz mają swoje dzieci i mówią to samo. I też mówią, kto może być dziadek albo babcia, przyszli na jedną noc czy dwie, a my byśmy sobie poszli na jakąś imprezę. To życie po prostu się toczy i popełniamy te same błędy wszyscy z pokolenia na pokolenie lub cieszymy się tymi samymi sprawami, płaczemy, kiedy są takie same problemy, no bo po prostu tak jak moda, proszę Państwa, no jak ktoś sobie jest, ma tyle lat co ja na przykład i zachował sobie spodnie z lat 60. dzwony, to dzisiaj ma jak znalazł, prawda? To wszystko się kręci wokół koła, no bo taka zasada, no jak jest koło, to znaczy, że koło nas są ciekawi ludzie, jak jest koło, to może się obrócić, możemy z łatwością, szczególnie kiedy jest pochyły teren, ciężar zrzucić i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko niezwykle proste, ale w piosence kabaretowej jeszcze ważne jest wykonanie. I żebyście mieli całość, to po tym koncercie piosenki kabaretowej, konkursowej, Andrzej Sikorowski zaprasza na swój recital piosenek, 20 swoich przebojów, piosenek, które już się urodziły w Krakowie, bo na przykład Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, czy Idziemy na całość. No w ogóle same przeboje Andrzej pisał i jeszcze pisze. Potem wieczorem, po tym koncercie ogłosimy, kto wygrał, a kto przegrał. Tym, co przegrał, no to postawimy bankiet, a ten, kto wygrał, to damy nagrody. Mamy pulę 10 tysięcy złotych oraz specjalną nagrodę SAFT-u, Stowarzyszenia Autorów i Wykonawców z Warszawy. Zarząd Główny przeznaczył nam 1 000 euro dla wykonawcy, który zgłosi członek SAFT-u. A Krzesimir Jasiu Wołek oraz Andrzej Sikorowski to są członkami Saftu, w związku z tym nie będzie z tym problemu. No a ci, co przegrali, no to zapraszam na bankiet. Ja się nazywam Krzysztof Deszczyński i jeszcze chciałbym powiedzieć o koncercie, który będzie następnego dnia, w sobotę. Bo to jest właśnie dla ciekawskich bardzo fajny koncert, ponieważ piosenki Lady Punk i Perfektu, no one są bardzo znane. To są same przeboje. Tańcz głupia, tańcz i tak dalej. I śpiewa to Marcin Januszkiewicz, który tutaj w Poznaniu był na etacie w Teatrze Muzycznym, śpiewał piosenki Ciechowskiego w Kombinacie, takim spektaklu, który był w Teatrze Muzycznym. No niezwykle zdolny facet. No warto posłuchać jego interpretacji tych piosenek. Jestem pod wrażeniem, bo to po prostu jest niebywale, żeby wziąć na warsztat tak znane numery i tak je fajnie zagrać, bo on śpiewa genialnie zupełnie, ale jeszcze w dodatku gra. Dla poznaniaków no, powinna być to rarytas, ponieważ no, proszę Państwa, no, nikt tego koncertu, bo to śpiewa na żywo, czteroosobowy zespół, nikt tego nie zaprosi do Poznania, bo publiczność nie przyjdzie w takiej ilości, żeby ktoś zarobił na to. Ale w związku z tym, że jest to festiwal, a festiwal ma to do siebie, że pokazuje rzeczy, które nie są specjalnie komercyjne, ale są ciekawe dla publiczności, dla mieszkańców miasta. Dlatego serdecznie zapraszam w szczególności na ten koncert, koncert konkursowy, żeby tym młodym było fajnie, żeby widzieli, że Poznań żyje festiwalem i piosenką kabaretową. No a Sikorowski to jest sam sobie pewien rodzaj wzorca metra, który został znaleziony w Krakowie i przeniesiony na ten czas do Poznania. 12-13 czerwca, godzina 18.30, 21.15 i 13 czerwca o godzinie 19. Teatr Kortik przy ulicy Mansfelda, blisko Rynku Jerzyckiego, przystanek 18 dla poznaniaków, 8, to jest bardzo blisko, kino Rialto jest bardzo blisko, znane w Poznaniu.

0: Krzysztof Deszczyński, Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu.
1: O czym śpiewa współczesny kabaret?
0: No to jest bardzo trudne pytanie i niezwykle trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ czasy kabaretu starszych panów, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, no, minęły bezpowrotnie. Nawet Jan Wołek już woli malować swoje pejzaże niż cokolwiek pisać jakieś teksty piosenek, które zawsze u niego mogły lub niekoniecznie mieć charakter kabaretowy, bo to niezwykle inteligentny facet. Ale dzisiejsza piosenka kabaretowa, jeżeli w ogóle ona istnieje, to ona posługuje się przebojem znanym w myśl znanej tej sentencji, że lubimy te piosenki, które znamy. Jak się taką piosenkę znaną weźmie, się dołoży tekst nowy, no to jest szansa, że publiczność to chwyci szybko. Na pewno szybciej niż nową piosenkę. I żeby odrodzić trochę tę siłę kabaretu, ten rodzaj misji, że tak się wyrażę, to ten festiwal, czyli ja, wymyśliłem ten konkurs. Dostałem na to pieniądze z miasta, żeby móc coś takiego zrobić. Czy to cokolwiek przyniesie? Nie wiem. Dziecko się rodzi i ważne, że ma 10 abgarów. My mamy 8, bo 8 się zakwalifikowało, więc jestem dobrej myśli, ale co będzie dalej, to trudno powiedzieć. Trzeba być cierpliwym i jeżeli coś chce się zrobić, no, bo jeżeli chce się coś odfajkować, no to do widzenia. Natomiast jeżeli z tego coś ma być, no to trzeba mieć cierpliwość i zrobić następny. Czy mnie się chce jeszcze? No na razie mi się chce, ale nie wiem jak długo.
1: Kabaret w Polsce stał się synonimem przymiotnika zabawne, a to niekoniecznie tak musi być. Nie jest to miejsce, w którym zawsze się trzeba śmiać.
0: No, dokładnie. Mamy tam właśnie w tym konkursie mamy kilka piosenek, które wcale nie są zabawne. Bo Jasia Pilarska napisała piosenkę o toksycznym panu. Już myślałem, że to a propos Bogdan Smoleń, toksyczny duet z Laskowikiem. Ale to nie to, to toksyczny pan w sensie damsko-męskim. Ona do mnie mówi, no ale Deszczu, ale to chyba nie jest piosenka kabaretowa. No. Ja mówię, no wiesz, no, wszystko zależy od miejsca oraz wykonania, bo przypomnę, piosenki Demarczyk na pewno nie są piosenkami dowcipnymi i śmiesznymi, ale mają taką siłę wyrazu, zaśpiewane w piwnicy pod baranami, zostały przydomek piosenki kabaretowej, no i nikomu to nie przeszkadzało, ani Demarczyk, ani kompozytorowi, ani autorowi tekstu, ani samemu Skrzyneckiemu, który tę piosenkę wsadził do programu kabaretowego. Ja mam w swoim życiorysie piosenkę Ani B, Ani My, Ani Kukuryku, gdzie wrogowie moi, intelektualni wrogowie.
1: Masz takich?
0: No, mam takich wrogów konkretnych, aczkolwiek oni nie są intelektualni, bo intelektualni wrogowie mówią, że to jest niezwykle ważna piosenka. Ona została tak skonstruowana, ponieważ kompozytorem jest Sławomir Sokołowski, twórca Daj mi tę noc i przebojów Krawczyka, no mistrz od piosenki tanecznej, bo w ogóle od muzyki tanecznej. I no, żeby nie kupować przeboju jakiegoś zagranicznego, to zrobiliśmy taką historyjkę, że jest piosenka o takiej nucie, gdzie no ta nóżka skacze, prawda? Ona tak się równo rusza. A jeszcze przy tym, jak ktoś w pewnym momencie zacznie słuchać, co ten Smoleń śpiewa, no to zaczyna się poważna rozmowa, bo to jest piosenka wykonana dla tych, zrobiona dla tych, którzy w Nowej Polsce ostali się, szczególnie na wschodniej części naszego kraju, tak zwane ludność popegerowska, która została przez rząd polski, by to powiedzieć, ominięta lub niezauważona, że w ogóle istnieje. No i ona sobie znalazła taką niszę takiej zwykłej, prostej piosenki, bo oni też lubią się napić gorzały, zjeść grilla, nie z kryształowych dzbanów, tylko ze zwykłego plastikowego kubka i ta zwyczajna kiełbasa tam na tym grillu. Ale przychodzi taki moment i myśmy to sprawdzili, że tak, że to zadziałało. Co prawda Smoleń został okrzyczany królem disco polo, ale jakby to trochę to przeszkadzało generalnie i potem jak niektórzy właśnie intelektualiści zaczęli w tej sprawie się wypowiadać, jak nisko Bohdan Smoleń spadł, no to ja im dzisiaj życzę przyjemnej lektury. Tam jest tysiące wpisów na YouTubie pod tą piosenką i pod innymi piosenkami. I co tam jest w tym tekście? Bo tam nie jest jedna baba drugiej babie wsadziła, tylko zupełnie ciekawe rzeczy. Poseł krzyknął, mandat mam, śpiewa Smoleń. Poseł krzyknął, mandat mam. Ja głupotą się nie chwalę. Mejza jest tego przykładem po 30 może latach nawet, takim typowym, no ale trzeba wiedzieć, że te przywary nasze polskie, one były, są od liberum veto do dzisiaj i one są niezmienne.

0: przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy jeszcze o matematyce, o tym, że kabaret posługuje się też takim jasnym podziałem. Dobro i zło, 2 plus 2 jest zawsze 4. I to w dzisiejszym świecie się zaciera niestety.
1: No tak, no bo... Bo ten dzisiejszy świat no, wygumkował nam autorytety totalnie, nie? I jeżeli autorytet nam mówi, że no, ten przepis konstytucji mówi o tym odtąd dotąd, a potem są przepisy mówiące odtąd dotąd, no to jest wszystko okej, okay, ale drugi mówi, że nie, no proszę pana, no 2 plus 2 być może, że jest 4, ale u mnie jest 5 i nie ma o czym rozmawiać. Tak jest, no u mnie jest 5. No i do czego w tym całym bałaganie dojdziemy, to nie wiem, ale cieszę się, że Polakom żyje się lepiej mimo wszystko, że jak wyjeżdżam z wnukiem na wakacje, na przykład do takiej Grecji czy do Bułgarii, to dominującym językiem na tych wszystkich plażach i hotelach jest język angielski i polski. Znaczy się po prostu Polakom się lepiej żyje, więcej chyba zarabiają, są bardziej zaradni, mają możliwości rozwoju. No i obyśmy tylko się nie pogubili za bardzo i nie zabili się nawzajem, bo pozabijamy się nawzajem. Ja napisałem z Janem Tadeuszem Stanisławskim taki dialog, właściwie można powiedzieć sketch, bo tam na chwilę wchodzą jeszcze inne osoby, który grał Bogdan Smolen i Jan Tadeusz Stanisławski, a sketch nazywa się Kłótnia, a cała filozofia polega na rozmowie o tym, że nie powinniśmy się kłócić, ale jednak się kłócimy, a nie powinniśmy się kłócić. A to zostało napisane w 1991 roku, 1991 roku i to jest tak aktualny tekst, że aż żal, że on nie może być wykonywany przez innych młodych ludzi, no bo oni pewnie nie chcą tego robić, ponieważ im się wydaje, że piszą lepsze teksty.
0: Wspomniałeś o tym, że były teksty, które powstawały tuż przed samym wykonaniem, ale mam wrażenie, że jakość tych tekstów wcześniejszych była lepsza niż obecnie. Czy to było tak, że tekstami zajmowali się ludzie, którzy faktycznie się na tym znali, a inni je wykonywali? Był ten podział? Czy to o to chodzi?
1: To jest wszystko bardzo proste. To chodzi o pieniądze. Był sobie taki człowiek, co się nazywa dzisiaj, żyje, niech żyje bardzo długo, Jacek Cygan, i on pisał teksty piosenek. Przychodzili do niego ludzie, zamawiali i on pisał albo nie pisał. Jak kogoś lubił, to pisał i tak dalej, i tak dalej. No i on wiedział, że w tym zajęciu ma swoje pieniądze. Socjalizm o to bardzo dbał. Potem w Nowej Polsce to zgłaszanie do ZAIKS-u tych piosenek, no bywało jak bywało, różnie. No to już Cygan musiał sobie tworzyć takie grupy, w których on też brał udział i żeby wiedział, że... No bo on nie wyżyje, prawda, jak napisze piosenkę, a w ZAIKS-ie nie będzie miał tantiem. No i proszę sobie zauważyć, że teraz powstają piosenki, ja to nazywam zmyślanki, bo autor czy autorka tej muzyki sobie jedzie samochodem i sobie śpiewa. O, jaka dzisiaj jest piękna pogoda, ojej, ładna jest. A czemu ona taka ładna? Bo ja tego nie wiem. O, nie. I jedziemy dalej do przodu. O, już burza się zbliża. Oj, czemu burza jest? A mówił jeden w telewizji, że będzie ciepło. No i tak powstają dzisiejsze piosenki, ponieważ ten wykonawca, on nie umie pisać piosenek. On umie świetnie śpiewać, ale żeby przypilnować tantiemy, to musi być to jego tekst. No i tak samo jest z tekstem. Dzisiaj nie ma tak, że ktoś inny pisze komuś, kabaretowi takiemu. Kabarety sobie same piszą i bez względu na to, czy piszą dobrze, czy źle, w ogóle nad obcym tekstem się nie pochylą, bo po co? Teksty się dostaje za darmo, tylko potem, żeby one były zapisane na tej liście, ten, który sprzedaje to i odsyła pieniądze do ZAIKS-u, żeby to było zapisane i nic więcej. No. Także tak to wygląda i to jest odwieczna walka. No. Mamy zespół YouTube. Oni sobie na początku swojej kariery powiedzieli, że dzielimy się, z nas 4-25%, to jest proste od wszystkiego, to jest nasze. Twoje 25, moje. Bono, ty jesteś mistrzem, może ty byś chciał 26. Nie, też 25. Zespół AHA, znany zespół, świetny. numer, przyjechali z Norwegii do Londynu i, no i się pokłócili, bo piosenka poszła w świat. A to umówmy się, no, to nie ma tak, że architekt narysuje kreskę i niemu nikt nie może powiedzieć, że on nie narysował tej kreski. A teraz tutaj, no, proszę Państwa, no, był w Polsce taki problem pod tytułem taka ustawa i czasopisma i słowo i, czy przecinek tam, ja już nie pamiętam dokładnie, ale chyba ta literka i ważyła o wszystkim, nie? Była wielka afera Rywina, bo chodziło o to i. A mi ktoś opowiada, że tam Smoleń dołożył jedno słowo i nie należą mu się tantiemy, no to jest, no to jest słabe, nie? To jest tak słabe, że w ogóle nie warto na ten temat rozmawiać. Dzisiaj ja jestem szczęśliwy, jak widzę zespół ludzi, którzy napisał piosenkę dla Męskie Granie, nie? Tam jest chyba 6 czy 7 autorów tekstów i muzyki. No, czyli oni się traktują poważnie, bo oni się zebrali i zrobili tę piosenkę. Ja wiem, jak to się robi, jak wszyscy siedzą i gadają, a może to, a może to, a może tamto, a może to słowo. Czasami to jedno słowo to robi różnicę, no to i to było w ustawie, nie? To robi te różnice, no. I ta różnica powoduje, że to coś albo jest słabe, zawsze było słabe i będzie słabe, albo to i to robi, że jest fantastyczne, no.
0: Dziękuję Ci bardzo, Krzysztof. Zapraszamy 12 i 13 czerwca
1: do sali Teatru Anny Niedźwiedź. To się nazywa Teatr Kortik. Tam się też szkoła baletowa w ogóle przy Mansfelda w Poznaniu. Przystanek tramwajowy z jednej strony Rynek Jerzycki, z drugiej strony Kino Rialto. 8, 18, coś tam jeszcze jeździ, 2 zdaje się. Także ładny jest, fajny jest dojazd. 18:30, finał piosenki kabaretowej, Klub Szyderców Bis, znany w Poznaniu i świetnie się rozwijający. I laureaci w sumie pierwszego etapu konkursu. Potem o 21:15 Andrzej Sikorowski swoimi przebojami, na drugi dzień Marcin Januszkiewicz, Perfect Lady Punked. No takie młodzieżowe podejście do piosenek, które też nie są już takie, proszę Państwa, młode, no bo Perfect i Lady Punk to są panowie, którzy mają już po 70.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Cześć.

Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
5: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
8: Helena Wiktoria.
7: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
8: To proste. Słucham prosto z kadru.
7: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
9: Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami jak zwykle Joanna Roszek
8: i Wojciech Nelec.
9: I zapraszamy na kolejną podróż po świecie komiksu, ostatnią w tym miesiącu, bo maj się już kończy, a kiedy już jest końcóweczka maja, to oznacza to również, że prawdopodobnie trwa komiksowa Warszawa i tak też jest w tym roku.
8: No właśnie, nawet nie prawdopodobnie, tylko po prostu trwa komiksowa Warszawa, na której nas nie ma. Łza smutku pojedyncza ścieka po naszej, znaczy po mojej twarzy.
9: No też chciałem być, ale no niestety tak się losowo zdarzyło, że będę w tym czasie gdzie indziej, także jeśli jesteście na komiksowej Warszawie, to dobrze się bawcie, a jeśli jeszcze tam nie jesteście, to warto zaznaczyć, że impreza cały czas trwa, nawet w tej chwili, w której słuchacie. Znaczy, jeśli słuchacie na żywo, a nie z YouTube'a. Nie jedźcie na komiksową Warszawę, jeśli słuchacie w inny weekend niż ten, w którym trwa impreza.
8: Tak, więc później może już być problem, bo może już nie być komiksowej Warszawy, a w ten weekend w Warszawie też jest koncert Garbage, więc ja chciałam postulować, żeby zagrać piosenkę Garbage w naszej audycji.
9: Garbage i Prosto z kadru bardzo się lubią. Kto słucha nas w radio, ten zapewne o tym wie. Także w sumie czemu nie? Zróbmy weekend z Garbage. Czemu nie? Mimo tego, że przed chwilą byłem na Metalice, ale niech będzie.
8: A, ale Metalikę już puszczaliśmy, bo była przecież ten.
9: Tak.
8: Rocznica jakaś.
9: Nie, no zdecydowanie Garbage. Dzisiaj będzie Garbage, a poza tym, że będzie Garbage, w sensie zespół, to będą też komiksy. I tak się złożyło, że w 2/3 będzie superbohatersko i w 1/3 kryminalnie.
8: W sumie nawet w 2/3 będzie superbohatersko i w 2/3 będzie kryminalnie, bo ja mam ze sobą wielką knigę, jaką jest Marvel Noir, w którym zebrane są 4 komiksy: Daredevil, Iron Man, Luke Cage i Punisher, i jak można się spodziewać, mają one klimat noir, więc trochę taki kryminalny też.
9: I tak też się w sumie składa, że ja mam też Punishera ze sobą. Pierwszy tom z serii od Ricka Remendera, scenarzysty, z którym czasem się lubię, a czasem nie. No a ten niesuperbohaterski komiks, który się tak trochę wyłamuje, to Domy Potępionych, czyli kolejna nowość od duetu Ed Brubaker, Sean Phillips.
8: No, czyli kryminał.
9: Tak, aż strach otwierać lodówkę, bo tam zaraz Sean Phillips i Ed Brubaker wyskakują.
8: Ale to jest... A to jest pewnie nam opowiesz więcej o tym komiksie. To sobie zostawię pytania już na nasze wejście z komiksem.
9: Tak jest, ale to by było zabawne. Jakbym otworzył lodówkę, wziąłbym swoje jakiś tam ulubiony produkt spożywczy, a tam na opakowaniu Ed Brubaker, Sean Phillips. Kolory Jacob Phillips.
8: I na pewno kryminał.
9: I na pewno kryminał.
8: Na pewno coś krwawego, może jakiś kawałek mięsa to powinien być.
9: No, mogłoby tak
8: być. Sezon grillowy w sumie.
9: Ty wyobrażasz sobie grill, takie wydarzenie komiksowe, grillowanie z Edem Brubakerem i Seanem Phillipsem.
8: Ale to nie może być upał, bo wtedy ciężko się będzie chodziło w takim, wiesz, tym płaszczu takiego zmęczonego życiem gliny albo detektywa, albo kogoś tam.
9: Masz rację. Masz rację. No nic, no to tyle, jeśli chodzi o nasze dziwne wywody z samego początku audycji.
8: To był długi tydzień.
9: To był zdecydowanie długi tydzień. Ja bym powiedział, że to był długi dzień. To był długi rok, a ja dopiero jesteśmy w połowie ledwo. Także co? Garbage?
8: Garbage, jedziemy.

0: Przechodzimy do komiksów wprost z kadru i zaczynamy od kryminału. No bo czego innego można się spodziewać, kiedy na okładce widzimy te dwa krzyczące do nas nazwiska: Ed Brubaker, Sean Phillips, wydawnictwo Mucha Comics, a jakżeby inaczej po polsku. I kolejny tytuł od tego duetu, oczywiście kryminał, Domy Potępionych.
1: Powiedziałeś, czego można się spodziewać po tej okładce. Ja tak patrzę na tę okładkę, na której właśnie jest napisane takim czerwonym, trochę stylizowanym właśnie tą czcionką, fontem Domy Potępionych. Ten tytuł jest zdjęcie dziewczynki. Ja nie wiem, czy to jest bardziej kryminał, czy bardziej horror w tym momencie.
0: No, to zdjęcie wygląda niepokojąco i chyba nie dlatego, że... No nie wiem, dziwnie ta dziewczynka wygląda.
1: Małe dzieci ogółem są.
0: Wiesz co, ogólnie ja pamiętam gdzieś w social mediach, gdzieś krąży taki post, gdzie mamy taką jakby w cudzysłowie elitarną grupę rysowników, którzy w cudzysłowie potrafią rysować małe dzieci i no wyglądają to po prostu jak ludzie z dorosłymi twarzami, ale wielkości pół metra. I tam gdzieś Gary Frank się przewijał, ktoś jeszcze, i ta dziewczynka trochę właśnie wygląda, jakby się mogła nadawać troszeczkę delikatnie do tego postawy.
1: Może po prostu ta dziewczynka bardzo wiele rzeczy już widziała. O. I dlatego ma takie dorosłe, dojrzałe spojrzenie.
0: To tak jak w świecie według Ludwiczka, jak młodszy brat opisywał Ludwiczka właśnie, że ma oczy, które widziały już wszystko, co świat ma do zaoferowania.
1: Właśnie.
0: Okej, ale no swoją drogą, a propos tej okładki, to pamiętam, że jak wyszła zapowiedź tego komiksu, to miałem takie, serio? W sensie, ta okładka jest strasznie dziwna, bo to, co jest kawałek, nie wiem, tapety, to jedno zdjęcie. I podoba mi się typografia tytułu, szczególnie jak bardzo literka Y jest zrobiona, bo całość komiksu nawiązuje do tej takiej jakby paniki satanistycznej.
1: No właśnie, dlatego też wygląda trochę horrorowo, bo to wygląda trochę jak Rogi.
0: Tak, dokładnie. I to jest naprawdę mega plus jakby w tej typografii. I chyba jedyny plus całej tej okładki, która jest no po prostu dziwna. Jest brzydka, szczerze mówiąc. Nie wiem. No, twórcy stwierdzili, że tak im się podoba. Ja może po prostu nie rozumiem tego zamysłu, ale...
1: Może po prostu nie lubisz dzieci, przyznaj się.
0: Nie. To nie chodzi o to, o matko. Jakbym się nie znał na komiksach i na nazwiskach, to szczerze mówiąc nie sięgnąłbym po ten komiks przez tą okładkę. Wiem, że się nie ocenia po okładce, ale po prostu na pewno nie byłoby to moim pierwszym wyborem, żeby to sprawdzić. Także to tyle, jeśli chodzi o okładkę. Chyba dawno nie mówiłem tyle o samej okładce komiksu. No i tak jak wspominałem, komiks fabularnie nawiązuje właśnie do tego okresu, czy komiks dzieje się w czasach współczesnych, mówiąc najprościej, ale nawiązuje do wydarzeń z przeszłości głównej bohaterki, która żeby za dużo nie spoilerować, nasza główna bohaterka za dzieciaka była częścią pewnego wydarzenia powiązanego właśnie z jakimś tam kultem satanistycznym, obrzędami, które tak naprawdę się nie wydarzyły, tak mówiąc w wielkim skrócie i nie zdradzając za dużo, ale mimo wszystko wpłynęło to na nią i na całą resztę dzieciaków, które jakby brały udział w tej całej jakiejś tam mistyfikacji. I poznajemy naszą główną bohaterkę jako osobę, która jest detektywką, która zajmuje się odnajdywaniem porwanego dzieciaka. I tutaj już właśnie zaczyna się problem, bo trudno się jest naszej bohaterce dogadać z tym dzieciakiem i nagle wpada na agenta FBI, który prosi o pomoc naszą główną bohaterkę, bo ze względu na jej jakby doświadczenia z przeszłości może pomóc mu w pewnym śledztwie, w pewnych morderstwach, które nawiązują do całej tej jakby otoczki, tej okultystycznej i tego całego zamieszania z okultyzmem. Wiecie, chodzi o te puszczanie piosenek od tyłu z ukrytym przesłaniem i tak dalej. I tutaj znów Brubaker troszeczkę bo często chyba wspominam o tym, że jakby te Brubakery, mówiąc tak skrótowo o komiksach od niego, one są często podobne do siebie. Mm-hmm. Tutaj wyróżnikiem jest to, że co jakiś czas przeskakujemy dosyć regularnie właściwie do przeszłości, gdzie nasza główna bohaterka niejako jakby nadaje trochę więcej kontekstu tego, co dzieje się obecnie, jakie ma przemyślenia i dlaczego coś tutaj nie gra w tym wszystkim. Więc jakby szczątkowo dostajemy zawsze jakiś skok do przeszłości, żeby nam jakby posunąć też trochę zrozumienie tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Ale muszę przyznać szczerze, że o ile jakby sam pomysł był bardzo interesujący i momentami jakby ten klimat tego wszystkiego naprawdę kipi, tak wydaje mi się, że gdzieś chyba pod kątem konstrukcji fabularnej scenariusza trochę się gdzieś to po drodze pogubiło. W tym sensie, że ten komiks nie do końca wie, czym chce być ostatecznie. Czy to jest komiks, który napędza nas tym śledztwem i wszelkimi zwrotami akcji, które się po drodze dzieją, powodując, że to nie jest tak oczywista, prosta sprawa, na jaką wygląda? Czy tymi wszystkimi flashbackami, które regularnie dostajemy i to jest jakby to naszym jakby głównym daniem? Czy chodzi o postaci poboczne? Czy chodzi o satysfakcję z tego, że czekamy na rozwiązanie sprawy? I kto tak właściwie jest tym bohaterem, któremu chcemy kibicować? Ja miałem taki moment, tak przez pewien moment tego komiksu. Gdzieś wydaje mi się, że na poziomie jakby szkieletu tej historii coś troszeczkę się posypało. No i zakończenie, które szczerze mówiąc trochę mnie zawiodło. Nie będę jakby spoilerować, ale kiedy zobaczyłem ostatnią stronę i zobaczyłem, że dalej nie ma, to mam takie: serio? Naprawdę? To już? Także powiedziałbym, że to chyba jeden z gorszych Brubakerów. Jest znacznie więcej takich lepszych, których bym serdecznie polecił. Natomiast ten komiks raczej bym polecał komplecistom, którzy chcą mieć wszystko od tej pary twórców. O rysunkach Shona Phillipsa w sumie też dużo nowego raczej nie jestem w stanie powiedzieć. Bardziej bym chyba mógł docenić pracę Jacoba Phillipsa, czyli syna, który kolorował ten komiks, gdzie robił niesamowitą robotę. Też bardzo fajnie odcinając sceny flashbackowe, które miały konkretną paletę barw, kontra to, co się działo współcześnie. Mega dobrze to zostało odcięte i też jak się tak kartkuje ten komiks, to właśnie ta czerwień z tych flashbacków się przebija. Ona się gdzieś tam w pewnym momencie spotyka z tą współczesnością, ale gdzieś też te sceny współczesne pomiędzy tymi flashbackami mają jakby swoje też takie jakby dominujące barwy. Jakby przechodzimy przez takie jakby trochę spektrum, że na początku tam jest gdzieś jakaś zieleń, tam potem chyba jest, zdaje się, jakiś taki bardziej jakiś taki jakby fiolet, purpura, potem kolor żółty. Także wizualnie on jakby robi robotę scenariuszowo. Myślę, że nic się nie stanie, jak sobie odpuścicie. No ale jeśli lubicie takie klimaty, jeśli lubicie Brubakera, jeśli lubicie Shona Phillipsa, no to na pewno znajdziecie dobre 5 minut z tym komiksem. Czyli Domy Potępionych z wydawnictwa Mucha Comics.

0: od kryminału duetu Brubaker Phillips przechodzimy do trochę innych kryminałów. Tutaj mamy takie przejście superbohaterszczyzny, czyli Marvel Noir. Zbiór czterech historii: Daredevil, Iron Man, Luke Cage i Punisher. Do osiągnięcia po ten komiks zachęciło mnie w sumie to, że w tym tygodniu wyszedł też serial z Nicolasem Cage'em o Spider-Noirze. I podobno recenzje są bardzo fajne. Ja jeszcze nie widziałam, bo wciąż zastanawiam się, czy oglądać w czerni i bieli, czy w kolorze.
1: Też nie potrafię się zdecydować. Nie powinni. Mogliby najpierw wypuścić jedną wersję, żebym potem mógł jakby zdecydować się na tą drugą.
0: Ale wiesz, że to jest tak jak z okładkami komiksów, nie? Że masz wersję alternatywną i musisz kupić obie, więc teraz musisz obejrzeć dwa razy i nabić dwa razy więcej oglądalności, bo musisz obejrzeć i czarno-białe, i kolorowe.
1: A wiesz, jak DC się wyzwania z tymi alternatywnymi okładkami? Nie wiem, może Marvel robi podobnie, ale w DC jak kupujesz alternatywną okładkę i jak otworzysz ten komiks, to pod tą alternatywną masz też tą podstawową. Czyli okazuje się, że jak kupujesz jedną i drugą, w sensie podstawkę i alternatywną, to tak naprawdę w tej alternatywnej już masz obie.
0: Możesz mieć bardziej alternatywną, możesz mieć różne połączenia alternatywnych okładek i podokładek.
1: Jak teraz powiedziałaś o podkładce, to mi się to skojarzyło ze słowem dokładka i zrobiłem się głodny.
0: A to nie rozmawiajmy o tym. Wróćmy do kryminałów tak i do zbrodni superbohaterów.
1: Tak, zrobiliśmy się głodni kryminału i superbohaterów, może tak.
0: O, właśnie. Ale tak, komiksy ze Spider-Noirem już były też wydawane przez wydawnictwo Egmont. Marvel Noir jest również zbiorem od wydawnictwa Egmont, który wychodził niewiele później. I mamy tutaj cztery historie, więc jest to porządna księga, czy jakby było spora księga, jak już wpadało to, z barwionym brzegiem na czarno, żeby było bardziej noir, bardziej mrocznie, aczkolwiek wszystkie komiksy są kolorowe, więc tutaj nie mamy trzymania się czerni i bieli, czy trzymania się jakichś takich ograniczonych palet barw. Raczej mamy tutaj po prostu klimat zachowany fabularnie.
1: A to nie jest w sumie właśnie tak, że w takim komiksie właśnie powinno być black and white, a nie w tych black, white, red, wszystkich, gdzie oni nawet nie potrafią dobrze wykorzystać tego motywu kolorystycznego, a tu by to pasowało.
0: Wiesz co, to bardzo było właśnie na okładkach widać, bo są i każda z tych historii składa się z czterech albo z pięciu zeszytów i okładki są bardzo często właśnie takie ograniczone kolorystycznie do bieli, czerni i czasami do jakiegoś koloru, na przykład w przypadku Daredevila do czerwonego. No w sumie chyba w większości to były biało, czarno, czerwone okładki, a w środku jest różnie, ponieważ w środku mamy różne style. Chyba takim najbardziej stylizowanym graficznie historią tutaj jest ta o Daredevilu. Ona ma taką najbardziej nieoczywistą, można powiedzieć, kreskę. I zwłaszcza kolory, dodatkowo kolory, ale przez to też jest czasami trochę trudna do czytania, ponieważ jest bardzo ciemna momentami. Te plamy tuszu są dosyć intensywne i dosyć spore, więc tutaj momentami czasami trudno mi się było połapać graficznie, o co chodzi.
1: Ale użycie tych rastrów tutaj w ogóle w tych...
0: Tak. Te rastry są super, są fajne, rozwiązania graficzne też tutaj w tym komiksie. Bardzo mi się podobało na przykład o tym, kiedy Daredevil, będąc Daredevilem, opowiadał o tym, jak on bardzo jest w stanie przeniknąć ludzką duszę i poznać człowieka, nim on sam pozna siebie. I są pokazane różne losowe postaci na ulicy, które on obserwuje, i są ich cienie. I ich cienie robią coś innego niż postać. I na pierwszy rzut oka to może właśnie umknąć w całym tym natłoku takich właśnie kolorów, szczegółów i tych plam barw, ale są takie fajne detale. I ten komiks właśnie tak, jeżeli chodzi o wygląd tym klimatem, jest taki najbardziej ciężki, taki najbardziej noirowy. Sama historia jest takim typowym Daredevilem, bym powiedziała. W sensie dużo tutaj, praktycznie wszystkie te historie mają ten poziom taki stawki uliczny, wojen, że tak powiem, lokalnych. o władzę, o dominację nad daną dzielnicą czy nad danym obszarem. Z tego wszystkiego wybija się komiks o Iron Manie, którym Tony Stark jest poszukiwaczem przygód, jest bogatym milionerem, który spędza swoje bogactwo i swój geniusz wynalazcy mocno na tym, żeby szukać artefaktów magicznych, tajemniczych i historycznych, które no, z jednej strony, jak on utrzymuje, są po to, żeby mieć rozrywkę, ale z drugiej tak naprawdę on szuka rozwiązania dla swojego serca, które nie domaga, więc jest to też ciekawy taki motyw. Są oczywiście naziści, także typowy przygodówka taka.
1: No a jeszcze warto dopowiedzieć, że to jest ten jeden z najwcześniejszych i chyba jedynych przypadków, na pewno przez wiele ostatnich lat, gdzie scenariusz do komiksu z Marvela napisał Scott Snyder.
0: Tak, tak, właśnie, bo tutaj mamy całą plejadę osób, które odpowiadają za tę historię i tak za komiks. O Daredevilu mamy scenariusz Aleksandra Irwina, rysunki Toma Cockera. Luke Cage pisany jest przez Mike'a Bensona i Adama Glassa, a rysowany przez Shauna Martinborough. Iron Man właśnie Scott Snyder i Manuel Garcia, a Punisher Noir Frank Thierry i Paul Asceta i Antonio Fuzo. Przy czym właśnie chciałam się zatrzymać też na moment nad tym, kto pisał Luka Cage'a i komiks o Luku Cage'u, ponieważ tu jestem ciekawa, jeżeli ktoś z słuchaczy czytał go w oryginale, ponieważ w polskim tłumaczeniu on jest mocno stylizowany, bohaterowie mają takim slangiem, trochę jak tutaj próbowaliśmy odkryć przed audycją, takim międzywojennym, trochę takim no, stylizowanym momentami, niektóre słowa mam wrażenie są gwarowe, więc zastanawiam się bardzo, jak to wyglądało w oryginale, zwłaszcza, że ten komiks ma mocne zabarwienie rasowe, a autorzy są, wydaje mi się, obaj biali, więc jest to ciekawe zestawienie. I ta historia o Luke Cage'u ma też taki wydźwięk właśnie, taki bardzo lokalny, taki harlemowy. Postać Luke Cage'a jest bardzo ciekawa sama w sobie, ponieważ nie jest on takim typowym, znanym, mam wrażenie, z komiksów superbohaterem, nie jest takim Luke'em Cage'em, którego znamy z tego głównego uniwersum, tylko raczej jest takim lokalnym, przypadkowym herosem, który no, ma pewną sławę, ale pytanie, czy zasłużoną. Także to jest bardzo ciekawy motyw. I jest też komiks o Punisherze, w którym w sumie jest też bardzo ciekawy motyw. Fajnie bawi się tym Punisherowym lorem, ponieważ tutaj to nie Frank Castle nie mści swojej rodziny, w sensie swojej żony i dzieci, tylko Frank Castle Junior mści się za swojego ojca. Więc jest to też o tyle ciekawe, że jest to Frank Castle, który jest momentami trochę nieporadny i trochę działa w taki sposób, no jakby był w gorącej wodzie kąpany i dostaje bęcki i no tutaj ta brutalna rzeczywistość Nowego Jorku, gdzie jego ojciec nie chciał płacić za haraczu, za bezpieczeństwo swojego sklepu, no skończyła się w dosyć straszny sposób i Frank Castle Junior, czy Castelloni tak nawet, mści się lata później, no i musi się zmierzyć z tym jednak brutalniejszym światem, niż mu się wydawało. Więc to też jest takie ciekawe zestawienie, jak na Punishera.
1: Czyli tak w sumie, słuchając tego wszystkiego, to wychodzi na to, że to jest absolutnie ciekawa lektura.
0: Bardzo fajna lektura. Cegła może nie jest poręczna i nie należy jej czytać w tramwaju, zwłaszcza, że ten papier jest bardzo gruby i bardzo taki luksusowy w dotyku, ale też ciężko się go przewraca, próbując trzymać to jedną, a nawet dwoma rękoma, lepiej sobie na czymś położyć. No tak jak powiedziałabym, jeżeli chodzi o samą historię, to najmniej taka porywająca jest chyba ta o Daredevilu dla mnie osobiście, ponieważ mamy tam taką typowy zestaw daredevilowych postaci. Ciekawym, takim świeżym powiewem wśród tych kryminalnych, lokalnych historii była ta historia z Iron Manem, który wyrusza na tę przygodę rodem z Indiana Jonesa praktycznie. Jest tam, na końcu jest plot twist, który jest absolutnie absurdalny, ale mnie ubawił i w sumie całkiem mi się podobał. No i mamy też tę historię Luke'a Cage'a, w której No przyznam się, że mi powieka trochę drgała przy tym tłumaczeniu polskim. Można się do niego szybko przyzwyczaić, jeżeli właśnie zrobi się to przejście, okej, to jest stylizacja na te właśnie lata 20-30, na to międzywojenne, ale z drugiej strony jestem bardzo ciekawa, jak to brzmiało w oryginale. No i Punisher, który tutaj jest trochę innym Punisherem. I to też jest całkiem ciekawe. Także polecam, jeżeli ktoś chciałby sobie tutaj zajrzeć do tego świata Marvel Noir przed serialem o Spider-Manie i nie tylko właśnie poznać tego noirowego Spider-Mana, ale też innych superbohaterów, to wydaje mi się, że to zestawienie jest tutaj świetną pozycją. Także wydawnictwo Egmont, Marvel Noir do zdobycia. Tylko mówię, trzymajcie w obu rękach, bo jest to dosyć ciężka książka.

0: Generalnie miałem wymyślony początek tego wejścia, ale przez to, że w twoim komiksie już był Punisher, to trochę już to nie ma sensu, bo generalnie chciałem zrobić parafrazę pewnego mędrca polskiej popkultury, powiedzieć: Punisher, pani Joanno, mówi to coś pani.
1: Pani Cher? Cher to jest taka piosenkarka, nie wiem, czy wiesz. A, Jezus. To był długi tydzień. To był bardzo długi tydzień, drodzy słuchacze.
0: Pani Cher. Pani Cher, czy zaśpiewałaby pani... O matko.
1: Pani Cher, czy pani wierzy w, w życie po miłości?
0: Wow. Wiecie co, to jest podwójnie zabawne, bo komiks, o którym będziemy mówić, jest strasznie brutalny a ja zostałem właśnie wprawiony w totalnego jakiegoś śmieszka. Okej, no trudno, musimy iść z tym, co dostaliśmy. Punisher, jedna chyba z takich postaci komiksowych, która mogłaby rywalizować z Batmanem o bycie najbardziej trudną w pewnym sensie, jak nawet nie przebija tego Batmana.
1: A w sensie we współpracy dla innych bohaterów?
0: To też. Bardziej miałem na myśli w kontekście przedstawiania tej postaci i tego, jak różny potrafi być odbiór tej postaci. I to, jak każdy odbiera tę postać. Ponieważ wydaje mi się, że zarówno w przypadku Punishera i Batmana te postaci są lubiane zawsze za coś innego i zawsze ta grupa uważa, że to, za co ich lubią tą postać, jest tą jedyną słuszną wersją, bo nie wiem, jest najbardziej zgodna z początkami tej postaci, przy czym no nie jest zgodna z jej początkami.
1: Czy zastanawiam się, co cię nakłoniło do tych przemyśleń, kiedy patrzę na okładkę tego tomu?
0: Tak, otóż Punisher Ricka Remendera z wydawnictwa Egmont, to jest tom pierwszy z dwóch. To jest komiks, który jest istnym rollercoasterem i pamiętam bardzo dobrze, kiedy ten run się zaczął w Stanach Zjednoczonych, no bo budził on kontrowersje. Generalnie całość, z tego co pamiętam, rozpoczęła się oryginalnie w 2009 roku i pierwsza połowa tego albumu jest, powiedziałbym, taką bardzo klasyczną opowieścią o Punisherze. I mając na myśli klasykę, mam na myśli to, że Punisher, kiedy powstał, był częścią superbohaterskiego Marvela. Prawda? I jakby to była jakby część wspólna. Potem właśnie masz tą drugą grupę odbiorców, którzy uważają, że ten prawdziwy Punisher to ten, który był w tej serii Max, tylko dla dorosłych, gdzie te powiązania z superbohaterskim światem były czasem wręcz ograniczone do minimum, jak całkowicie. No i każdy teraz ma w pewnym sensie rację, co jest klasycznym Punisherem. Chociaż tak de facto Punisher w superbohaterskim otoczeniu jest jednak tą klasyką. I Remender bardzo mocno do tego nawiązuje, ponieważ komiks zaczyna się od tego, jak Punisher chce zamordować Normana Osborna, który jest już bardzo ważną polityczną osobą w świecie Marvela, a przynajmniej w tamtym okresie. I oczywiście nasz Frank jest zatrzymany przed tym działaniem, czy chcą mu przeszkodzić. To zatrzymanie to chyba za dużo powiedziane, ponieważ on się nie daje złapać. On zawsze ma jakiś swój sposób na nawet właśnie superbohaterów, tych najpotężniejszych wręcz.
1: Nie ma przeszkody, której nie dałoby się rozwalić shotgunem prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie tak. I historia zaczyna się od tego i jednocześnie od pewnej nowej tajemniczej postaci, pewnego młodego mężczyzny, który wspiera Punishera. Jest to taki typowy hackerman, który ma dostęp do wszystkiego i w dialogach komentuje wszystko na temat siły, zabezpieczeń, sieci i tak dalej. Jakiś używa takich mądrych sformułowań, które czasem brzmią w tym scenariuszu, jakby były takimi rzeczami, które wydaje ci się, że informatycy i hakerzy i programiści mówią, ale brzmi to trochę momentami wrzelec przerysowanie, ale mniejsza z tym, to nie jest jakby główny point tego mojego wywodu. Chodzi mi o to, że ten pierwsza połowa to jest taki Frank, który faktycznie ma ręce pełne roboty. Ktoś tam próbuje wskrzecić w ogóle zmarłych superprzestępców i wmówić im, że zostali zabici przez Punishera, więc wysyła ich na niego, żeby się pozbyć problemu, bo Punisher robi to, co zawsze, czyli paniszeruje. Złoczyńcy mają z tym oczywiście ogromny problem, bo wszystkie ich operacje idą do kosza. No a Punisher wraz z tym swoim nowym towarzyszem chcą upadku Normana Osborna i pokazać, że on wcale nie opanował zbrodni w Nowym Jorku i Stanach Zjednoczonych. Także jest to taka jakby walka typowa też właśnie Punishera z systemem. Tutaj trzeba troszeczkę właśnie pobić się ze superprzestępcami, mieć masę różnych ciekawych pomysłów na to, jak to zrobić. No i klasyka. I to, co teraz powiem, no ktoś by mógł uznać za spoiler, ale okładka krzyczy wręcz tym, więc nie powiem to, aż w pewnym momencie dochodzimy do komiksu, akurat otwarła się na nim stronę, gdzie Punisher jest poćwiartowany na kawałki.
1: Tak.
0: Dosłownie.
1: Tak, przez kogoś, kto jest dobry w ćwiartowaniu na kawałki.
0: Tak. I można by powiedzieć, że wow, no koniec. Ale jednak nie, ponieważ Rick Remender wprowadził nas w bardzo charakterystyczną erę Punishera, tak zwanego Frankencastle, czyli pojawia się ta część uniwersum Marvela, taka część potworów, okultyzmu i tak dalej. Postaci typu Man-Thing, Morbius. I tak się składa, że właśnie ta część świata Marvela szukała Punishera jako wsparcia dla swoich problemów. No zastali go poćwiartowanego i co mogli zrobić? No zrobili jedyną rzecz, którą mogli w tym momencie, czyli złożyli go do kupy, tworząc właśnie potwora Frankensteina Punishera. I na okładce właśnie takiego Franka mamy pokazanego, który jest zszyty, jest ogromny i no jest to zdecydowanie bardzo odważna decyzja, biorąc pod uwagę, jaką historię ma ta postać. I dobrze pamiętam, jak podzielone było społeczeństwo czytelników w tamtym momencie. I gdzieś przeczytałem w takich zagranicznych recenzjach, też po latach, że no Rick Remender zaryzykował i opłaciło mu się to ryzyko, ponieważ ta druga część, która no faktycznie może niekoniecznie musi być czymś tego, co ktoś oczekiwał po Punisherze, bo jakby zmienia się nam troszeczkę też gatunek w tym momencie, bo to jest ten taki bardziej horror w tym momencie, czasem nawet body horror, ale jakimś cudem to wszystko działa. I można by nawet powiedzieć, że no dobra, to jest trochę takie subtelne jak cegła w nos, że Punisher staje się potworem dosłownie, biorąc pod uwagę jego metody działania i to, jak jest widziane przez społeczeństwo, i jakby daje to powód do tego, żeby pokazać go z trochę innej perspektywy, ale jakimś cudem to działa. I Remender ma też to, że cały ten komiks, zarówno ta pierwsza połowa, bardziej klasyczna, i ta nietypowa dalsza, jest bardzo sprawnie napisana. To jest generalnie bardzo gruby komiks. On ma w sobie 16 zeszytów z serii regularnej, jeden annual i jeden one-shot. Do tego jest masa. A jest to tak napisane, że się przechodzi przez to bardzo szybko, bardzo sprawnie, bo wydaje mi się, że generalnie komiksy akcji z Punisherem takie są. Tam jest dużo wybuchów, dużo strzelania, dużo krwi, dużo wszystkiego. I te dialogi nie zawsze są najważniejsze, ale kiedy już są, to Remender jakby no powoduje, że chce nam się to czytać, że to nie jest takie, nie wiem, po prostu strzelanie do złoczyńców i patrzenie, co tym razem dzikiego Punisher wymyślił, żeby pokonać swoich przeciwników, ale wciąga nas to, bo jest bardzo intrygująca tajemnica, kim jest ten taki, no, ten nowy towarzysz od Punishera i jakie ma motywacje. Ciekawie się obserwuje to, jak ten nasz Franken Castle ma jakby, nie wie co robić i musi podjąć decyzję, jak funkcjonować dalej i czy pomóc swoim tej ekipie, która go uratowała.
1: Współpotworom?
0: Tak, współpotworom. I czy ta walka, którą oni toczą, jest tą walką, którą on by faktycznie też się zajął. I znów zdaję sobie sprawę, że to dla kogoś może być abstrakcyjne. No jest masa innych Punisherów, takich bardziej klasycznych, bez problemu dostępnych na rynku, bo to w ogóle jest w tym samym czasie, kiedy mieliśmy tego Punishera, to Punisher Max, taki ten typowo dla dorosłych, taki bardziej uziemiony, też jakby wychodził, więc był też wybór. Natomiast jest to tak niesamowity eksperyment, że byłem zaskoczony, jak dobrze to wyszło. Całość generalnie jest też rysowana przez bardzo różnych rysowników, bo mamy przede wszystkim Jeromego Openie przy pierwszym story arku. Potem mamy całą już ekipę, która się gdzieś tam wymieniała przy poszczególnych zeszytach, ale no, najbardziej chyba podobały mi się te rysunki z pierwszej jakby tej części. Te takie, ta część potworna ma taką jedną, taki jeden moment flashbacku odnośnie jednej postaci, które wyglądają jak takie malowane obrazy i to też super wygląda. Tak?
1: No, chciałam tylko dodać, że widziałam, że akurat ten zeszyt, nad którym otworzyłam z ćwiartowaniem Punishera, rysował mój jakże ulubiony rysownik, czyli Romita Junior.
0: No to jest w ogóle dziwne, bo te rysunki raz tam pasowały, a raz nie.
1: Właśnie ja przez moment, jak otworzyłam, to pierwsze strony się zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest Miller, bo to jest takie... To takie kanciaste są te postaci w tym deszczu i w ogóle, a potem dopiero jak spojrzałam na kilka stron wcześniej, to zobaczyłam te charakterystyczne wąsy na twarzy, coś co wygląda jak wąs, a wiem, że to są cienie. Nie znoszę tego, po prostu tego nie znoszę. Więc te stylizowane rysunki wyglądały naprawdę fajnie.
0: Ogólnie Frank no jest postacią, która przeszła sporo, w ogóle też znaki czasu. Tego, jak jest podkreślane w tym komiksie kilka razy z dialogów od Punishera, gdzie on podkreśla, że tak jak on tam wszystkich zabija i tak dalej, ale policjantów to nie, to policjantów nie zabija. Bardzo ciekawe. Punisher przyszedł bardzo wiele. Od właśnie tych występów superbohaterskich po te takie bardziej przyziemne rzeczy i to, że on tu jest w pewnym momencie potworem Frankensteina, nie jest też czymś, jakby zdarzały mu się już trochę takie dziwne rzeczy. Ja gdzieś tam mam w głowie chyba z początków lat 2000 taki okres, gdzie on, z tego co pamiętam, miał dosłownie wsparcie od sił anielskich, boskich i miał dostęp do jakiejś broni boskich na zawołanie z nieskończoną
1: amunicją. Granatu ręcznego z Antiochii.
0: Także no, zdarzały się takie rzeczy i potem właśnie przyszedł Garth Ennis z Welcome Back Frank i ten Punisher się zmienił dosyć mocno. Tutaj znów mamy go trochę innego. Dla mnie to jest fajny eksperyment, który całkiem ciekawie wyszedł. Nie mogę się doczekać następnego tomu, żeby zobaczyć, jak to się wszystko kończy. Także jak chcecie coś nietypowego z Punisherem i jednocześnie też tego bardziej klasycznego, to myślę, że to jest całkiem ciekawa mieszanka. Na pewno jest to wciągająca lektura. Punisher, Lee Gremender, tom pierwszy z wydawnictwa Egmont. I dopłynęliśmy do brzegu.
1: Tak.
0: Przypomnijmy, dzisiaj rozmawialiśmy o takich komiksach jak Domy Potępionych z wydawnictwa Mucha Comics,
1: Marvel Noir z wydawnictwa Egmont
0: i też z tego samego wydawnictwa Punisher, Lee Gremender, tom pierwszy. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ci, co są na komiksach w Warszawie, to się dobrze bawicie. Jeśli nie, to też się dobrze bawicie.
1: Bawcie się lepiej.
0: Bawcie się. Tak.
1: Nie. To może powinniście coś zjeść albo odpocząć.
0: Napić się wody, bo jest gorąco.
1: Tak.
0: Pamiętajcie, trzeba się nawadniać. Także co, do usłyszenia za tydzień.
1: Tak, już będziemy pewnie wchodzić w taki klimat przedpyrkonowy.
0: Oj tak, o matko.
1: No, zaczyna się.
0: Zaczyna się.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć.
1: Pa.

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
2: Autopromocja.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
4: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
5: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
6: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
7: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
6: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
7: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
6: ciekawe.
7: Pojawisz się w filmie.
6: Ciekawe!
8: Lecisz tam na dół do popcornu.
6: No dawaj! A teraz w kinie!
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
9: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
10: Sobota, godzina 16:00. Na antenie Radia Afera właśnie rozpoczyna się odsłuch teatralny, czyli audycja poświęcona teatrowi. Dzisiejszym bohaterem odcinka będzie Teatr dla Dzieci, a przewodniczką po Teatrze dla Dzieci będzie Joanna Żygowska, dyrektorka Centrum Sztuki Dziecka, które od 40 lat, równo w tym roku, produkuje różne wydarzenia dla dzieci, odpowiada za organizację m.in. Biennale Sztuki dla Dziecka czy Festiwalu Filmowego Ale Kino. Joanna Żygowska jest także polonistką, teatrolożką i badaczką sztuki dla dzieci. No i dzisiaj właśnie z nią będę rozmawiać na temat teatru dla dzieci, na temat tego, co oferuje, jakie stawia wyzwania, a także na temat zróżnicowania tego teatru. A za dzisiejszą audycję po stronie realizatorskiej odpowiada Kuba Biegniewski, a za mikrofonem Magda Chomczyk.

0: Na antenie Radio Afera trwa odsłuch teatralny, a ze mną w studiu jest już Joanna Żygowska, dyrektorka Centrum Sztuki Dziecka, polonistka, teatrolożka, badaczka sztuki dla dzieci. Cześć.
1: Cześć, hej.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o dzieciach i o teatrze dla dzieci. Już tak trochę poza anteną wspominałyśmy o tym, że dzieci to jest bardzo, bardzo zróżnicowana grupa odbiorców, też wiekowo zróżnicowana. I myślę, że można by było zrobić kilka audycji na ten temat i oddzielnie porozmawiać.

0: czynniki weźmiemy pod uwagę, na co chcemy szczególnie zwrócić właśnie uwagę. Więc ja powiem, co dla mnie jest jakoś, nie wiem, czy najciekawsze obecnie, czy też traktuję to jako jakoś wyzwanie albo temat, na który po prostu uważam, że warto rzeczywiście mówić. I tak jak wcześniej wspomniałaś, to z pewnością o teatrze dla dzieci, ale tu nie mówimy o teatrze dla dzieci i młodzieży, tudzież dla młodej widowni, tylko przy tej niższej wiekowo grupie wiekowej na razie się zatrzymujemy. Tak, więc pewnie można by w ogóle cały cykl audycji na ten temat rzeczywiście zrobić.
1: To przed nami jeszcze.
0: Tak, ja trzymam kciuki za takie pomysły. Bardzo chętnie będę je wspierać. Natomiast jeśli chodzi no właśnie o to zróżnicowanie, to sama już powiedziałaś, że z jednej strony można by spojrzeć na teatr dla dzieci z perspektywy właśnie wieku odbiorców i odbiorczyń. No i jesteśmy w Poznaniu, więc to jest takie miasto, w którym teatr dla najnajów, tych najmłodszych dzieci, a na najmłodsze dzieci to czasami już znaczy dzieci od kilku miesięcy. No to właśnie w Poznaniu to jest taki nurt, który bardzo prężnie działa. Tutaj też on miał taki swój polski rozkwit. To wszystko działo się w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, skąd właśnie jakiś też przyszedł w Polsce impuls do rozwijania tego tematu. Tu przez lata był festiwal Sztuka Szuka Malucha, teraz jest festiwal najmłodszych, ale tutaj też w Poznaniu właśnie rozpoczynały swoją działalność takie grupy jak Studio Teatralne Bloom i Teatr Atofri, które właśnie były mocno poświęcone tworzeniu teatru dla najnajów. No ale właśnie, to jest jedna grupa wiekowa, którą pewnie też jakoś jest dość łatwo wyróżnić przez to, że ta grupa ma dość szczególne potrzeby wynikające z tego, że to są jeszcze bardzo małe dzieci, czyli dzieci od kilku miesięcy do trzech, a czasami pięciu lat. Są różne definicje tego. No potem mamy teatr dla przedszkolaków, czyli tych dzieci, które już uczestniczą grupowo, ale też tych dzieci, które tych lekko już starszych, które uczestniczą z rodzicami. No i tu już zaczynają się takie dwa rozróżnienia, nie? Że z jednej strony uczestniczysz rodzinnie, czyli to są wydarzenia familijne kierowane do dzieci i dorosłych, ale też już zaczyna się uczestnictwo grupowe. A doświadczenie pójścia grupą do teatru to jest zupełnie inne doświadczenie niż pójście do teatru z rodziną. To są też trochę inne zasady związane z bezpieczeństwem, ale też w ogóle inna organizacja tego wyjścia. No bo właśnie, kiedy, to tak na przykład sięgając po praktykę, która jest mi najbliższa na co dzień, czyli sceny wspólnej, na której Centrum Sztuki Dziecka, z którym jestem związana, też realizuje swój repertuar. Tak się składa, że ostatnio z koleżankami właśnie rozmawiałyśmy jakoś na ten temat, szczególnie to tematyzując. No to właśnie, co innego jest przyjść w niedzielę, kiedy przed spektaklem można się pobawić, kiedy po spektaklu można jeszcze dłużej zostać na warsztaty, pobawić się w kąciku zabaw. Czym innym jest ta zabawa? Kiedy przychodzi się z opiekunką szkolną, kiedy czy przedszkolną, kiedy też, no właśnie, trzeba zdążyć na autobus powrotny, kiedy te ramy czasowe od rozpoczęcia do zakończenia są podporządkowane też jeszcze jakiemuś innemu rytmowi, niż tylko rytm funkcjonowania na przykład w niedzielę rodziny, ale też właśnie o konkretnej godzinie w przedszkolu jest obiad, a w szkole o jakiejś godzinie kończą się lekcje.
1: Czy programując wydarzenia dla dzieci, bierzecie pod uwagę właśnie to, dla jakich grup będziecie organizować te wydarzenia? Czyli czy to będą właśnie grupy szkolne, przedszkolne, czy to będą niedzielne, familijne spotkania?
0: Zdecydowanie, bo z jednej strony myślimy o tym, że fajnie jest mieć pozycje repertuarowe i to też jest nasze doświadczenie, ale też wielu innych znajomych z innych teatrów w Polsce i nie tylko, że z jednej strony to jest myślenie o tym, że fajnie mieć pozycje, które można grać i familijnie, i szkolnie, no bo na przykład to, jak one są zaprogramowane, mają szansę sprawdzić się zarówno wtedy, kiedy dzieci są na widowni z dorosłymi i to jest mniej więcej wyrównane pół na pół dzieci i dorosłych, jak i wtedy, kiedy tych dzieci jest więcej, bo jest to grupa zorganizowana. Natomiast też coraz taki bardziej popularny w Polsce i dla nas też w centrum ważny, no to jest to nurt teatru familijnego, który z jednej strony jest skupiony na tym, że do teatru dziecko przychodzi z dorosłym, ale też coraz większy taki nacisk i uwagę właściwie poświęca się temu, że do teatru przychodzą dzieci z rodzicami, ale te dzieci też są w różnym wieku. Czyli na przykład dziecko 3-letnie ma nieco inne potrzeby niż dziecko 6-letnie, jeżeli chodzi o uczestnictwo w, no właśnie w wydarzeniu kulturalnym. Więc coraz więcej jest uwagi poświęcone na to, co robić, żeby rozszerzać to myślenie o familijności, że nie tylko rodzic dziecko albo dziadek, babcia dziecko, ale też właśnie te dzieci o różnych potrzebach wynikających z wieku. No i

0: są też takie wydarzenia, które na przykład my w centrum gramy tylko familijnie, ponieważ tak są zaprojektowane, ponieważ familijność też jest jakimś ich takim dodatkowym tematem. I tak na przykład jest w przypadku naszej premiery z ostatniego Biennale Sztuki dla Dziecka pod tytułem, to jest spektakl pod tytułem Rośnie i rośnie i w choreografii Anny Wańtuch, no właśnie polskiej choreografki. To jest spektakl familijny, w tym znaczeniu, że gramy go dla rodzin, ale też w tym znaczeniu, że na scenie występują rodziny. I to są nie osoby, które odgrywają rodzinę, ale tam na scenie mamy naprawdę rodziców ze swoimi dziećmi, więc niejako to zaproszenie do pewnych interakcji. Mam takie wrażenie, że nabiera jakiegoś dodatkowego znaczenia, ale też wydaje mi się, że budzi, na pewno we mnie budzi, większe zaufanie, ponieważ widownia jest zapraszana do czegoś prawdziwego, do jakiegoś zaangażowania, a na scenie widzi to samo, to znaczy widzi prawdziwe relacje dzieci i dorosłych, a nie tylko to, co jest odgrywane.
1: Trochę, kiedy mowa o spektaklu Rośnie i rośnie i, dobrze powiedziałam, dobrze, to przychodzi mi też do głowy, kiedy o tym mówimy, pytanie dotyczące samego powstawania spektakli. Dlatego, że spektakl, o którym mówimy, nie był napisany dramat, który został później wystawiony na scenie, ale było to bardzo taki wspólnotowy proces. No właśnie, czy kiedy mówimy o różnych grupach odbiorców, czy też to powstawanie spektakli też się różni, jeśli chodzi właśnie o tych odbiorców?
0: No to myślę, że to jest kolejne świetne pytanie, którym też można by poświęcić dużo czasu, no bo przechodzimy na te zagadnienia związane z formą. Rzeczywiście Rośnie i rośnie to jest spektakl choreograficzny, który powstał właśnie w procesie zaangażowania rodzin, które artystka zaprosiła do współpracy i też te rodziny z nią występują. No ale właśnie tu mówimy o tańcu, ale też o jakimś procesie partycypacyjnym. Dla nas to był taki projekt otwarty na wiele, wiele różnych rozwiązań w czasie jego produkowania i też na dużo niewiadomych, które dopiero w czasie pracy były dookreślane. Natomiast jeśli chodzi o formy teatralne, to co w Polsce jest takie najpopularniejsze, a przede wszystkim jest uwarunkowane naszą tradycją teatralną, to jest to, że w Polsce, w Poznaniu też mamy tego przykład, teatry dla dzieci to po pierwsze teatry formy, teatry lalkowe, ponieważ tak to funkcjonuje instytucjonalnie. W Polsce mamy ponad 20 teatrów instytucjonalnych, które grają dla dzieci i to są właśnie teatry lalkowe. W Poznaniu mamy nasz świetny teatr animacji. To jest właśnie jeden z tych przykładów. No i to jest związane z tym, że po wojnie, kiedy powstawały w tym naszym współczesnym kształcie instytucje teatralne, no to została podjęta decyzja. Teatry dramatyczne grają dla dorosłych, teatry lalkowe dla dzieci. W takim dużym uproszczeniu, ale w tym uproszczeniu jest jednak jakby, tam jest też sporo faktów, nie? I to jednocześnie oddziaływuje na to, jakie budynki mają te teatry. No bo teatry lalkowe mają trochę mniejsze budynki. No, za tym idzie mniejsze zespoły, mniejsze pieniądze. Więc tak można by obserwować, jak to historycznie się stało, że mamy taką sytuację, jaką mamy dzisiaj. No ale to jest jedna rzecz, no bo już w samym Poznaniu też no, teatr animacji to nie jest jedyne miejsce, gdzie gra się spektakle dla dzieci. Ja tu powiedziałam o scenie wspólnej, która no, z oczywistych względów jest mi najbliższa, ale też Estrada Poznańska prowadzi scenę na piętrze. Istnieje wiele niezależnych inicjatyw prowadzonych przez NGOsy i nie tylko, gdzie ten teatr dla dzieci też funkcjonuje, gdzie są prezentowane spektakle i to nie są tylko spektakle, nie są tylko spektakle lalkowe oczywiście. Natomiast to gdzieś jest taki ten pierwszy punkt, od którego w Polsce wychodzimy w myśleniu o teatrze dla dzieci. To, co dla mnie jest obecnie najciekawsze, to jest myślenie o ruchu, o tańcu, o współczesnej, eksperymentującej choreografii dla młodej widowni, co też myślę, że już można powiedzieć, że w Polsce też staje się coraz popularniejsze. I znowu fajnie przyznać, że to Poznań jest tym miejscem, gdzie szczególnie można o tym mówić. Z jednej strony dlatego, że tutaj przez lata był rozwijany projekt Stary Browar, Nowy Taniec i tam też był program Taniec dla Dzieci, który właśnie otworzył nas bardzo mocno na to myślenie o nowej, eksperymentującej, poszukującej choreografii, ale też no, z Poznaniem są związane takie dwa kolektywy, jak kolektyw Holobiont i kolektyw Collect Touch, które no właśnie poszukują w tym obszarze, a mnie to niezwykle cieszy, bo samo też właśnie z wielką przyjemnością teraz ten nurt obserwuję.
1: No właśnie, trochę rzeczywiście zaczęłaś mówić o zmieniających się formach i zmieniających się trendach, jeśli chodzi o teatr dla dzieci, bo i teatr dramatyczny, i teatr lalkowy próbuje trochę burzyć te taki stereotyp, dla jakiego wiekowo odbiorcy organizuje spektakle teatralne. I w teatrach dramatycznych coraz częściej można zobaczyć też spektakle dla dzieci.
0: Zdecydowanie.
1: Tak, teatr animacji też coraz częściej sięga po teatr dla dorosłych. Zresztą chyba myślę, że od początku.
0: Historycznie, zdecydowanie. Gdyby na przykład sięgnąć, jeżeli chodzi o teatr animacji, do lat 60., a to nie jest początek działania teatru animacji, to jest po prostu taki okres, który mnie też kiedyś interesował, to tam za czasów Leokadii Serafinowicz była rozwijana scena dla młodych i tam były próby tworzenia spektakli dla młodzieży i dla dorosłych. No ale w Poznaniu rzeczywiście od kilku lat to jest teatr animacji coraz bardziej popularne.
1: Tak, i coraz częściej spektakli dla osób różnych wiekowo można znaleźć w ich repertuarze. No właśnie, ale też gdy ja myślę o teatrze, na przykład dla najnajów, o których też wspomniałaś, no to mi przede wszystkim przychodzi do głowy właśnie teatr ruchu. Myślę, że to jest ta forma, która jest chyba też dla tych najmłodszych odbiorców najbardziej dostępna. Nie wiem, czy tak jest rzeczywiście, ale nawet Polski Teatr Tańca ostatnio też realizuje spektakle dla dzieci, które są, no zresztą jak wypada, jeśli chodzi o Polski Teatr Tańca, no to jest właśnie spektaklem ruchu, spektaklem tańca.
0: Wiesz co, to jest ciekawe i myślę, że się zgadzam z tym, a to jest ciekawe też dlatego, że no właśnie teatr dla najnajów przez to, że w tym teatrze podejmuje się próby, no oczywiście udane artystycznie mniej lub bardziej, ale to już nie dam teraz to oceniać, właśnie kontaktu, właśnie tworzenia komunikatu artystycznego kierowanego do tak małych dzieci, to nagle trzeba coś zmienić w tym myśleniu, które trzeba było, coś zmienić w tym myśleniu, które dotychczas funkcjonowało, jeżeli chodzi o budowanie spektaklu dla, czy to dla dorosłych, czy to dla starszych dzieci. No i pewnie jednym z takich ważniejszych punktów, no to było odejście od narracji, odejście od słowa, odejście od tworzenia opowieści, która jest oparta na przyczynie, skutku, rozwoju, akcji i przeniesienie punktu ciężkości na czy to jakiś temat, czy to jakąś formę, czy to jakąś materię i budowanie dramaturgii w oparciu właśnie o ten konkretny pomysł, czy właśnie konkretną materię. Tak też było w przypadku no, jednych z pierwszych spektakli, właśnie jakie powstawały w Poznaniu, i gdzie na przykład sięgniemy po spektakl teatru Atofri Pan Sati, gdzie nagle pojawia się muzyka, pojawia się muzyka nie tylko jako dźwięk, ale też jako jakiś temat, który jest dość abstrakcyjny, ale jednocześnie zyskuje jakąś formalną reprezentację. Tam akurat to jest papier, no i de facto wokół tych dwóch elementów muzyki i materii jest wokół tego jest zbudowany cały spektakl. I nagle okazuje się, że tak, nie musi być historii, która ma początek i koniec, ale może być właśnie dramaturgia i może być proces, przez który widownia jest przeprowadzana, że nagle znowu jest początek i koniec, ale to nie jest początek i koniec historii, tylko początek i koniec jakiegoś doświadczenia. Jakie jest bazowanie na wrażeniach, na innym prowadzeniu widowni przez ten proces artystyczny, który jest prezentowany na scenie. I myślę, że to... Znaczy, na pewno dla mnie jest to coś, co jest szalenie interesujące i inspirujące, jeżeli chodzi o teatr dla najnajów, bo nagle się okazuje, że ja jako osoba, która uwielbia dramat, uwielbia się zajmować dramatem i właśnie poświęcać temu też, no też większą uwagę, znajduję tam coś innego. Czyli mamy jakąś różnorodność.
1: Właśnie, jeśli chodzi o dramat i te tematy, to jeszcze do nich wrócimy, ale ja chciałabym jeszcze trochę wrócić do pytania, które zadałam na początku, czyli o te różnorodne grupy wiekowe i o to, która z tych grup wiekowych jest najmniej zaopiekowana przez teatr. Czy widzisz, że może któraś z tych grup jednak cały czas oferta dla tej grupy jest najmniejsza i jeszcze brakuje następnych spektakli, które by były dla niej oferowane?
0: No tak, bo my się zatrzymałyśmy rzeczywiście na rozmawianiu o grupach przedszkolnych, potem szkolnych, czyli gdzieś tam dochodzimy mniej więcej do szóstego roku życia. Potem zaczyna się już szkoła. Dzieci są coraz starsze, więc też zmienia się ten rodzinny udział w wydarzeniach kulturalnych. No tak obserwując nie tylko poznańskie, ale w ogóle polskie repertuar teatrów w Polsce, no to mam wrażenie, że jednak najtrudniejszą, czy najmniej repertuaru zaczyna być dla widowni 10-12+, ale też tak jak wynika z naszych badań ewaluacyjnych, które nam w centrum towarzyszą, kiedy realizujemy projekty, i tu będę sięgała szczególnie po doświadczenia z Biennale Sztuki dla Dziecka i z festiwalu El Kino, to tam też można znaleźć trochę uzasadnienie na to, dlaczego tak jest, no bo moment, kiedy przynajmniej tak, jeżeli chodzi o naszą widownię, moment 10-12 lat, to jest ten czas, kiedy jeszcze dzieci uczestniczą w kulturze z rodzicami, ale już zaczynają podkreślać swoją jakąś odrębność, potrzebę tego, że to jest moje, a już nie tylko wspólne. I to jest ten taki też pas przejściowy, kiedy oczywiście nie możemy powiedzieć, że wszystkie 10-latki są takie, a wszystkie 12-latki są takie, bo nie możemy tak powiedzieć o żadnych grupach wiekowych, ale rzeczywiście to takie bycie w przededniu, bycie młodszym nastolatkiem, młodszą nastolatką, a jednocześnie jeszcze trochę jedną nogą w tym dzieciństwie. Ja myślę, że to jest jedno z większych wyzwań, zarówno jeżeli chodzi o pisanie i tworzenie opowieści dla tych grup wiekowych, jak i szukanie form artystycznego wyrazu na scenie, ale potem jeszcze jest kolejny krok, że no to są też trudniejsze, zdecydowanie trudniejsze niż na przykład wydarzenia dla najnajów, spektakle, jeżeli chodzi o sprzedaż. Także ta widownia też jest po prostu mniej obecna ze względu na te właśnie już inne potrzeby starszych dzieci, młodszej młodzieży i inne w ogóle formy spędzania czasu, na przykład rodzinnego.
1: No tak, no bo spektakl dla najnajów to tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o organizatorów, to wyzwaniem jest zachęcenie rodziców, opiekunów do tego, żeby poszli i poszły z dzieciakami. Jeśli chodzi już o grupę 10-12 lat, no to tutaj już nie wystarczy zachęcić tylko rodziców czy opiekunów, ale także same dzieciaki.
0: Ale też z drugiej strony można powiedzieć, jakie to jest ciekawe wyzwanie, nie? Zarówno z perspektywy instytucji, no tak jak my to robimy, gdzie próbujemy szukać też języka, komunikacji, mając na uwadze wszystkie ograniczenia, na przykład te związane z tym, jakie reklamy można ustawiać i że osób poniżej 18 roku życia w wielu miejscach nie można targetować jako grupy odbiorcze, no i słusznie. Natomiast też no, w tworzeniu właśnie komunikatów, które dotyczą naszych wydarzeń dla tych grup, to jest ciekawe wyzwanie, ale ono jest bardzo trudne, a z drugiej strony też no, jakie fascynujące jest to, że można potraktować też to jako wyzwanie artystyczne, nie? Że nagle pojawia się ta grupa, która już zaczyna być krytyczna. Już nie można czasami przymknąć na coś oka, co czasami jednak twórcom się zdarza. Bo niby mówimy, że dzieci to ta bardziej krytyczna grupa odbiorcza, ale też często to są takie slogany, które się powtarza, a tak naprawdę wcale za tym nie idzie jakiś większy namysł artystyczny. Ale gdyby potraktować właśnie to, że mamy grupę, o której wiemy relatywnie mniej jako wyzwanie artystyczne. Myślę, że to jest ciekawe, ale ekonomicznie dla instytucji pewnie jest to wyzwanie.
1: A już za chwilę wrócimy jeszcze z następnymi tematami. Wrócę trochę jeszcze do tego dramatu i do raportu, który razem z Centrum Sztuki Dziecka stworzyliście.
0: Bardzo chętnie.

0: Na antenie Radia Afera trwa odsłuch teatralny, a ja przypomnę, że moją i waszą gościnią jest Joanna Żygowska. Cześć po raz drugi.
1: Cześć.
0: Trochę na poprzednim wejściu wspomniałam o tym, że zaczniemy teraz od raportu. Od raportu, który w 2022 roku stworzyliście razem z Centrum Sztuki Dziecka. Raportu Teatr dla Dzieci i Młodzieży. Zmiana paradygmatu ze znakiem zapytania. To było 2 lata temu. Już trochę poza anteną mówiłyśmy o tym, że teraz wyciągacie wnioski z tego, co wyszło w tym raporcie. No właśnie, czy trochę się zmieniło od tego czasu i jakie wnioski są tymi wnioskami, które teraz wcielacie w życie?
1: Tak, to jeżeli chodzi o raport, on powstał no właśnie już jakąś chwilę temu. To był też taki moment w Centrum Sztuki Dziecka, kiedy przygotowywałyśmy się do zmiany czy przemodelowania formuły konkursu na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży. To jest jeden z takich w ogóle najważniejszych projektów centrum i on ma na celu właśnie pozyskiwanie nowych sztuk teatralnych przez tworzenie otwartego konkursu. Ale widząc właśnie, jaka jest dynamika środowiska teatralnego, czyli to, że przez lata między innymi dzięki działaniom konkursu i działaniom Centrum Sztuki Dziecka zaczęło powstawać dużo więcej niż wcześniej współczesnych sztuk teatralnych, że autorzy, autorki zostali zatrudniani na etatach w teatrach jako dramaturdzy, kierownicy literacy, czy inne osoby zajmujące się sprawami artystycznymi, ale też coraz więcej zaczęło powstawać tekstów na zamówienie teatrów, czyli ta potrzeba była realna, ale też widziałyśmy, jak się zmienia, bądź bardziej nie zmienia ten krajobraz, jeżeli chodzi o sztuki, które do nas przychodzą, to czułyśmy w centrum, że okej, to jest jakiś moment, że coś trzeba może poruszyć. No i właśnie szykując się do tej zmiany, zaprosiłyśmy do badania osoby, które piszą, reżyserują i zarządzają teatrami, bo zobaczyłyśmy, że to są też takie trzy grupy zawodowe, które wokół centrum jakoś są z nami związane, bo albo przysyłają do nas teksty i uczestniczą w naszych warsztatach dramatopisarskich, albo szukają u nas tekstów. To są właśnie osoby reżyserskie i dyrektorskie. A lekcji zobaczyłyśmy, że te osoby mają różne potrzeby. I chciałyśmy nie tyle skonfrontować te zdania ze sobą i te potrzeby, co bardziej je spotkać i zobaczyć, co dla nas z tego wynika. No i tam właśnie w tym raporcie pojawiły się między innymi tematy związane z tym, że pisząc sztukę potrzebna jest praktyka teatralna, żeby to lepiej rozumieć, że sztuki też potrzebują nie tylko tego, żeby być drukowane, ale przede wszystkim wystawiane. No i w związku z tym zdecydowałyśmy, że zamiast konkursu na gotową sztukę zaproponujemy konkurs na koncepcję sztuki, która w ramach programu, który my będziemy wspierać, powstanie. No i rzeczywiście tak było w zeszłym roku. W tym roku zdecydowałyśmy się na podwójną wersję. Z jednej strony konkurs na gotową sztukę, z drugiej strony program pisarski na koncepcję. Oba projekty obecnie trwają. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wnioski z tego, to one są dla mnie budujące, tak bym to powiedziała, ponieważ w środowisku teatralnym zaczęła się dość rozbudowana rozmowa na temat tego, że sztuki poza tym, że mają być wystawiane, to mają też być drukowane, że to jest wartość, jeżeli chodzi o dramaturgię dla młodej widowni. No a nasza praktyka jako instytucji, która prowadzi serię wydawniczą Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, no też pokazuje, że to nie dzieci i nie młodzież są tymi pierwszymi odbiorcami, odbiorczyniami tych naszych książek, tylko są to właśnie profesjonaliści, profesjonalistki, które pracują, czy to w teatrach dla dzieci, czy to z dziećmi i młodzieżą na scenie. Natomiast właśnie fakt, że ta potrzeba drukowania, że chęć, by teksty nie były jednorazowe, tylko właśnie wystawiane wielokrotnie, no dla mnie jest niezwykle budujące, bo wcześniej miałam wrażenie, że jednak ta narracja jest trochę inna, a ja osobiście myślę, że nie ma nic wspanialszego niż możliwość kilkukrotnego oglądania tego samego tekstu w zupełnie różnych interpretacjach, bo to pokazuje też, jak żywą materią jest dramat, nie? Dramat, który ten sam możesz sobie przeczytać, sobie jakoś wyobrazić go w głowie, czy po prostu w swojej wyobraźni. To jest praktyka, którą ja uwielbiam też sama stosować. bo bardzo lubię czytać dramat. Natomiast fakt, że to jest tekst otwarty tak szczególnie na interpretację, jest jego też jakimś dużym potencjałem.
0: Mogę powiedzieć o jeszcze jednej grupie odbiorców na pewno tych dramatów, które wydajecie. I myślę tutaj o nauczycielach, nauczycielkach, pedagogach i pedagogzkach, dlatego że sama słyszałam o tym, jak podczas kółek teatralnych czy spotkań pozaszkolnych rzeczywiście osoby sięgają po te teksty i są one później filtrowane przez jakąś wrażliwość też młodych ludzi, którzy mają ochotę je wystawić wspólnie na scenę. Ale może też wrócę trochę do tego pytania, co się zmieniło przez te 2 lata? Czy mimo tego, że to dość niedawno było wydane, czy już widzisz jakieś zmiany w polu teatru dla dzieci? Co się zmieniło właśnie przez od czasu wydania tego raportu?
1: To jest relatywnie krótki czas, a my jeszcze go też, no, tak, że tak powiem, jeszcze nie wiemy do końca, bo nie robiłyśmy badań. Natomiast to, co myślę, że jest taką już dla mnie dostrzegalną rzeczą, jeżeli chodzi o potrzeby środowiska związanego z teatrem dla dzieci, no to pojawiło się w związku z tym, że my w centrum zmieniłyśmy nieco formułę konkursu na sztukę, to pojawił się wyraźny głos środowiska, że konkurs na gotową sztukę jest bardzo potrzebny, że autorzy, autorki, dyrektorzy teatrów czekają nie tylko na te sztuki powstałe w ramach programu pisarskiego, ale też na te gotowe sztuki, że autorzy i autorki motywują się też do pisania przez to, że można wysłać sztukę na konkurs. No i to też jest powód, dla którego w tym roku zdecydowałyśmy się na prowadzenie podwójnej formuły. Z jednej strony właśnie gotowa sztuka, z drugiej koncepcja, w której centrum potem też jest proces pracy nad tekstem. A to, co dla nas jest też, to, co dla nas jest ważne, no to to, że właśnie program pisarski podkreśla znaczenie procesu pracy nad tekstem. I że z jednej strony są osoby, dla których odpowiednią i dobrą, właściwą, taką formą pracy, która też spełnia ich potrzeby, jest to, żeby usiąść do komputera, pewnie rzadziej do kartki i po prostu samodzielnie pisać, ale też są osoby, które podkreślają to, że proces wymaga na przykład konsultacji, że proces to jest to proces pracy nad utworem literackim, także tym dramatycznym, także tym dla dzieci. To jest proces, który też jest jakimś rodzajem samotności, w której dobrze jest mieć wsparcie, dobrze jest mieć osoby, z którymi można coś przegadać, z którymi można też skonsultować coś merytorycznie, na przykład w momencie, kiedy podejmuje się jakiś konkretny temat, na który nie ma się wystarczająco dużej wiedzy i albo można popełnić, no, czasami jakiś błąd, a czasami można z kimś porozmawiać i jakby poszerzyć też ten swój horyzont jako osobę piszącej i z tego po prostu skorzystać jako na przykład z inspiracji. Więc gdzieś to, co nie jest pewnie odpowiedź na pytanie, co się dokładnie zmieniło, ale bardziej pewnie odpowiedź na pytanie, co jakby w jakim obszarze chcemy zmieniać polski teatr dla myślenia właściwie o nie tylko o teatrze, ale też o dramacie dla młodej widowni, no to jest gdzieś to myślenie właśnie o tym, czym jest proces pracy nad tekstem, a w ramach naszej działalności też w zeszłym roku robiłyśmy ewaluację tego działania, w tym roku też mamy taki plan i w przyszłym roku, bo to jest pomyślane jako takie trzy edycje, z których potem będziemy na koniec wyciągać wnioski i też się nimi dzielić i być może wtedy powstanie kolejny raport właśnie będący tym krokiem. Okej, był pierwszy raport, jakaś diagnoza potrzeb środowiskowych. Nasza próba odpowiedzi na te potrzeby właśnie weryfikowana każdego roku. No i wnioski na koniec. Zobaczymy, jakie będą. Wtedy pewnie ciekawsza będzie rozmowa.
0: To na pewno będziemy wracać w takim razie do tego, ale ja trochę zatrzymam się przy tym dramacie, o którym wspomniałaś, dlatego że mówiłaś o potrzebie konsultacji swojego pomysłu. Program, o którym wspomniałaś, też wiąże się właśnie z konsultacjami ze specjalistkami, specjalistami w tym zakresie, ale zastanawiam się też nad konsultacjami z potencjalnymi odbiorcami, odbiorczyniami. Czy coś takiego też wchodzi w grę? Coraz częściej mówi się się o dramacie właśnie jako o procesie, czy o dramaturgii, nie tylko o, jako o pracy nad gotowym tekstem, ale o pracy właśnie tworzenia czegoś wspólnie. Czy rzeczywiście takie przykłady też masz w głowie, czy to się zadziewa też, jeśli chodzi o teatr dla dzieci?
1: Tak, to się dzieje coraz częściej, a ja tu mogę się posłużyć właśnie przykładem naszego programu pisarskiego, ponieważ jednym z takich ważniejszych punktów w tym procesie są właśnie konsultacje z potencjalną grupą odbiorczą. Przeprowadzamy to w ten sposób, że autorki, bo w tym roku mamy dwie panie, które w ramach programu pisarskiego tworzą swoje teksty, no, mają jakiś pomysł nie tylko na temat, ale też na to, jak będzie ich potencjalna grupa odbiorcza. Następnie definiują, jakie pytania chciałyby zadać tej grupie, czy w ogóle po co chcą się spotkać z dziećmi, czy z młodzieżą. Tak też było w przypadku zeszłorocznych konsultacji. No ale właśnie, zastanawiają się, dlaczego te konsultacje są im potrzebne, a mogą być potrzebne w różny sposób. W zeszłym roku to na przykład była z jednej strony chęć usłyszenia, jak młodzi ludzie myślą, oczywiście ta konkretna grupa fokusowa, nie? Jak myśli na konkretny temat. W innym przypadku ważne było zderzenie gotowego już, albo prawie gotowego tekstu z potencjalną grupą odbiorczą. W innym przypadku było to myślenie o języku, żeby w ogóle się usłyszeć w takiej praktyce, w takiej codzienności młodych ludzi. No i właśnie, i autorki zastanawiają się nad tym, czego potrzebują od spotkania z młodymi ludźmi, a następnie ze wsparciem pracowniczek centrum, no idą na takie warsztaty, które właśnie nie tyle są taką konsultacją, że no przychodzi pani i coś mówi, a dzieci mają coś odpowiadać i jest sztywno, tylko bardziej to jest myślenie o warsztacie, czyli jakieś takie też spotkaniu w praktyce, warsztacie oczywiście inspirowanym metodami pedagogiczno-teatralnymi, no po to, żeby właśnie też trochę i z jednej strony skorzystać z narzędzi, które dotyczą medium, dla którego jest pisany ten ostateczny tekst, ale też, żeby no, stworzyć tę sytuację jako sytuację twórczą, a nie tylko takie odpytywania.
0: To brzmi trochę jak kolejny wniosek wcielany w życie, który właśnie wypłynął z raportu, który razem z Centrum Sztuki Dziecka tworzyliście. Ja dopytam ciebie jeszcze o tematy spektakli dla dzieci. Dlatego, że często te tematy się powtarzają, ale zastanawiam się nad tym, co rzeczywiście, trochę nawiązując do tych konsultacji z odbiorcami i odbiorczyniami sztuki dla dzieci, co my dorośli myślimy, że dzieci chcą oglądać? I czy rzeczywiście dzieci chcą to oglądać? Czy to są dwie jednak zupełnie inne tematyki? Czy może one jednak gdzieś się spotykają?
1: Zadajesz mi tak trudne pytania, że znowu z jednej strony mogłabym powiedzieć, że mamy mało danych, albo z drugiej strony, że to są właśnie tak duże w ogóle, duże tematy, że bardzo łatwo o uogólnienie, a tego pewnie chciałabym jakoś uniknąć. Natomiast no tak bym skupiła się na dwóch może takich, też lekko się wymykając od odpowiedzi, ale na jakichś takich dwóch pomysłach na te odpowiedzi, a potem nad jednym kontekstem. Mhm. No i pierwsza rzecz to jest to, że kiedy myślę na przykład dramat dla dzieci, a mając doświadczenie lektury kilkuset tekstów w ostatnich latach właśnie w konkursie na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży, no to cały czas bym jeszcze pewnie powiedziała, że tekst dla dzieci to jest tekst o przyjaźni. I że de facto chodzi o to, żeby był z tego jakiś dobry wniosek, że właśnie, że przyjaźń jest ważna, że relacje między ludźmi są istotne, że mogą być wspierające i że w ogóle warto szukać w życiu tego, co jest dobre. No i w pewnym sensie przecież to jest super przesłanie, nie? To jest jakby tak jak sobie bez już takiego jakiegoś, nie wiem, ironicznego czy sarkastycznego myślenia, jak sobie o tym sama dla siebie myślę, to myślę, przecież to jest dobre, przecież ja też w sumie tego szukam tak ogólnie i no właśnie, i to jest jedna rzecz, ale to są też takie tematy, które bardzo łatwo jest zbanalizować, nie? Że bardzo łatwo jest to sprowadzić do prostej opowieści, prostej historii i w sumie uznać, że no jak dla dzieci to będziemy robić o No właśnie, spektakl z jakimiś znanymi bohaterami, najlepiej ze zwierzętami i żeby była dobrze przeprowadzona fabuła i dobre zakończenie, nie? Ale tak właśnie schodząc z takiego no właśnie jakoś dystansującego się poziomu, to myślę, że to jest w sumie dość budujący wniosek. Druga rzecz, jeżeli chodzi o spektakle dla starszej widowni, to popularną rzeczą są tak zwane trudne tematy, cokolwiek dzisiaj nazwiemy trudnymi tematami. I znowu, też tak pomyślałam, że można powiedzieć, że łatwo uznać, że no dla młodzieży to będziemy robić o kryzysie zdrowia psychicznego, czy będziemy robić spektakl o śmierci, no bo to zawsze w sumie będzie pasowało, bo to są zawsze problemy młodzieży. No i tak, no i właściwie no to są takie problemy, z którymi no, pewnie też tematy związane z kryzysem zdrowia psychicznego dzisiaj są zupełnie serio tematami, które może sztuka podejmować, ale znowu, to zupełnie nie jest prosta odpowiedź, nie? Bo tutaj jest taki szereg pytań, jak sztuka ma to robić, ale też w ogóle po co sztuka ma to robić i to nie po to, żeby powiedzieć, że no dobra, to niech sztuka się tym nie zajmuje, niech teatr się tym nie zajmuje, tylko rzeczywiście to są, myślę, że to nie są tylko tak zwane trudne tematy dla młodych, ale to są też serio trudne tematy dla twórców twórczej, ponieważ wymagają dużo więcej wiedzy, zaangażowania, wrażliwości, ale też takiego odpowiedzenia sobie, no dobra, po co ja chcę, czy ja mam w ogóle zasoby do tego, żeby z młodymi ludźmi na ten temat rozmawiać. A trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest kontekst wzięty ze świata nie teatru, a filmu, czyli w filmie bardzo popularnym rodzajem filmów są filmy coming of age, które dotyczą dorastania, wchodzenia na nowy etap dojrzałości życiowej. No i to są z kolei, więc tak sobie myślę, że teatr też często poszukuje właśnie w tych obszarach, a jak myślę, dlaczego? No pewnie dlatego, że to są uniwersalne doświadczenia w ogóle nie tylko młodych ludzi, ale też młodych ludzi, ale że jest w ogóle w twórcach, twórczyniach jakaś potrzeba mówienia o tym, że no bo bohater, który wyrusza w jakąś podróż po to, żeby lepiej poznać siebie, no właśnie, ma wyjść z tej historii jakiś dojrzalszy. No a to też jest coś, co jest dobrym węzłem dramatycznym. To też popycha akcję do przodu, no a często tworząc historię, czy to na scenę, czy to na ekran, no de facto o to nam chodzi. I myślę, że to w jakimś sensie też jest interesujące, ale też to jest coś, co jakoś łączy pokolenia, bo tego typu opowieści nagle się okazuje, że też są interesujące nie tylko dla młodych, ale też dla starszej widowni, która tym młodym towarzyszy na przykład nie na scenie, tylko na widowni oczywiście.
0: Mhm. Czyli tak trochę wnioskuję z tego, co mówisz, że mniej ważne jest co, znaczy to oczywiście też jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak jakaś historia będzie przedstawiona. I trochę pojawia mi się tu w głowie jeszcze jedno pytanie, czyli to, że my jako dorośli, czy twórcy, twórczynie teatralne i w ogóle sztuki dla dzieci, często chcą, żeby ich dzieła edukowały. I tutaj łatwo, myślę, wpaść w taką pułapkę myślenia dydaktycznego, którego pewnie też chcecie unikać. Czy jest możliwe unikanie tego i czego powinniśmy raczej, przed czym się wzbraniać?
1: To ja bym może powiedziała, co robić, bardziej co robić, niż przed czym się wzbraniać. I no właśnie rzeczywiście tak, ja bardzo, wydaje mi się, że mam dużą alergię na w ogóle nie tylko sztukę dla dzieci, dla młodzieży, ale też to dla dorosłych, która w jakiś sposób chce mnie edukować, chce mi powiedzieć, przekazać mi jakiś komunikat, który zdaniem kogoś jest słuszny i robi to w sposób, który no pewnie, który po prostu mi nie odpowiada, ale też w sposób, który na przykład na drugi plan spycha walory artystyczne tego dzieła, chociaż czasami pułapką może być coś, co właśnie daje ci pozór tego, że jest tak przemyślane artystycznie, na przykład jest ciekawe formalnie. O, ja tak czasami ze spektaklami dla dzieci mam, że coś mnie porywa formalnie, bo na przykład niezwykle doceniam aktorstwo albo performance na scenie, że bardzo podoba mi się to estetycznie, ale nagle, kiedy przechodzimy na fabułę, to ja widzę, ale moment, tu po prostu jest prosta opowieść o tym, że dziewczynka ma dojść do jakiegoś konkretnego wniosku, okej, i do niego dochodzi, ale jest na przykład świetnie oprawione muzycznie. Ja wtedy mam dylemat, czy zapraszać taki spektakl, na przykład na festiwal, czy tego nie robić. Bo z jednej strony chciałabym, ale mam już na koncie dwa naprawdę interesujące spektakle, które właśnie z tego powodu nie zaprosiłyśmy, bo uznałyśmy, że no ostatecznie przesłanie jest dydaktyczne, a przecież my dokładnie takie sztuki nie chcemy pokazywać. No ale dobra, ja powiedziałam, że co może być odpowiedź, co w takim razie robić. No ja bym powiedziała, że przede wszystkim zastanawiać się, po co ty, osobo twórcza, ja osobo, która programuje festiwal, po co ja w ogóle do tego, co robię, podchodzę. No i z jednej strony, oczywiście, że towarzyszy mi chęć przekazywania wartości albo dzielenia się wartościami, które dla mnie są istotne, ale też towarzyszy mi chęć wpływania na to, żeby jakoś świat był lepszy dzięki temu, co robię. No ale z drugiej strony pytanie, no co to znaczy, że będzie lepszy? Oczywiście to jest też tak dość górnolotna myśl, ale nie ukrywam, że ona mi czasami też towarzyszy, tudzież motywuje do pracy. Natomiast jak ja sobie to próbuję wtedy jakoś skonceptualizować, no to w ostatecznym rozrachunku nie chodzi mi o to, by widownia, która wychodzi ze spektaklu, pomyślała dokładnie tak jak ja, albo pomyślała dokładnie tak, jak zaprogramowali to twórcy czy twórczynie przedstawienia teatralnego, ale żeby do czegoś zainspirowała. Żeby zainspirowała do jakiegoś innego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Żeby zainspirowała do jakiegoś otwarcia w głowie czegoś nowego dla siebie, jakiegoś nowego sposobu myślenia, a czasami tylko do tego, żeby po prostu dać komuś dobre doświadczenie bycia razem w konkretnej przestrzeni teatralnej, wspólnego wyjścia i na przykład takiego impulsu do rozmowy po spektaklu między na przykład dzieckiem i dorosłym, które razem uczestniczą w tym wydarzeniu, bo to otworzyło w nich coś nowego, bo to doświadczenie ruchowe sprawiło, że pierwszy raz odważyli się na jakieś większe zaangażowanie na przykład na scenie, albo ta konkretna zobaczona sytuacja zainspirowała ich do tego, żeby podzielić się jakąś swoją myślą, która bez tego spektaklu może by się kiedyś pojawiła, ale może później, więc może fajnie, że to jest właśnie asumpt do tego. Więc jest pytanie, po co my to robimy i czy jakie są nasze intencje, nie? Czy mamy intencje takie, by no właśnie formatować, edukować, uczyć, bo my wiemy, jaka jest odpowiedź, czy bardziej zapraszać do tego, ej, słuchaj, ja dzięki temu znalazłam coś, a może ty poszukaj coś swojego, może dla ciebie też to będzie inspirujące, a no ja mam takie jakieś przekonanie, że no właśnie, jeżeli będziemy krytycznie myśleć o rzeczywistości, no to jest gdzieś jakiś taki, też jakaś zmiana, która mnie motywuje do działania, nie? Że tworzenie takiej zmiany, której pewnie nie da się zmierzyć, tak myślę, że nie da się zmierzyć, ale fakt właśnie takiego inspirowania jest czymś, co no właśnie, dla mnie na przykład jest ważne.
0: To myślenie, które reprezentujesz, też świadczy o takim, o tym, że teatr bardzo poważnie i bardzo dojrzale traktuje dzieci. I zastanawiam się, czy te doświadczenia, to myślenie mogłoby być przejęte przez inne dziedziny, choćby szkołę, która czasem traktuje dzieci jednak zupełnie inaczej niż, jak się okazuje, sztuka.
1: No wiesz, pewnie też nie jest tak, że zawsze udaje się nam tak programować wydarzenia, by ten sposób, oczywiście do tego dążymy, ale pewnie nie zawsze też tak jest. No ale jeżeli chodzi o szkołę, no to mówimy o zupełnie innym systemie. On jest po coś innego, chociaż ja też mam takie przekonanie, że w szkole, właśnie w ogóle w szkole szeroko rozumianej też jest sporo jasnych punktów, które no właśnie, na które mamy wpływ, no bo mają wpływ na te osoby, które to tworzą.
0: Mhm, tak, i zresztą to myślenie o szkole, o pedagogice też się coraz bardziej zmienia, czyli te zmiany dotyczą nie tylko życia teatralnego. Ja tak może jeszcze na koniec wrócę do początku naszej rozmowy. I dopytam o stereotypy związane z pewnymi grupami odbiorców i odbiorczyń, właśnie jeśli chodzi o dzieci. Trochę już zaczęłaś mówić poza anteną o wnioskach dotyczących właśnie tego, jak nie myśleć o konkretnych grupach odbiorców.
1: Tak, fajnie, że do tego wracasz teraz na koniec, właśnie do tego, o czym mówię na początku, czyli o tej różnorodności w myśleniu o teatrze dla dzieci, no bo pewnie w ogóle należałoby wręcz zacząć od takiego właśnie postawienia sobie okej, że możemy myśleć o dzieciach właśnie przez pryzmat kategorii wiekowych i możemy myśleć przez pryzmat, jako widowni teatralnej oczywiście, możemy myśleć przez pryzmat właśnie udziału rodzinnego bądź familijnego, ale tak naprawdę to pewnie jeszcze dobrze byłoby zacząć od tego, że nie posługujemy się tymi kategoriami, kiedy mówimy o publiczności dorosłej i kiedy zaczniemy myśleć o dzieciach, to pomijając, tudzież biorąc właśnie pod uwagę te szczególne potrzeby rozwojowe, które są na przykład związane z umiejętnością chodzenia, mówienia, no czy na przykład z tym, że kiedy na spektakl przychodzą najnaje, to jest potrzebne więcej miejsca na przykład na to, żeby zaparkować większą liczbę wózków, no to widownia dziecięca też nie różni się od tej dorosłej pod tym kątem, że nie jest jednolita, nie jest monolitem. Wszystkie dzieci w wieku od tego do tego roku życia nie mają takich samych, dokładnie takich samych potrzeb, nie? Że dzieci im starsze, tym mają też więcej własnych już doświadczeń zdobytych właśnie w związku z kolejnymi latami życia. Zaczynają mieć swoje już też uświadomione upodobania, lubią coś bardziej, lubią coś mniej, interesują je konkretne tematy, lubią chodzić do teatru, bądź nie lubią chodzić do teatru i gdzieś jakby uświadomienie sobie, że no tak, że dzieci w każdej kategorii wiekowej, jakkolwiek byśmy jej sobie nie ustawiły, też po prostu są różne, bo są różnymi osobami. Rozwijają się nie tylko zgodnie z tymi kategoriami, które psychologia rozwojowa nam zarysuje, ale też rozwijają się w swoim własnym tempie, nie? Że psychologia rozwojowa jakoś nam to ramuje, pozwala rozumieć, ale kiedy mówimy o sztuce, mówimy też często o doświadczeniu, mówimy o wrażliwości, więc myślę, że po prostu nie możemy tych tematów, doświadczeń, preferencji i wrażliwości, może szczególnie wrażliwości, no nie możemy pomijać, bo niejako zaprzeczymy też istocie tego, o czym chcemy mówić, myśląc o sztuce, no więc niejako dostrzeżenie, że dzieci to jest różnorodna grupa wiekowa, więc myślę, że jest po prostu początkiem jakiegoś innego może myślenia o w ogóle o tworzeniu nie tylko teatru dla dzieci, ale w ogóle tworzeniu wydarzeń artystycznych dla dzieci.
0: No tak, bo my skupiłyśmy się na zróżnicowaniu wiekowym, a tak jak mówisz, tak samo jak w przypadku dorosłych, to dzieci też mają swoje zainteresowania, pasje i są bardzo, bardzo różnorodną grupą.
1: I tak sobie myślę, że no, skupiamy się na tych kategoriach wiekowych, bo potrzebujemy jakiegoś porządkowania. Ja sama też często się do tego odwołuję. No właśnie, ale chyba dobra jest świadomość, że robimy to z jakiegoś powodu, ale to nie może być jedyna kategoria, która organizuje nasze myślenie o teatrze dla dzieci.
0: I myślę, że tym wnioskiem można też zamknąć takie nasze liźnięcie pewnie tematu teatru dla dzieci, dlatego że tak jak już wspomniałeś na początku, jest to bardzo, bardzo szeroki temat. A za to wprowadzenie odpowiedzialna była Joanna Żygowska, dyrektorka Centrum Sztuki Dziecka, polonistka, teatrolożka i badaczka sztuki dla dzieci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki.
2: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.00.

0: Autopromocja.
1: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
2: Chlee Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
4: I by się zgadzało, jest godzina 17.02, jest też sobota, w dodatku jest to dzień 30 maja, zatem ten miesiąc już nam się kończy na naszych oczach, uszach i gdzie, no w ogóle, po prostu. Anna Szumotuła przy mikrofonie, przy konsolecie, to jest Studio Fixum w domyśle Dyrdum. To też audycja o tym, jak codzienność staje się metaforą, czyli o rozkminkach językowych, myślowych, no i ogólnie często też filozoficznych. Różne rozkminki przed nami, także i dziś nie będzie inaczej, czyli będzie tak jak co tydzień, będą rozkminki przeróżne. Oczywiście na początek także kącik meteorologiczno-egzystencjalny. No ale wieje lekki wiatr. Deszcz lał wcześniej nad ranem. Mieliśmy i miałyśmy do czynienia z nawet taką ulewą. Teraz już śladu po niej nie ma. Woda wyschła, przyszedł upał, ale jest też lekki wiatr, nie jest tak nieznośnie. Deszcz jest potrzebny, wiemy o tym. I bardzo dużo, że spadł. No i też nasze samopoczucie jest takie chyba, nie wiem jak wasze, no moje jest takie też trochę chmurno-słoneczne, ale raczej okej. Dobra, to na początek etnobotanika, badania kosmiczne. Tutaj będą nam pomagać wejść w klimat Studia Fixum. A ja oczywiście zachęcam was do pozostania ze mną, z nami, z Radiem Afera do godziny 18. Później też, zawsze, potem Afera w kinie. Ale teraz przed nami zespół etnobotanika i badania kosmiczne.

etnobotanika i badania kosmiczne to za nami. Dziś będziemy zresztą przez całą audycję pozostawać w takim klimacie ambientalno-spokojno-relaksującym. Oto tego jest Studio Fixum, aby je właśnie zamienić w taką godzinę spokoju i relaksu i jednocześnie właśnie rozkminek różnych. Dziś temat wielosłowny, to znaczy, tak się zastanawiałam nad tym, oczywiście musiałam się zastanowić nad tym, o czym zrobić dzisiejszą audycję. Sięgnęłam do moich różnych inspiracji, zbiorów z inspiracjami. I padło na taki temat, który się nazywa Dzień po wszystkim. Nie sam dramat, ale poranek po dramacie. O dziwnej zwyczajności po wydarzeniach granicznych, po kłótni, premierze, rozstaniu, sukcesie, katastrofie. I tutaj jest, jak świat bezczelnie wraca do normy. No i tak zawsze jest. Świat bezczelnie wraca do normy. Ludzie zupełnie bez wrażliwości wracają do swojego życia, a bohaterka czy bohater tego dramatu albo tego wielkiego wydarzenia zostaje z tymi uczuciami, emocjami, z tym poczuciem braku też sam. Zostaje sam albo sama. Tak jest z wielkimi wydarzeniami granicznymi. One nie muszą być oczywiście złe. Absolutnie. To jest jedna strona, jeden biegun wysokich emocji, intensywnych emocji. To mogą być oczywiście też takie emocje bardzo pożądane, jak, nie wiem, koniec studiów, właśnie premiera, ślub. Ale chyba ślub jest jedyną taką sytuacją, kiedy faktycznie nie zostaje się z czymś samemu czy samej, tylko już we dwoje. Oby tak przynajmniej było. Ale tych wydarzeń pozytywnych jest oczywiście też dużo, dużo więcej. No i tych negatywnych. Chodzi generalnie o takie wydarzenia, które wybijają nas na szczyt emocjonalnego odczuwania. Czyli właśnie wszystkie te graniczne wydarzenia w naszym życiu. No dobra, teraz czas na skalpel i utwór Form.

Skalpel i utwór Form. No, skalpel zawsze fajny. W każdym momencie chyba jest dobry czas na skalpel i ich muzykę, jakby nie było. My dzisiaj rozmawiamy o granicy, ale właściwie o tym, co się dzieje po wydarzeniach granicznych. O takiej dziwnej zwyczajności, która przychodzi po dużym wydarzeniu, niczym właśnie poranek po burzy. Moment, kiedy się wszystko rozjaśnia albo zostaje tak samo mroczne, jak było chwilę wcześniej. Emocje oczywiście mają to do siebie, że się zużywają. W takim sensie najbardziej fizjologicznym nawet. Nie da się czuć czegoś bardzo silnego przez bardzo długi czas. To jest jeden aspekt tego tematu. Natomiast samo sformułowanie sytuacja graniczna ma też swoją definicję. Sytuację graniczną zdefiniował Karl Jaspers, niemiecki filozof i psychiatra, który był jednym z ważniejszych badaczy czy przedstawicieli egzystencjalizmu. To wszystko miało miejsce w wieku XX już. On zmarł zresztą w roku 1969 w Bazylei, a urodził się jeszcze w wieku XIX, bo w 1883. Niemiecki właśnie filozof i psychiatra. Trochę może nam się kojarzyć też taki układ zawodów z panem Zygmuntem Freudem. I to też nie będzie wcale takie od czapy, dlatego że psychiatrzy często również uprawiali filozofię ze względu na namysł nad jednostką ludzką i jej funkcjonowaniem. Ta granica między psychiatrią czy medycyną a filozofią może być bardzo cienka w niektórych przypadkach. No ale sama sytuacja graniczna, z jednej strony dość oczywisty termin, zdaje się, ale tutaj Wikipedia podaje, że ta graniczna właśnie sytuacja to taki moment w życiu człowieka, która ze względu na to, że ma bardzo osobisty charakter dla danej osoby, a także występuje tu niemożność zastępstwa i przeskoczenia tej sytuacji. No granica, to jest tak inaczej właśnie. Metaforycznie powiedzielibyśmy sytuacja, w której dochodzimy do ściany. Znamy to określenie, prawda? Dochodzimy do ściany i pozostaje właściwie walić głową w mur. I jesteśmy w tym momencie cały czas na terenie języka, który pokazuje blokadę. Walić głową w mur, to jak się dobrze zastanowimy, to jest bardzo nieprzyjemne uczucie i wręcz niebezpieczna czynność. No ale kiedy dochodzimy do ściany, kiedy dochodzimy do granicy, to oznacza, że nie możemy już jej przeskoczyć. I nie jesteśmy w stanie sami siebie przekroczyć. Dlatego jest to taki moment, kiedy człowiek staje w prawdzie wobec siebie samego. Sytuacja rozjaśnia także ludzką egzystencję. Rozjaśnia, nie w sensie ją poprawia, tylko sprawia, że ona staje się wyraźniejsza. W tym sensie rozjaśnia. No i właśnie termin ten spopularyzował Karl Jaspers. On uważał, że poczucie winy, śmierć, walka, to właśnie takie przykłady sytuacji granicznych w życiu codziennym człowieka. To nie koniec tego namysłu filozoficznego nad sytuacją graniczną. Do tego tematu sobie jeszcze wrócimy, ale teraz zrywamy jednak z ambientalnym klimatem, ale myślę, że to, co się będzie działo teraz na antenie Radia Afera, będzie również całkiem przyjemne, bo Klawo zagra nam utwór Cloud Chaser.

0: Klawo oraz Cloud Chaser. Ktoś, kto goni za chmurami. Stąd też padło pytanie, co zrobisz, jeśli będzie padać? Bo jeśli będzie padać chmury, no to ta chmura się wypada i przestanie istnieć. No tak by to trzeba sobie tu chyba wytłumaczyć. My wracamy do sytuacji granicznej i do filozoficznych kontekstów tegoż. Była mowa o Karlu Jaspersie, teraz przychodzi czas na wypowiedź na ten temat innego znanego pana, Hansa Georga Gadamera, który uznał sytuację graniczną za odkrywcze spotkanie z filozoficznym innym. No tak, kategoria innego jest w ogóle ważną kategorią w filozofii, natomiast tutaj są jeszcze inne tak zwane implikacje tego, czym sytuacja graniczna jest. Dlatego, że ona wytrąca nas z równowagi. I to jest bardzo ciekawe zdanie napisane na tym, w tym haśle na Wikipedii, że sytuacje graniczne wyrywają nas z naszych nieautentycznych identyfikacji oraz z więzi społecznych. To znaczy, że kiedy stajemy w obliczu czegoś ostatecznego, bo granicznego, jak to się mówi, maski opadają, a tu znowu jakiś rodzaj metafory, jakiegoś zapożyczenia językowego, no bo maski opadają, no nie opadają, ale poznajemy prawdziwe oblicze. Nie tylko innych osób, ale też swoje własne. To, jak reagujemy na jakąś sytuację i to, co ta sytuacja wywołuje, to znaczy daje nam szansę na pozbycie się tego, co w nas nieautentyczne, czyli nam niepotrzebne. To jest bardzo ciekawa perspektywa. Nawet jest w tym coś pocieszającego, mimo że sytuacje graniczne to niekoniecznie są te nasze ulubione, no bo są trudne. Trudne i nieznane, a to już wystarczy, żeby coś było niekoniecznie pożądanego. Kiedy wchodzimy w nowe, zawsze czujemy jakiś lęk, albo chociaż lekki niepokój, bo nowe, jest nieznane, a jak jest nieznane, no to nie wiadomo, jakie będzie. Ale wiadomo, że będzie teraz Mouse on Mars i utwór Stereo Mission.
1: これ あなたは音をぐるぐるブーンという動きを持って、ダイナミックに縦横自在に体験するのです。一言で言うと、空間的にと言えるでしょう。そして、空間的に聞くためには、これはステレオフォンと言います。要するに、二つの耳が必要です。そう。

0: マウス・オン・マウスのステレオミッション1995年でした。
1: Mars on Mars, Stereo Mission, to za nami. My dzisiaj o sytuacji granicznej, z takiego filozoficznego punktu widzenia, było o Karlu Jaspersie, który zdefiniował sytuację graniczną jako w ogóle rodzaj aktywności jednostki, jeśli tak to można uznać. Było o Hansie Georgu Gadamerze, to zresztą prawie że równolatek Jaspersa, działający mniej więcej w tym samym czasie też filozof. Co ciekawe, dożył on 102 roku życia, ponieważ urodził się w 1900 roku, a zmarł w 2002. No to jest ładny wiek. No, Hans Georg Gadamer to bardzo ważna postać we współczesnej filozofii, to na pewno jeszcze będzie można sobie o nim porozmawiać i o jego pracy. Natomiast jest już godzina 17.31, prawie że 32, co oznacza, iż doszliśmy do połowy audycji Studio Fixum. I to oznacza również jeszcze jedną rzecz, czyli synonimy. Synonimy. I teraz synonimów do słowa granica jest zatrzęsienie. Zatrzęsienie. Oczywiście jest też bardzo dużo kontekstów, w których używamy słowa granica, jako wymiar czegoś, jako ograniczenie działania, jako wysokie możliwości czegoś, także maksymalne nasilenie, szczytowy punkt, wymiar, no właśnie, element naróżnego czegoś. O, to jest chyba mój ulubiony. Ale także skrajna krawędź, ostro załamany brzeg. No właśnie, a jakie my tu mamy słowa? Zaczyna się od antybodziec. Antybodziec. Nie wiem, co mam myśleć na ten temat. Więc na razie to zostawię. Idziemy dalej. Apogeum. Areał. Bariera. Blokada. Brzeg. Ale także brzeżek. Bo to może mała graniczka. Clou. Cypel. Ale także czerwone światło. Czerwone światło jest rodzajem granicy. To jest bardzo ciekawe. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ale jednak tak. Przecież to wręcz oczywiste się wydaje. Ale także czubek. Delimitacja. Delimitacja, ale także demarkacja, doniosłość czy dystans. Granicą może być także ekstremum, fałda, gorset, grań, grzbiet, hamulec, kontur, kontyngent, maksimum, margines, mat, meander, mebla, obręb. Okej, dobra. Miara, miedza, możliwość, optimum, orbita, ostateczność, oblamowanie. Obrączka, obręb, obrys, ale także przeciwność, przeciwwskazanie, przegięcie, przegroda, punkt kulminacyjny, punkt najwyższy czy szczytowy, rafa, ramka, sfera, skraj przedmiotu, szpic, sztorc, ściana, tama, zakrzywienie, załamanie, załamek, wykończenie, wąskie gardło, wędzidło, zawali droga, zasięg, zawada. I zapora. I to oczywiście nie są wszystkie, to jest jedynie mały wycinek. Jest tych słów bardzo, bardzo dużo, ale antybodziec, no to już z tym zostaniemy. Tak już to z nami tu będzie. Teraz też z nami będzie, czy zagra nam The Cinematic Orchestra i utwór Flight.

The Cinematic Orchestra Flight to za nami. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji granicznej i mówiłam o tym, że no właśnie kiedy wydarza się coś bardzo energetycznie chłonnego, a takie jest wtedy to, kiedy mamy bardzo wysokie, silne emocje. Zarówno te, które byśmy określili jako emocje pozytywne, jak i te negatywne. Wtedy, kiedy dzieje się coś ogromnego, ale dobrego, albo ogromnego, ale niekoniecznie dobrego. Te emocje, mówiłam o tym, że one się zużywają, że nie jesteśmy w stanie fizjologicznie odczuwać bardzo silnych emocji przez bardzo długi czas. To jest też związane oczywiście z takimi mechanizmami jak broń się albo uciekaj, fight or flight. Jeszcze jest oczywiście freeze, czyli ten moment zamrożenia, kiedy udajemy nieżywych, a udajemy takich, że nas tu tak naprawdę nie ma. Ale to jest jeden z mechanizmów obronnych. Natomiast jest jeszcze takie pojęcie, które jest bardzo ważne w kontekście właśnie emocjonalnych kwestii i psychologicznych. To znaczy, jeżeli przytrafia nam się coś bardzo złego i przez dłuższy czas nie umiemy się z tego trząsnąć, ja nie mówię następnego dnia, tylko po jakimś czasie już mijającym od tego wydarzenia, nadal czujemy, że nas to bardzo silnie dotyka, nie umiemy sobie z tym poradzić, no to wtedy warto przyjrzeć się naszemu zasobowi, jakim jest rezyliencja. To z łaciny odbić z powrotem, sprężyście odbić się. Inaczej rezyliencja to właśnie prężność, sprężystość czy giętkość. No i to jest taka umiejętność, albo inaczej można to ująć jako proces dostosowywania się człowieka do zmieniających się warunków. Inaczej adaptacja po prostu do otoczenia, do zmian, które w tym otoczeniu zachodzą. Także rodzaj odporności właśnie psychicznej na wydarzenia, które nas spotykają, ale także plastyczność umysłu. Zdolność do odzyskania utraconych lub odsłabionych sił i odporność na działanie szkodliwych czynników. To także zdolność regeneracji po urazach psychicznych. To może być bardziej związane z samą neurologią, ale też no właśnie z takim naszym okablowaniem, nazwijmy to, emocjonalnym. Jeżeli po jakimś wydarzeniu nie wracamy bardzo długo do siebie, jak to się mówi. I to znowu metafora, bo gdzie myśmy od siebie odeszli czy odeszły? No, cały czas jesteśmy sobą, ale mówi się o tym, że wracamy do siebie po jakimś tam wydarzeniu. Jeżeli to długo nie następuje, no to wtedy na pewno warto z kimś porozmawiać, z jakąś profesjonalistką lub profesjonalistą. Rezyliencja jest bardzo ważna, skądinąd też no, jakiś tak... Dopiero od jakiegoś czasu to określenie robi większą karierę, że dłuższego czasu, tak co najmniej z 20 lat pewnie, wcześniej pewnie było mniej używane. A teraz Blood Orange i You're Not Good Enough.

to było Blood Orange i You're Not Good Enough. Jak jesteśmy przy tematach psychologicznych w kontekście wydarzeń granicznych, no to jest też coś takiego, że psychologia ma takie określenie, takie zjawisko, które się nazywa post-achievement letdown, czyli spadek nastroju po osiągnięciu długo wyczekiwanego celu. Nie wiem, czy mieliście i miałyście okazję poczuć to w życiu. Ja chyba tak. Nie jest to fajne uczucie, ale to jest właśnie trochę takie spadek nastroju po jego wielkim wzroście, po prostu. Też ten smutek wynika z tego, że to, na co czekaliśmy i czekałyśmy, aż się spełni, właśnie jakiś sukces, czy jakaś długo oczekiwana sytuacja się pojawi, nie wiem, no takie sytuacje, które nas spotykają, coś, na co długo czekamy. Nie wiem, obrona pracy magisterskiej na przykład i sukces związany z tym przedsięwzięciem, ukończenie go, czy jakieś inne wydarzenia. Kiedy one już się dokonają, zostajemy z tym dokonaniem, ale już bez tego oczekiwania na to. Już coś możemy odkreślić, ale w tej rzeczywistości post sukcesu trochę na nowo musimy się odnaleźć. Nie mówiąc już właśnie o tym, że ten smutek wynika też, jest też coś takiego, się mówi, depresja reżysera. Kiedy już wszystko jest zrobione, już dzieło zaczyna żyć swoim życiem, to reżyser przestaje być potrzebny. Dzieło żyje dalej, a on czy ona, no też żyje dalej oczywiście, ale już temu dziełu nie jest potrzebny, czy potrzebna, podczas gdy wcześniej, na przykład podczas prób czy zdjęć, obecność tej osoby była silnie pożądana i to od niej bardzo dużo zależało. I nagle pewnego dnia już po premierze telefon przestaje dzwonić. To jest też bardzo dziwne uczucie. Kiedy jesteśmy w jakimś bardzo intensywnym czasie, w bardzo intensywnym kontakcie z innymi osobami i nagle ten telefon milknie, ponieważ cała sytuacja się już wydarzyła. No ja myślę, że te rozważania rozjaśni teraz utwór Bokki Let It. Po prostu Let It.

Bokka, Let It, i to już właściwie jeden z ostatnich akcentów w dzisiejszym Studio Fixum. Ja wam bardzo dziękuję za wspólną godzinę. Anna Szamotuła przy mikrofonie i konsulacie. Za chwilę już Afera w kinie, czyli audycja poświęcona kinematografii. Ja życzę wam bardzo udanej soboty, koniecznie z radiem Afera. Na koniec jeszcze Thieves Like Us i Bleed, Bleed, Bleed. A my słyszymy się za tydzień. Czyli do usłyszenia.

0: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
1: Autopromocja.
2: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
4: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
7: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
6: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
7: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
6: ciekawe.
7: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
6: Ciekawe!
8: Lecisz tam na dół do popcornu.
6: No dawaj! Afera w kinie!
9: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
10: Jest sobota. Kolejna w tym miesiącu, 18:00, afera w kinie. Jestem Magdalena Zalaś, a wraz ze mną są...
11: Martyna Wróbel
12: i Maria Frąckowiak.
10: Już można powiedzieć stałe bywalczynie naszego radia, naszej audycji. Prawda?
12: Tak, to prawda. Jesteśmy tutaj po raz kolejny. Miłość i radość w moim sercu.
11: Bardzo lubimy tu bywać.
12: Tak, naprawdę jestem wdzięczna. Mówię to dlatego, że możliwe, że jest to ostatnia audycja w tym semestrze, w której bierzemy udział, więc to była czysta przyjemność z wami nagrywać, moje drogie.
11: Ale mamy głęboką nadzieję, że jednak się kiedyś usłyszymy ponownie.
10: Tak, oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że kiedyś się usłyszymy, zobaczymy. Tak samo jak mamy nadzieję, że niedługo powiemy, o czym będzie dzisiejsza audycja. A teraz krótkie intro, które na pewno każdy z was zna.

0: Mortal Kombat. Wiemy, skąd jest to intro, no nie?
1: Pewnie, z naszej ulubionej gry.
0: Naszej ulubionego filmu ostatnimi czasy.
1: Również.
2: Szkoda. Z naszej ulubionej serii. Być może.
1: Tak.
2: Serii filmów?
0: Serii gier na pewno.
2: Okej. Okay.
0: Według mnie Mortal Kombat to obok Tekkena, to są takie klasyki.
1: No jeszcze Street Fighter mamy.
0: No.
1: Święta Trójca.
0: No to może już nasi słuchacze, albo i wy, moje gościnie kochane, zgadłyście, o czym będziemy dzisiaj gadać. A ja jeszcze tak szybko chciałam wrócić, bo zapomnieliśmy o najważniejszej osobie dzisiejszej audycji, czyli naszym realizatorze, którym jest Michał Dębkowski.
1: Brawa do Michała.
0: Wielkie brawa, gratulujemy. Patrzy na nas i się śmieje, żartuje, nie patrzy się na nas.
2: Teraz.
0: Dobrze, więc no Mortal Kombat. Z czym wam się kojarzy Mortal Kombat?
1: Z fantastycznymi postaciami. Z piosenką, którą przed chwilą usłyszeliście.
2: Z doskonałymi strojami postaci i stylizacjami.
0: To są świetne odpowiedzi, ale żadna nie pomogła naszym słuchaczom odgadnąć, o czym dzisiaj będziemy mówić.
1: Kojarzy nam się z Fatality, słuchajcie.
2: Tak.
1: Myślę, że to dużo podpowiedzi.
2: Jest tam dużo przemocy,
0: tak,
2: która
0: właśnie
2: czasami występuje również w kinie.
0: Bo dzisiaj skupimy się na przemocy w kinie, taka kina agresji, kino właśnie przemocowe. Ale bym tak powiedziała, że dwóch szczególnych typach, do których później dojdziemy. No to pytanie, według was, jakie są funkcje przemocy w filmie?
1: No przemoc przede wszystkim służy, żeby wyzwalać określone emocje u widza, prawda? Kiedy oglądamy sceny przemocy, to też zależy od tego, w jakim miejscu w filmie są one umiejscowione, od kontekstu przede wszystkim, no i w jaki sposób są one zrobione, bo wiadomo, jedne są bardziej krwawe, inne mniej. Niektóre mogą się rozgrywać pozakadrowo, inne wręcz przeciwnie, dosłownie dzieją się przed naszymi oczami. Niektóre są rozciągnięte na nawet sekwencje kilkunastominutowe, więc mamy sporo tego, ale przede wszystkim, no tutaj chodzi o to, żeby widz poczuł to, co chce reżyser, żeby widz poczuł.
0: To ja jeszcze powiedziałam od drugiej strony, a dlaczego to powiem od drugiej strony? Dlatego, że prowadzę badania w mojej pracy magisterskiej na temat, dlaczego ludzie chcą oglądać tą przemoc na ekranie, no nie? Jest to budowanie emocji, napięcia i jedną z moich teorii, nie tylko moich, ale innych twórców w ogóle, których będę cytowała, między innymi Rafał Syska, pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy
1: pan Rafała.
0: Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że kiedyś usłyszy to i napisze do mnie, że świetnie przemówiłam jego słowami, że ludzie oglądają właśnie taką przemoc na ekranie, żeby nie tylko się o ile odstresować, ale żeby tak jakby wcielić się w tego bohatera, który używa tej przemocy, żeby samemu w prawdziwym życiu jej nie używać. Tak jakby odreagowuje w bezpieczny sposób.
1: Mm-hmm, tak.
0: Niektórzy odreagowują na przykład na siłowni, worki treningowe, a ci mniej sportowi właśnie według mnie i innych właśnie badaczy reagują właśnie oddając tą przemoc, agresję poprzez oglądanie właśnie filmów takich.
2: Coś w tym jest właśnie, że to gdzieś tam ta potrzeba rozrywki powiązana z oglądaniem widowiska, które również zahacza o tą przemoc, jest, można by powiedzieć, taką jakąś pierwotną ludzką potrzebą, bo przecież jeżeli cofniemy się do starożytności, no to mamy tutaj walki gladiatorów czy innych wikingów.
1: Chleba i igrzysk.
2: Tutaj wink wink do Magdy i jej tematu pracy magisterskiej.
0: Ale nawet nie musimy się cofać do tak jakby starożytności, ale no pomysł na niegdysiejsze tatusiowe filmy.
2: O tak, tak, bo miałyśmy, drodzy słuchacze, pomysł, żeby nagrać odcinek naszego podcastu filmoznawczego na temat tak zwanego tatu.

0: właśnie tego widowiska, która znajduje idealne odzwierciedlenie w kinie właśnie przemocy, w kinie bardzo rozrywkowym, jeżeli spojrzymy tak. na te przykłady, które dzisiaj poruszyłem.
1: Jak mamy taką otoczkę właśnie roztoczoną, że jest to rozrywka, to jasne.
0: Tak.
1: Bo wiele z tych filmów nie są poważne ani patetyczne.
2: Mhm. To prawda.
0: I myślę, że tutaj idealnym wtrąceniem, idealnym przykładem byłby na przykład Bullet Train.
2: To jest nie mega wiem. Głupi film.
0: Ja
2: ale,
0: kocham ten film.
2: Ale rozrywka jest przednia.
0: To jest rozrywka totalna. I ten film jest bardzo... Jego jednym z głównych tematów jest przemoc. Jednocześnie jest ona przedstawiona w tak rozrywkowy sposób. To jest tak... Ciężko to tutaj dopowiedzieć. Może wy byście powiedziały jako również odbiorczynie tego tytułu, ale uważam, że jest to właśnie jedna z najlepszych rozrywek, bo ta przemoc jest zupełnie odbrązowiona z odpowiedzialności, jest bardzo teledyskowa, dodatkowo są świetne nutki, których niestety przez panią prowadzącą nie puścimy dzisiaj,
1: ale puścimy inne
0: równie fajne, więc Bullet Train jest przykładem takiej estetyzacji tej przemocy, no i takiego teledyskowego podejścia.
2: A wiesz, gdzie jeszcze jest bardzo dużo estetyzacji przemocy?
0: Powiedz mi, kochana.
2: U Quentina Tarantino.
0: Ale nie, dzisiaj jest zbanowany z mówienia.
1: Tak, dzisiaj postanowiłyśmy zbanować Quentina Tarantino na rzecz innych tytułów,
2: mniej popularnych
1: być może nie znacie właśnie, które może odkryjecie. Ale wiecie jeszcze, gdzie jest teledyskowość i świetny soundtrack. Słuchajcie, naszej ulubionej serii John Wick oczywiście.
2: Yeah. To nie jest moja ulubiona seria.
1: Niestety Magda nie podziela naszej miłości, ale my i Marysia się w niej łączymy.
2: Tak. Dlatego, że ja podzielam moją miłość do tego aktora w serii Matrix.
0: Okej, okay, boomer.
2: Nie jestem tutaj najstarsza, ale dobrze. To jeszcze taka inna funkcja, może się ze mną zgodzicie, czyli budowanie realizmu i prawdy historycznej, czyli między innymi filmy wojenne często pokazują brutalność konfliktów, aby oddać doświadczenia ludzi i pokazać tak jakby ludziom, którzy nie biorą udziału w wojnie, jak to naprawdę wygląda.
0: Właśnie ja bym się tutaj nie zgodziła do końca, bo często filmy wojenne wpadają w taką estetyzację z drugiej strony, w taką trochę promocję militarnego sposobu, takiego patriotyzmu, wiecie, takiego bohaterstwa.
1: Tak, amerykańskiego.
2: Ale to mimo wszystko podnosi według mnie morale i społeczeństwo.
0: To bardzo podnosi morale, moja droga. Jednocześnie nie zgodziłabym się z tym, że są to prawdziwe realia wojny, bo takie kino czysto wojenne.
2: A dokumentalne wojenne?
0: To już zupełnie inna sprawa. Właśnie.
2: Nie będziemy dzisiaj wchodzić na
1: nie. Ale mi jeszcze przyszedł do głowy film Idź i patrz, gdzie ta wojna jest według mnie najstraszniejszym wydaniu, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. I tutaj nie mamy absolutnie żadnej estetyzacji. Mamy coś powalającego, porażającego właśnie tym całym dramatyzmem. I o ile takich scen przemocy konkretnych nie ma, tak cały wydźwięk tego filmu, to sądzę, że może właśnie takie uczucia i poczucie pewnej przemocowości wyzwalać.
0: Tak, tak.
1: I przez takie napięcie psychiczne wręcz.
0: Stanowi to dobrą kontrę do takiego, powiedzmy, klasycznego filmu wojennego, który...
2: Szeregowiec Ryan na przykład.
0: Tę przemoc gloryfikuje, nie? Na rzecz właśnie patriotyzmu.
2: Ja na przykład bardzo lubię, jak jest pokazana ta przemoc i agresja w filmie Czas Apokalipsy na podstawie powieści Konrada Jądro Ciemności. No nie? Według mnie to jest bardzo interesujący przypadek.
1: A już szczególnie początek?
2: Jest początek świetny, no i jeden z najbardziej znanych cytatów filmowych, uwaga, tłumaczenie polskie, uwielbiam czuć zapach napalmu o poranku.
1: Nie mam pyszka.
2: To prawda. No to może taka ostatnia funkcja, czyli krytyka społeczna lub polityczna. Na przykład niektórzy reżyserzy używają przemocy jako komentarza do świata. Na przykład w Mechanicznej pomarańczy Stanleya Kubricka pokazuje reżyser agresję i manipulację społeczną. Co o tym myślicie?
1: Tutaj Czas Apokalipsy też pasuje w ramach komentarza do świata, w ramach moralności ludzkiej, w ramach tego, jak powinno się postępować według naszej moralności, a jak każe nam społeczeństwo postępować, no właśnie w realiach wojny na przykład.
0: Myślę, że kolejnym idealnym przykładem będzie tutaj Rekwiem dla snu Aronowskiego, które właśnie również bardzo wykorzystuje tą przemoc do obnażenia tych mechanizmów rządzących współczesnym społeczeństwem. Oczywiście trzeba tutaj brać lekką poprawkę, bo jest to duża stylizacja. Jednak to jest jeden z takich filmów, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, panie filmoznawczynie, ale ja widziałam Rekwiem dla snu i nie zamierzam oglądać go ponownie.
1: To tak, jest ja jeden się z tych zgadzam. Filmów. Również mam takie podejście, myślę.
2: Popieram.

0: ta przemoc przedstawiona w tym akurat filmie jest na tyle dla mnie...
1: wstrząsająca?
0: Tak, że...
1: Taka wbijająca w fotel, tak, powiedziałabym. Tak, tak. Jeszcze to jest umocnione przez to, że mamy kilka perspektyw, kilku bohaterów. Mhm. I to też pewne takie rozgraniczenie wprowadza ich doświadczeń.
2: Mhm. To może co do bohaterów, to jakie według was postacie filmowe najbardziej kojarzą się właśnie z przemocą i agresją na ekranie?
1: John Wick. Dziękuję.
2: Dobrze, dziękujemy, Marysia.
0: John Wick? Dobrze, ale mimo, że John Wick w moim sercu zawsze pozostanie, to...
2: Jest to dobry przykład, oczywiście.
0: Tak, ale nie mogę pominąć na przykład Szklanej Pułapki. Tak. Tutaj i...
2: Die Hard.
0: Tak, tak, tak, właśnie. Albo, kurczę, dużo tutaj jest przykładów. Ciężko mi wybrać taką jedną konkretną, konkretny film czy konkretną postać.
1: No ja bym jeszcze pojechała, pozdrawiam tatę, Xena i Conan.
0: A, no Xena, tak.
2: Wojownicza księżniczka. No ja mimo wszystko, że jestem wychowywana na tatusiowych filmach, no to przytoczę jeszcze raz. Mamy Sylwestra Stallone, nie dość, że Rambo, nie dość, że Rocky Balboa, no to jeszcze seria Niezniszczalni. Mhm. Tam jest agresji więcej niż fabuły, według mnie.
1: No i dlatego ogląda się to na pulsie o 22.
2: To prawda.
0: A i kolejną nieodzowną postacią będzie przecież panna młoda z Kill Billa. Wiem, że nie miałyśmy mówić o Tarantino,
2: ale trzeba to jest ikoniczne.
0: Tak.
2: Tak samo jak według mnie ikonicznymi postaciami nadal kobiecymi jest Ellen Ripley z Obcego.
1: Tak, bardzo.
2: Oraz
0: Furioza jeszcze.
2: Właśnie, cesarzowa Furioza, w którą wcielały się już dwie aktorki.
1: No tak, bo mamy kilka tych Mad Maxów.
2: Mamy Charlize Theron, Anna Taylor-Joy. A o takich bardziej współczesnych bohaterach, antybohaterach według mnie wypisz, wymaluj przemoc, Deadpool.
0: Okej, okay, tak.
2: Martwy basen. Według mnie w tym filmie to jest jeden z odważniejszych filmów superbohaterskich, tak? Okay. Który pokazuje przemoc, no może nie tak bardzo jak serial The Boys, który według mnie jest bardzo przemocowy.
0: No ale właśnie tutaj również masz to podejście jak w Bullet Train, nie?
1: Tak, teledyskowe, rozrywkowe.
0: Tak, totalnie jest zdjęty ciężar z przemocy i z jej konsekwencji.
2: Też prawda.
0: Ale ostatecznie jest to, jakby przekuwa się to w niesamowitą rozrywkę.
2: A więc... czy według was przemoc jest też pokazywana w bajkach dla dzieci?
0: Tak, oczywiście.
1: W pewien sposób tak. Gdyby się zagłębić mocniej w to i tak wejść, wsiąknąć powiedzmy, to dużo by się znalazło przykładów.
0: Ja mam tutaj jeden taki, o którym chciałam wspomnieć na samym końcu.
2: Możesz
0: być może jako antypolecajkę, ale muszę teraz o tym powiedzieć, gdyż jest to moja trauma z dzieciństwa, drodzy słuchacze. Proszę. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film, taką animację dla dzieci teoretycznie. Straszny dom.
2: Raz w życiu.
0: 2006 roku. Ja również widziałam ją raz w życiu, wypożyczyłam ją z biblioteki i nigdy nie byłam taka sama. Moi drodzy, ten film wykorzystuje przemoc i jest on teoretyczny. Kierowany do dzieci, wykorzystuje przemoc bardzo dosłownie, w bardzo horrorowym, trochę slasherowym, do czego również przejdziemy w dalszej części audycji stylu. No i naprawdę straumatyzował mnie, więc akurat powiedziałabym, że to wydanie przemocy nie jest do końca dziecio-friendly.
1: Tak, to jest traumatyzujące w pewnym sensie doświadczenie. Właśnie sporo osób z tego, co kojarzę, ma takie przeżycie po seansie Strasznego Domu. Tak.
2: Dobrze, dziękujemy. Pierwszy już etap za nami, Marysia. Nawijasz tak jak Eminem. A co teraz usłyszymy? Till I Collapse, właśnie by Eminem.

0: Przed chwilą usłyszeliśmy Eminema. Nasz Eminem siedzi koło nas, Marysia.
1: Tak, to ja.
0: Tak, właśnie.
1: Pozdrawiamy Eminema.
0: Na pewno kiedyś to usłyszy. Ale właśnie, tutaj na samym początku była taka dosyć popularna muzyczka z pewnej gry, z filmu Mortal Kombat. I tak jak wcześniej wspominałyśmy, Fight Fatality. Chciałybyśmy się skupić podczas tej audycji na dwóch dosyć, można powiedzieć, przeciwstawnych rodzajach przemocy. Będzie to przemoc naprawdę fizyczna, krwawa, czyli tak zwana gore, oraz później przemoc bardziej psychiczna, emocjonalna. Zaczynamy od gore i o wcześniej wspominamy Mortal Kombat. My z Martyną jesteśmy wielkimi fankami.
2: Oczywiście, na filmu, zawsze w moim sercu głęboko.
0: Gry, ulubione postacie mamy.
2: Mamy oczywiście, jaka jest twoja ulubiona postać?
0: Moja ulubiona postać to jest na pewno Liu Kang i Raiden.
2: Oj, Liu Kang z tej wersji w latach 90.
0: To prawda.
2: Fajny, fajny.
0: Zgadzam się, chociaż z tych nowych filmowych i jestem fanką Johnny'ego.
2: Tak, Johnny Cage miał bardzo dobry casting.
0: Dobre odwzorowanie było.
2: W tej najnowszej części, racja. Ja w ogóle, jeśli chodzi o tę najnowszą część, to jestem wielką fanką tego, że zostały elementy z gier, bo mamy lokacje właśnie pochodzące z gier, w sensie mapy.
0: Mamy ciekawe najazdy też kamery.
2: Najazdy i odjazdy kamery przedstawiające bohaterów szykujących się do walki. Mamy Fatality, słuchajcie, słynne.
0: Które są jeden do jeden, jak w grze.
2: Jeden do jeden. Mamy różne powiedzonka czy gesty wykonywane przez bohaterów i to jest świetne, to jest bardzo growe, ale to też jest bardzo rozrywkowe.
0: Tak, to może takie lekko ważniejsze, chwilowe informacje na ten temat. Mortal Kombat, jeśli chodzi o te nowsze filmy, pierwsza część wyszła w 2021 roku, druga w tym roku. Było, no powiedzmy ile, 5 lat czekaliśmy na kolejną część. Wiemy już, że ma być jeszcze jedna, więc może będzie trylogia, może na trylogii się nie skończy. Ale czy
2: może według... będzie gry, że 10 serii.
0: Oj, trochę już tych gier jest, to prawda.
2: 10 części, no tak, i one jeszcze są nie w kolejności ponumerowane.
0: Ale mi się jeszcze w ogóle wydaje, że to ma duży potencjał ze względu, że tam jest dużo fajnych postaci do wykorzystania.
2: Tak, tak.
0: Światów do przedstawienia, młodych aktorów do obsadzenia.
2: Oczywiście.
0: W szczególności, że teraz będzie ważne pytanie do osoby, która zupełnie nie zna się z tą serią.
1: O.
0: Co możesz o niej powiedzieć?
1: Wow!
2: Kitana Wins.
1: Tak, to przede wszystkim. Dzisiaj z moimi kochanymi znajomymi ze studiów, pozdrawiam Dawida i Julkę, nie wiem, czy tego słuchają, powiedziałam im, że nagrywamy o mordobiciu i powiedziałam, że będziemy mówić o Mortal Kombat i również prosiłam ich o wymienienie ulubionych postaci. No i Kitana jest tam nieodzowna. I wiem, że jest to basic odpowiedź, ale jakby, proszę was, ja...
2: Nie, no musi być Kitana, ja uważam, że...
1: Jako osoba absolutnie niezwiązana z Mortal Kombat, nawet ja ją znam. Więc jest to taka ikona popkultury, można
2: tak
1: powiedzieć.
0: Chociaż według mnie ikoną tej serii jest postać Skorpiona i Sub-Zero.
2: Też ich konfliktu chyba przedstawionego w tej głównej osi fabułowej gry, bo w grze, no słuchajcie widzowie, słuchacze, w grze nie tylko się bijemy, gra również ma fabułę. Dla niektórych może być to zaskakujące, ale mamy różne odnogi tej fabuły i ona często skupia się na różnych postaciach, także zależy oczywiście od części, tak samo jak nasz film też skupiał się na niektórych postaciach bardziej, na niektórych mniej, dlatego tak jak Magda mówiłaś, ja też sądzę, że to jest taki materiał źródłowy bardzo rozbudowany, taka studnia bez dna nawet, nie? Można z tego czerpać i robić z tym naprawdę duże rzeczy ciekawych.
0: Tak, jak studia bez dna, to może przedstawmy naszymi słowami, co według nas oznacza gore.
2: Krew.
1: Flaki.
2: Wnętrzności.
0: Tak, powiedziałabym, że...
2: Przemoc bardzo brutalna.
0: Bardzo brutalna i taka bardzo widowiskowa.
2: Mhm. Bardzo fizyczna.
0: Widowiskowe śmierci, nadziewanie na pale.
1: Dracula by to pobierał. Również ta przemoc jest nierealistyczna w tej swojej maksymalizacji. Tak, wyolbrzymiona bardzo.
0: Bardzo duża hiperbola
1: krew
0: jest.
1: Krew leje się strumieniami, rzekami. Tam nie ma realistycznej ilości krwi na osobę.
0: To jest ten moment, kiedy zaciąłeś się kartką papieru i nagle hektolitry ci się wylewają z tej rany. No nie, to jest właśnie gore.
2: Albo bohaterowie eksplodują w niewyjaśniony sposób nagle.
0: To prawda. O, i ciekawostka. Gore jako cały gatunek zainspirowało powstanie slasherów. Co to są slashery, moje filmoznawczynie drogie?
1: Slasher to jest taki podgatunek, powiedzmy, czy gatunek horrorowy.
2: Odnoga horrorowa.
1: Tak. Który wykorzystuje taką strukturę silnie opartą na swoich bohaterach. Mianowicie mamy grupę właśnie takich stereotypowych bardzo często bohaterów.
0: Możemy się tutaj zabawić. Stereotypowa grupa bohaterów w slasherach. Mamy blondynkę.
2: Final Girl.
1: Tak.
0: Final Girl. Jest to zazwyczaj dziewczyna ładna, popularna, niezbyt mądra.
1: Ale nie rozwiązła seksualnie. To bardzo ważne, dlatego,
0: tak, to jest
1: że
0: bardzo
1: w slasherach bardzo często ta rozwiązłość jest karana i to bardzo często...
0: Bycie czarnoskórym też jest karane w slasherach.
2: Tak, brutalną śmiercią.
0: Tak.
2: Najczęściej.
0: Bycie niereligijnym też...
2: No, w sumie sporo rzeczy by się znalazło, które są karane.
0: Ale można powiedzieć, że dajmy na to, to jest tak jak paczka Scooby-Doo, no nie? Że mamy kogoś mądrego, mamy kogoś ładnego, kogoś popularnego, kogoś zazwyczaj pod wpływem substancji różnych.
2: Jak w strasznym filmie.
0: Między innymi Waza.
2: To nie slasher, nie martwcie się.
0: To prawda.
1: No i właśnie te postacie często... powtarzają się w kolejnych filmach z gatunku slashera i są systematycznie zabijane przez często zamaskowanego złoczyńcę, mordercę, tak, który w zamkniętej lokacji próbuje ich wszystkich wybić, a oni muszą się jakoś wymknąć.
0: Masz jakiś ulubiony slasher?
1: W mojej głowie od razu pojawiło się W lesie dziś nie zaśnie nikt, ale to nie jest mój ulubiony slasher.
2: Jest to polski slasher.
1: Jest to polski slasher, więc trzeba o nim powiedzieć, bo w Polsce kino gatunkowe jest praktycznie niezauważalne, jest mikroskopijne, więc to jest slasher, który normalnie w Ameryce prawdopodobnie przeszedłby bez echa, natomiast w Polsce odbył się szerokim, dlatego że my nie mamy takich filmów. My mamy, wiecie,
0: to prawda,
1: filmy polskie, kino polskie, ale
2: które
1: kino gatunkowe.
2: Które jest zbanowane na tych audycjach niestety.
0: Ze mnie.
2: No, podziękujcie Magdzie,
1: dyktatura.
2: Ja bym wam chętnie opowiedziała, co nieco.
0: A ty, Marta, masz jakiś ulubiony slasher?
2: Nie, słuchaj, kochana, nie mam, gdyż ja się boję horrorów najzwyczajniej w świecie, przykro mi, ale jest to fakt.
0: No to ja bym powiedziała, że ja bardzo lubię serię Halloween z Michaelem Myersem.
2: No klasyczek.
0: Aczkolwiek... odkąd zobaczyłam film, to był chyba film z 2017 roku, Leatherface, o genezie powstania Leatherface'a, czyli głównego antagonisty filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną. Świetny tytuł, no nie?
2: Oglądałam całkiem niedawno.
0: Tak, to miałam po prostu jakiś swój drugi żywot, syndrom sztokholmski, bo jakim według mnie to jest grzechem wybierać przystojnego aktora do roli tak spatrzonego psychopaty?
2: To też jest bardzo zastanawiająca kwestia psychologiczna i
0: właśnie
2: taka poznawcza umysłu człowieka.
0: I mimo wszystko dosyć często jest przedstawiana w takich slasherach.
2: Tak, że morderca jest atrakcyjny.
0: Naprawdę.
2: Fizycznie, po prostu jest przystojnym mężczyzną.
0: I nieraz jest inteligentny.
2: Właśnie, no jak
0: to jest według mnie bardzo
2: Patrick
0: niebezpieczne.
2: Patrick Bateman z American Psycho.
0: To prawda, to prawda. To jest przystojny mężczyzna. Jakie jeszcze znacie filmy z kategorii gore, slasher?
1: No, nie możemy pominąć Martwicy mózgu.
2: Peter Jackson, uwaga. Film.
0: Tak, Peter Jackson, Władca Pierścieni. Pozdrawiamy.
2: Jeżeli nie wiedzieliście, co robił Peter Jackson przed Władcą Pierścieni, to właśnie robił Martwicę mózgu.
0: I przed King Kongiem.
2: Ale ja myślę, że powinniście obejrzeć Martwicę mózgu. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Tak, ciężko już brać ten film, ciężko się go przestraszyć, ale jest to niezwykle fascynujący seans.
0: I jego początki w ogóle.
1: Tak.
2: Jego twórczość.
0: Jeden z pierwszych filmów to było.
2: No wiadomo, mieliśmy lata 90., więc jeśli chodzi o realizm, to troszeczkę trzeba przymknąć oko na właśnie niezliczone hektolitry krwi, które wylały się na planie. I jest to w pewien sposób naiwne, jest to w pewien sposób już teraz, patrząc z perspektywy czasu, sympatyczne, ale w tamtych czasach na pewno to zrobiło bardzo duże poruszenie. I była to produkcja z dużym rozmachem także.
1: Tak, ona od początku chyba była planowana jako coś... Nie jestem pewna, czy oryginalni widzowie również do końca bali się tego filmu. Mam wrażenie, że ten film od początku implementował takie elementy wyolbrzymienia.
2: Jakąś taką infantylizację, nieco?
1: Nie wiem, czy infantylizacja to jest dobre słowo, ale na pewno jakieś takie właśnie wyolbrzymienie, przerysowanie może bardziej tej przemocy. Na pewno było to coś świeżego i coś... no. Nie do podrobienia.
2: Absolutnie, nadal według mnie nie jest do podrobienia.
0: Według mnie Peter Jackson nie jest do podrobienia.
2: A to swoją drogą?
0: W szczególności, no. Jeden z ulubionych reżyserów. Ciekawe dlaczego.
2: Nie wiemy, Magda. Ach, pozostanie to twoją słodką tajemnicą zapewne.
0: Tak, Mateusz, pozdrawiamy cię, bo ty wiesz, co to jest za tajemnica. Tak, bardzo śmieszne, ale jeszcze taki taki, można powiedzieć, powracający tytuł ostatnich lat. Tutaj już może my, nie, Gen Z, niekoniecznie będziemy znały dosyć tak jakby głęboko fabułę albo na czym to polega, ale kojarzy się postać biało-czarnego mordującego klauna?
2: Tak, kojarzymy.
0: No i to była chyba jakieś zapożyczenie od Kinga.
2: Popularny, ale to, o czym ty chcesz powiedzieć. W ogóle motyw klauna też powtarzalny. W
0: Według mnie klauny są straszne.
2: Przemielony tysiąckrotnie. Są straszne.
0: Ja ci powiem, że według mnie najlepszym i pierwszym klaunem to jest klaun oczywiście od Kinga, czyli z It. I według mnie na bazie, na kanwie tej postaci powstał właśnie Terrifier, coś takiego.
2: Terrifier,
0: no nie są trzy części tego filmu.
2: Chcemy fachowo się wypowiadać.
0: Terrifier, są trzy części tego filmu.
2: Dużo już, bo one stosunkowo w krótkich odstępach czasu od siebie powstają, nie?
0: Tak samo, ostatnio nastała moda na robienie właśnie takich filmów typu gore slashery z naszych dziecinnych bajek, typu kojarzycie
2: Puchatek, Krew i Miód. Słuchajcie, ja to kiedyś po nocy oglądałam na jakimś tajemniczym kanale w telewizji, pragnę podkreślić, w telewizji. I to również było doświadczenie nie do podrobienia, gdyż tam także mamy bardzo rozbudowaną fabułę, która bardzo odchodzi od oryginalnej książki. I naprawdę tutaj popłynięto dość nieźle, ale też w sposób kreatywny, to trzeba przyznać.
0: Tak samo jak był film, że chyba pełzająca śmierć o krokodylu, jakaś powolna śmierć o leniwcu. Tak samo jak według mnie absolutne kino, seria pod tytułem Mordercze donaty, mordercza kanapa, mordercza opona samochodowa.
1: Ale właśnie w przypadku takich tytułów to jest mega ciekawe, że ten absurd jest jeszcze bardziej rozdmuchany i jeszcze bardziej ściąga tą odpowiedzialność z tej przemocy. Że ta przemoc funkcjonuje tutaj wyłącznie jako rozrywka. Nie mamy żadnych konsekwencji. Możemy po prostu śmiać się ze śmierci.
0: No ta opona na przykład, nie?
1: Na przykład. Zupełnie wszystko, jakby scenariusz jest tak absurdalny, że ściąga to z widza jakąkolwiek odpowiedzialność.
2: To prawda i jest podany w sposób niemalże taki komediowy właśnie.
1: Tak, bo ciężko brać te filmy na poważnie, nie? Jakby no tak. Sharknado, proszę was.
2: A, mój ulubiony film.
0: Nie, to jest na pewno coś bardzo ciekawego, coś bardzo dziwnego, ale bardzo ciekawa jest według mnie też kolejna piosenka. Byłam na koncercie w Warszawie tego zespołu Wyimaginowane Smoki, Imagine Dragons, a przed nami piosenka Wojownicy, Warriors.

0: Przed chwilą piosenka Wojownicy i Wyimaginowanych Smoków. Nie będę już tłumaczyła z powrotem na angielski, bo Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
1: Znacie angielski.
0: No właśnie. Po bardzo, można powiedzieć, krwawej przemocy przechodzimy do takiej czasami niewidocznej. Trudniej jest o wiele zobaczyć, jak ktoś sobie radzi z trudami dnia codziennego, z emocjami i psychiką, a przemoc emocjonalna również jest według mnie bardzo ważna. Czy macie jakieś doświadczenie, dziewczyny?
1: No, z przemocą emocjonalną nie i wolałabym, żeby tak zostało.
2: Mamy za to doświadczenie z filmem, który mówi o przemocy psychologicznej. I ja tutaj mam przygotowane takie dwa przykłady, które się ze sobą bardzo ściśle łączą, bardzo przeplatają. Jest to Whiplash i jest to Czarny Łabędź.
0: Oba filmy oglądałam.
2: I oba filmy traktują o artyście, który zatraca się w swojej sztuce i ta spirala przyjmuje bardzo takie mroczne tory. I
0: który według ciebie jest mroczniejszy film z tych dwóch, które wymieniłaś właśnie?
2: One trochę funkcjonują na innym poziomie. Ja więcej razy oglądałam Czarnego Łabędzia i mam w ogóle sentyment do tego filmu. Uważam, że jest bardzo dobry, ale jest bardzo popularny, ale jest bardzo dobry.
0: Jest dobrym filmem.
2: Whiplash troszeczkę inaczej podchodzi do tego tematu, ale właśnie ciekawy jest ta postać jednego artysty, który pod wpływem jakiegoś swojego mentora jakby stara się osiągnąć perfekcję, ale często przychodzi to musi zapłacić za to bardzo wysoką cenę i przychodzi to jakby z wysoką taką karą, powiedzmy może, nie?
0: Bo oko za oko, no nie? Coś takiego.
2: W każdym z tych filmów udaje się osiągnąć tę perfekcję, ale koszt tego jest bardzo, bardzo wysoki. I ta przemoc przejawia się właśnie bardzo często w tej relacji z mentorem, który motywując bohatera i motywując go właśnie tym, żeby on był najlepszy, że to jest dla jego dobra, że to jest dla dobra tej sztuki, no często manipuluje i wykorzystuje różne właśnie techniki przemocy psychologicznej.
0: No to tak może psychologicznie, czy film na ciebie zadziałał i dopingować głównej bohaterce w Czarnym Łabędziu, czy jej, można powiedzieć, rywalce?
2: O, słuchaj, trochę spoiler. To nie jest to samo osoba. Kurczę, to jest, no tak, to jest trudne. Moja ulubiona postać tam to jest Sebastian Stan. Mogę być zbajasowana, ale
0: ja bardzo lubię dyrektora tego choreografa tańca. Bardzo lubię tego aktora.
2: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze pokazuje to.
2: Jest bardzo przyciągająca. No, nie jest romantyczna, nie powinna być romantyczna w żaden sposób, ale jest mega taka magnetyczna.
0: I według mnie należy tutaj jeszcze umieścić nacisk na to, że Czarny Łabędź jest oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, o balecie. Balet to już jest strasznie wykańczający i fizycznie, i psychicznie.
1: Pominęłyśmy
0: balet
1: chyba
0: i zawód.
1: Również w poprzedniej audycji Łabędziu.
0: Tak, audycja o tańcu. Balet jest bardzo męczący i psychicznie, i fizycznie, i emocjonalnie, a tutaj jeszcze dodatkowo mamy presję nałożoną w tym filmie.
2: Tak,
0: no nie?
2: I właśnie szkoła baletowa jest bardzo również wdzięczną przestrzenią wykorzystywaną w filmie, bo jest to przestrzeń, o której coś wiemy, ale dosyć mało. Funkcjonuje ona za zamkniętymi drzwiami i właśnie to jest takie ekscytujące, żeby zobaczyć, co tam w tej szkole może być, mimo że oczywiście nie musi się to pokrywać z prawdą.
0: Bo zazwyczaj, jak się widziało baletnicy, to była taka elita, no nie? Trudno jest zostać baletnicą.
2: Tak, tak.
1: O tym też mówi ten film.
0: O tym też mówi. No to ja mam teraz pytanie, która z was odgadnie, dostanie cukierka. Czarny Łabędź to jest jaki balet?
1: Trzymam cię za słowo.
2: W sensie? O co ci chodzi?
0: Tytuł baletu. Czarny Łabędź. Jaka to jest postać?
1: Jezioro
2: Łabędzie.
0: No i proszę, Martyna dostaje cukierki.
2: Aha, a ja przepraszam?
1: Była pierwsza. Rozliczymy się po audycji, kochana. Ja jeszcze na temat Whiplasha chciałam dopowiedzieć, że chodzi o muzykę jazzową przede wszystkim. Tutaj mamy historię perkusisty jazzowego. No i jazz i wykonywanie jazzu na żywo to jest również bardzo ciężka praca fizyczna. I ja myślę, że w tym filmie to jest dobrze oddane, że to jest dosłownie wycieńczające nie tylko psychicznie i ta presja, żeby dobrze zagrać, ale również fizycznie. I mamy zarówno w jednym, jak i drugim filmie w Whiplashu sceny krwawiących pałeczek, w Czarnym Łabędziu
0: knykci
1: sceny
0: w ogóle.
1: również tak krwi na perkusji, w Czarnym Łabędziu zakrwawione baletki, więc też ta przemoc psychiczna przejawia się poprzez fizyczność bohaterów.
2: Tak, w Czarnym Łabędziu również tutaj będzie trochę takie przejście z tym gore, bo przecież nie wiem, czy pamiętacie sławną scenę, kiedy ona odrywa sobie skórę obok paznokcia. Jest to bardzo
1: to
2: takie...
1: To była straszna scena, na której zamykałam oczy.
2: Tak, to jest niesamowicie haptyczne takie i widz odczuwa to bardzo mocno.
1: Tak, dlatego zamykałam oczy, właśnie.
2: I widzisz, i właśnie to zakrawa o ten gore, o którym mówiłyśmy
0: oczywiście
2: wcześniej.
0: To może masz jakiś ty film jeszcze, Martyna, ciekawe?
1: Ja mam film, słuchajcie, powiem wam, że jakąś wielką fanką Jorgosa Latimosa nie jestem, natomiast muszę przyznać, że film Zabicie Świętego Jelenia wywarł na mnie duże wrażenie, kiedy oglądałam go jakoś krótko po premierze. Tutaj mamy historię lekarza, który jest manipulowany przez syna swojego zmarłego pacjenta i w jego życiu zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy, coś na zasadzie klątwy, coś na zasadzie jakiegoś fatum. Natomiast właśnie bardzo mocno te wszystkie wydarzenia oddziałują na niego psychicznie, w to jest zamieszana jego rodzina, więc tutaj nie dość, że mamy przemoc psychiczną na nim, typowo wywieraną, również i na jego rodziny, co jeszcze bardziej intensyfikuje te wszystkie odczucia i właśnie ten krąg przemocowy jest cały czas zamknięty i ta przemoc nie zostaje uwolniona, nie odnajduje żadnego ujścia, bo ona jest właśnie również, tak jak mówiłyście już, że w tych czterech ścianach sporo stan jest w domu i w takiej intymnej, zamkniętej przestrzeni, przez co właśnie my też jako widzowie możemy poczuć się niejako zniewoleni przez przemoc psychiczną właśnie, którą oglądamy na ekranie.
0: Czy w tym filmie pojawia się jeleń?
1: Tak. Słuchaj, metaforycznie, nie na pierwszym planie, ale tak, mamy do czynienia z jeleniem.
2: I ja chciałam tutaj jeszcze wtrącić, że tak jak z tej audycji zbanowałyśmy Tarantino i kogoś jeszcze?
1: Kubricka.
2: Bo to są tacy, powiedzmy...
0: Canon Event.
2: Tak. Mistrzowie tego kina przemocy. Tak myślę, że jeżeli chodzi o Lantimosa i Haneke na przykład...
1: Haneke, Funny Games, to będą... Porównajcie sobie, słuchacze, nasi wersję amerykańską i... austriacką.
2: To będą absolutnie nowsze nazwiska tego kina przemocy i do tego kina artystycznego, więc no na pewno nie można ich tutaj pominąć przy naszym temacie audycji.
0: Pominąć na pewno nie można, w szczególności, że ten Grek już ma ładne nagrody na swoim koncie.
2: Tak, tak, absolutnie, to nie są nowe
1: i
2: nazwiska.
1: I dużo, dużo filmów w tym momencie. One się piętrzą.
0: I on też, on chyba ma też lubowanie do wybierania podobnej obsady.
1: Emma Stone,
0: no nie? U niego jest dosyć często widywana na ekranie. Dobra. No to ja może trochę w zupełnie innym kierunku bym poszła. Mam bardziej taką przemoc emocjonalną, psychiczną, ale związaną z tak jakby jakimiś relacjami bliskimi.
1: Mm-hmm.
0: Film Strach. Jest to amerykański thriller z 96 roku. I główne role odegrali Mark Wahlberg i Reese Witherspoon. Są to dosyć, można powiedzieć, znane nazwiska. A film jest o tyle, może nie ciekawy, ale mogłam powiedzieć, że przerażający w swojej istocie, dlatego że to mogło się zdarzyć każdej z nas.
1: To brzmi bardzo niepokojąco.
0: To brzmi bardzo niepokojąco, ale według mnie takie filmy są nie dość, że straszne, bo możesz się utożsamić z bohaterami, to jeszcze prawdziwe, no nie?
1: I to jest kolejna funkcja przemocy w filmie właśnie, że
0: tak,
1: możemy się utożsamić.
0: Ja tutaj będę mówiła głównie o filmie pod tytułem Strach, ale jest ich multum. Jest film Wielbicielka, jest Współlokatorka, Dzikie Żądze, ale Strach według mnie został dosyć ładnie wypunktowany, ponieważ mamy główną bohaterkę, która jest młodą dziewczyną, piękną, szalejącą. Poznaje chłopaka, w którym się zakochuje. Ten chłopak oczywiście też ją wielbi, poznaje rodzinę. Staje się tak jakby z dnia na dzień coraz bardziej zazdrosny i zawzięty o tą relację. On chce ją tylko dla siebie mieć. On ją tak jakby porywa z domu, psuje plany jej rodzicom i tak jakby nie wiedząc, ta dziewczyna zaczyna tak jakby spędzać czas tylko z nim, a w tym z samą sobą, otoczką, no nie? I kulminacja dochodzi do momentu, kiedy ona już nie może wytrzymać, zrywa z nim, a on się nie może z tym pogodzić, no nie? I to jest według mnie najstraszniejszy moment, no bo dziewczyna jest młodsza, mniejsza, mężczyzna jest większy, silniejszy. On nie dość, że ją atakuje emocjonalnie, psychicznie. Tak jakby stara się ją zastraszyć, stara się zastraszyć jej rodzinę. Morduje zwierzęta domowe, ona ma młodszego brata. Ona nie dość, że boi się o siebie, boi się o swoją rodzinę, boi się o cokolwiek, co się zdarzy, no nie? I to są według mnie filmy warte uwagi. Mhm. ponieważ są najbardziej prawdopodobne, a przez to najbardziej przerażające.
2: No właśnie, rzeczywiście chciałam powiedzieć, jak mówiłaś, że jest to przerażające i chciałam cię spytać, czy sądzisz, że w tego typu filmach jest wychwytywalne to katarsis, o którym chyba wspomniałyśmy wcześniej, lub nie, może teraz kłamie, ale właśnie te filmy z przemocą służą również do takiego przeżycia tych emocji właśnie na ekranie i wyjścia takim oczyszczonym. Czy w wypadku tego filmu, czy tej serii można mówić o czymś takim, czy raczej to uczucie niepokoju zostaje w widzu i nadal go męczy?
0: Ja bym powiedziała, że to uczucie zostaje w widzu, nie męczy go, ale tak jakby daje nam pewną lekcję, no nie? Okay. Ja oglądając te filmy byłam jeszcze przed studiami, więc miałam taką zasadę w głowie. Magda, jak idziesz imprezować, to idziesz imprezować, ale z kimś znajomym i nigdy sama nie wracasz do domu, no nie?
2: A później poznałaś
1: do naszego domu. Do naszego wspólnego domu.
0: Do naszego wspólnego domu, tak. Mieszkamy w trójkę od 5 lat.
1: Dobrze wiedzieć.
0: Nie, ale tak już naprawdę poważnie. Są takie zasady, no wiadomo, filmy uczą, nawet czasami takie niezbyt oczywiste, ale biorąc pod uwagę, że są takie no, normalne sytuacje, które mogą się przytrafić każdemu, no to wyciągamy z tego jakąś lekcję.
1: Tak, z każdego filmu właściwie możemy wyciągnąć jakieś wnioski, tak. Ale też często mówi się, że najbardziej przeraża nas to, czego nie znamy, a tutaj właśnie wręcz przeciwnie. To jest sytuacja, którą zapewne wiele ludzi zna, w sensie wchodzenie w związek, poznawanie ludzi i tak dalej, że to jest coś, czego możemy doświadczać na co dzień. Tylko właśnie to, w jaki sposób później rozwija się ta relacja, jest tak. Najbardziej przerażające.
0: Bardzo ważnym jest tutaj, teraz zboczymy na trochę poważne tematy i treści pod koniec, ale pamiętajcie, że jeśli coś się dzieje, nie macie z kim rozmawiać, to rozmawiajcie z ojcem, mamą, z przyjaciółką, z siostrą, bo rozmowy są ważne mimo wszystko.
1: Tak, rozmawiajcie. Nawet o głupotach. Tak,
0: tak
1: jak my.
0: My lubimy rozmawiać o głupotach. A no to nie była głupia audycja, ale no to może jakieś głupsze polecajki?
2: Na rozładowanie atmosferki.
0: Troszkę tak pod koniec ciężko zrobiło.
2: Ja tutaj może takim segwayem zapodam, bo nie jest to do końca, bo tematyka filmu, który wam tutaj zaraz, drodzy słuchacze, polecę, trochę wiąże się z tym, co mówiłaś przed chwilą. Również mamy tutaj zdecydowany abius kobiet, a mówię mianowicie o filmie Sucker Punch. Hurra. Zaka Snydera.
0: To był ewenement swoich czasów.
2: Tak, to absolutnie.
1: To jest ewenement, który fantastycznie się ogląda.
2: Tak, tak, tak. Tak.
1: Jak się wyłączy mózg.
2: Mimo poważnej tematyki i mimo takich wielkich absolutów, którymi rzuca Snyder w swojej twórczości bardzo często, to ten film jest taką absolutną kulminacją tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, tej teledyskowości, tej przemocy odartej absolutnie z odpowiedzialności, która staje się wyłącznie rozrywką i która daje takie poczucie satysfakcji, dlatego że w tym filmie nasze bohaterki muszą, żeby wydostać się z zamknięcia takiego, powiedzmy, więzienia, w którym ostatecznie się znajdują, muszą pokonać kolejnych przeciwników na różnych, trochę jak w Mortal Kombat.
1: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że jak na różnych questy mają do przejścia.
2: Tak, mają następne fity, mają następne scenerie.
1: Tak, zmieniają skiny.
2: Tak, i jest to bardzo teledyskowe, muzyczka jest świetna, covery są super, ja się bawiłam doskonale na tym filmie. Nie jest to dobry film, jest to film ikoniczny. Więc to jest moja polecajka. Jeżeli nie mieliście do tej pory okazji, to bardzo serdecznie wam polecam.
0: Polecamy, Martyna.
1: Polecamy bardzo serdecznie. Szczególnie na uwagę zasługuje, myślę, Emily Browning i jej taniec.
2: No, absolutnie.
1: Roli Baby Girl. Ach, świetne. Moja polecajka również będzie fajna też teledyskowo, muzycznie. To są takie klimaty podobne. Natomiast Magda mnie banuje, ale w polecajkach ja mam ostatnie słowo i polecam wam anime Dorohedoro, którego nowy sezon wyszedł niedawno. Drugi sezon, na który musieliśmy czekać jakoś 6 lat. I też wstrzelam się w klimat naszej audycji, bo jest to gore. Właśnie wydaje mi się, że ten drugi sezon jest o wiele bardziej gore niż ten poprzedni. A mamy tutaj historię naszego głównego bohatera, Kaimana. On żyje w świecie czarowników. No i właśnie pewnego dnia dowiadujemy się, że Kaiman został wbrew swojej woli zaczarowany, ma głowę, jak możecie się domyślić, Kaimana i absolutnie nie pamięta nic ze swojej przeszłości i razem ze swoją przyjaciółką Nikaido muszą przeprowadzić takie pewne dochodzenie, ale jednocześnie trwa walka pomiędzy ludźmi mieszkającymi w takim świecie nazywanym dziurą, a właśnie wcześniej wspomnianymi czarownikami. A walka, właśnie aspekty psychologiczne również, kwestia dociekania samego siebie, własnej swojej tożsamości, sięgania w głąb, również bitki, również świetna muzyczka elektroniczna.
0: I wiele naprawdę, więcej.
1: Wiele więcej. Kolorków dużo też.
0: Tak, dużo kolorków. To ja już trochę szybciej, bo czas nas nagli, więc ja tak szybko polecam Strachbon, polecam trylogię Jurajskiego Parku. Tam macie Gore Dinozaurzane. Roar. To była audycja Afera w kinie, przy mikrofonie Magdalena Zalaś,
2: Maria Frąckowiak,
1: Martyna Wróbel.
0: A realizował nas niesamowity, cudowny Michał Dębkowski.
2: Dziękujemy bardzo. Chciałam tylko wtrącić, że czekałam, aż Martyna powie pierwsza, bo już cię przyzwyczaiłam do tego, że po prostu lecimy
1: ale
2: w tej kolejności.
1: Ale spojrzała na ciebie.
2: Więc... Wiem.
0: Afera w kinie.
1: Bang. Fatality.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu.
3: No dawaj! Afera w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
7: Autopromocja.
8: Czarna niedziela. Godzina 15. Czarna muza. Czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
7: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
9: Normalnie o tej porze.
10: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
11: Raz lepiej, raz gorzej.
12: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Autopromocja.
13: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Hej, hej. Witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiejszego mixtape'u. Jest to ostatnie wydanie majowe ze względu na to, że mamy koniec miesiąca. Słuchajcie, zbliżamy się do czerwca, który jest tym momentem przejścia wiosny do lata. Także trzymajmy kciuki za to, żeby pogoda nam dopisała, bo co można robić fajnego w momencie, kiedy słoneczko pięknie świeci, to na przykład czytać książki. Tak zastanawiając się nad tematem kolejnego mixtape'u po tym, jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o kryzysie klimatycznym, postanowiłam tak dać nam trochę oddechu w tę sobotę i skupię się na kawałkach, które albo są inspirowane literaturą, albo gdzieś tam luźno wspominają konkretne wątki literackie. Ostatecznie nie trafiła na tą listę Charlie XCX z utworem Speed Drive, gdzie wspomina jednego takiego Voltaire'a, którego możecie kojarzyć. Aczkolwiek mam tutaj dużo zróżnicowanych propozycji gatunkowo, ale też pod kątem tego, do jakiego typu literatury się odnoszą i do jakich wątków, znanych tropów nawiązują. Zaczniemy od zespołu, który jest jednym z najbardziej uznawanych na scenie na pewno brytyjskiej, ale poza nią myślę, że również. I nie jest to tym razem Nothing But Thieves. Jest to natomiast band Wolf Alice z utworem Lisbon.

I w czarnej dziurze, głębiej niż śmierć, poczekam na ciebie tam, tylko daj mi oddech, żeby powiedzieć znowu razem. Tak kończy się utwór Lisbon od Wolf Alice. Jest to kawałek z ich debiutanckiego albumu My Love Is Cool, wyprodukowanego przez Mike'a Crosseya, którego można kojarzyć z współpracy z takimi artystami jak Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, Falls czy Grandson. Jest to, myślę, że jeden z moich ulubionych producentów muzycznych. Uwielbiam to, co robi ciekawego z albumami właśnie zespołów, które też bardzo sobie cenię. Jak wspominał w wywiadach zespół, tekst do tego utworu został napisany w większości przez gitarzystę Jeffa Odiego. Jest to przygnębiający kawałek, łamiący serce, o takiej gatunkowości dream popowych gitar z punkowym sznytem i takim garażowym pobrzmiewaniem, a bazuje on na tragicznej historii pięciu sióstr Lisbon z debiutanckiej powieści zresztą thrillerowej Jeffreya Eugensa The Virgin Suicides. I tak jak to może wam nic nie powiedzieć na przykład, to może kojarzycie film Sofii Coppoli z 1999 pod tytułem Przekleństwa niewinności. Taże produkcja powstała właśnie na podstawie tej książki. To powieść o dorastaniu z takim smutnym twistem. Jeżeli ktoś z was lubi oglądać animacje, to irlandzkie studio Eat the Danger stworzyło wizualizację do tego utworu, które właśnie również są inspirowane tą książką. A ja obiecuję wam, że zrobi się troszeczkę weselej w dalszej części mixtape'u, aczkolwiek następna propozycja też do najoptymistyczniejszych nie należy. Posłuchamy wspólnie kawałka Worry od Solange.

Teraz jeszcze szybko wspomnę, dlaczego powiedziałam, że ten utwór nie jest najbardziej taki pozytywny. Przede wszystkim dlatego, że traktuje o takim wycieńczeniu, zmęczeniu konkretnym konceptem, a mianowicie wkurzonej czarnej kobiety. Jest to taka opowieść o energetycznym wypaleniu i połączenie oporu z próbą dbania o siebie w świecie rasistowskim. Dla tych osób, które nie znają Solange, może być ciekawostką i to nawet zaskakującą to, że jest ona młodszą siostrą Beyoncé. Ja się wam przyznam. Przyznam wam się szczerze, że o tym nie wiedziałam. Wcześniej też tej artystki nie znałam, nie kojarzyłam, nie słuchałam. Ale po trafieniu na utwór Weary zdecydowanie chcę ją nadrobić. Ten konkretny kawałek pochodzi z jej trzeciego albumu A Seat at the Table, 2016 rok. I ona tutaj bardzo dobrze gra na słowach, gdyż w pierwszej zwrotce mamy słowo, jedno oznacza taką fatygę, a drugie ostrożność. I porusza właśnie bardzo ważny temat. Tutaj ja się trochę usprawiedliwię, bo Weary nie jest utworem, który byłby stricte inspirowany literaturą. Niemniej tekst tego kawałka jest bardzo poetycki. Dla mnie ma taką strukturę wierszową i to mówię w takim komplementowym znaczeniu. Zdałam też sobie sprawę z tego, że chyba to, co powiedziałam przed chwilą, nie ma sensu po polsku, nie ma takiego słowa, ale to jest w porządku. Czasem słowotwórstwo też jest potrzebne, żeby jeszcze bardziej jakby usprawiedliwić się przed wami tym wyborem tego utworu, chociaż wydaje mi się, że jest na tyle świetny, że nie jest to konieczne. To przypomniało mi się, jak w liceum jeszcze, w ogóle, wow, to było już dawno, pisałam pracę na olimpiadę z języka polskiego, w ogóle, dotyczącą muzyki w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Do tej pracy przygotowałam bardzo, bardzo za długi wstęp, który traktował właśnie o takim połączeniu sztuk na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzględnieniem tej takiej korelacji słowa i dźwięku. Czytając sobie fragment tej pracy, trafiłam na cytat Józefa Witlina w eseju Orfeusz w piekle XX wieku, gdzie napisał, że muzyka potrafi oddać mniej więcej

i wszystko, co dzieje się w ludzkiej duszy. I ja słuchając Solange miałam takie wrażenie. A jeszcze na samym końcu odniosę się do tego, że chyba weary wypowiedziałam na wszystkie różne sposoby. Także jakby ktoś szukał, to jest weary i to jest weary. Tak wiecie też, że ja lubię tak dość konkretnie, ale też jednocześnie czasami luźno podejść do jakiegoś tematu, gdyż to się potem wszystko spina i ten klimat, w który wprowadził nas utwór, mówię tutaj o klimacie utworu Weary, to takim równie emocjonalnie oddziałującym kawałkiem jest bez wątpienia klasyk Joni Mitchell, Both Sides Now.

mogę wam zdradzić, że jest to ponowne nagranie tegoż utworu Both Sides Now, Joni Mitchell, które zostało wykonane po ponad 30 latach, około 30 latach, gdyż pierwsza wersja pojawiła się na albumie Clouds w 1969 roku, gdy artystka miała 21 lat. Do napisania tego utworu zainspirował ją fragment książki Henderson Król Deszczu Saula Bellowa, gdzie akurat gdy była w samolocie, czytała fragment o tym, jak to bohater leci samolotem i spogląda przez okno na te chmury z tej perspektywy, której normalnie nie ma. I ona również w tym momencie odłożyła książkę i znalazła się w tej samej sytuacji. No i napisała utwór, który jest chyba najbardziej znanym kawałkiem Mitchell, bardzo dobrze oddającym to, kim ona była, jaką wokalistką i tekściarką się stała. Mówię stała, dlatego że właśnie ta perspektywa, jak sobie teraz po tej audycji posłuchajcie właśnie tej wersji z 69, to zrozumiecie, o czym mówię. Myśmy natomiast posłuchali już tej dojrzałej kobiety, która w 2000 roku z aranżem na orkiestrę wydała ten kawałek razem z płytą Both Sides Now. Jest to dla mnie taki utwór, który wprowadza taką refleksyjność na temat życia i miłości. No, o tym też słyszeliśmy, co jest w tekście, ale bardziej chodzi mi o to, że te dwie wersje pokazują, jak różnie można zinterpretować ten sam utwór z tym samym tekstem, dochodząc do wniosku, że tak naprawdę I really don't know life at all. Czyli tak naprawdę w ogóle nie znam życia. Polecam się wczytać w tekst tegoż utworu i w ogóle zapoznać się z twórczością Joni Mitchell, bo była niesamowitą songwriterką i chociaż nie gram dzisiaj Nothing But Thieves, to gdyby nie wokalista Connor Mason, to nie wiem, czy bym trafiła. Mam nadzieję, że bym trafiła, ale to dzięki niemu właśnie gdzieś tam w 2000, w którymś tam właśnie przesłuchałam tego utworu i za nie mówiłam. Na szczęście dzisiaj nie mam tego problemu, gdyż mam wam do przedstawienia jeszcze kilka propozycji. Następny będzie utwór Pienso en tu mira od Rosalie.

Myślę o twoim spojrzeniu, tak można przetłumaczyć tytuł utworu Rosalii, który przed chwilą posłuchaliśmy. Ma on też taki dopisek Capitulo tres celos, czyli rozdział trzeci zazdrość. Kawałek znajduje się na albumie El Mal Querer, zła miłość, toksyczne uczucie, który jest krążkiem eksperymentalno-konceptualnym. Artystka zainspirowała się tutaj XIII-wieczną powieścią oksytańską, która traktuje o trójkącie miłosnym na dworze i oczywiście zazdrości. Każdy kawałek na albumie El Mal Querer ma tytuł taki jak w manuskrypcie, w którym, uwaga, to jest całkiem zabawne, brakuje początku, zakończenia, ale też kilku stron w środku, a oryginalny tekst został zapisany najprawdopodobniej w języku, z tego co wyczytałam, w języku starofrancuskim. To, co charakterystyczne w Pienso en tu mira, to muzyka flamenco, która towarzyszy bardzo niepokojącemu tekstowi, gdyż tutaj w drugiej zwrotce Rosalia śpiewa: tak piękny, że mnie przerażasz. Kiedy jesteś cicho, to sprawia, że się boję. Jest tak zimny jak śnieg, który spada z nieba. Kiedy wychodzisz przez drzwi, myślę, że nigdy nie powrócisz. A jeśli nie przytrzymam cię wystarczająco mocno, czuję, że to będzie moja wina. Ten niepokój też jest podbijany przez ten głos, taki bardziej właśnie flamenkowy, trochę mniej popowy, czego wcześniej było więcej u Rosalii. To, co też ciekawe, to to, że w jednym z wywiadów powiedziała, że w zasadzie 60% tego albumu to są tradycyjne melodie, a do jego stworzenia zebrała bardzo dużo osób, które wsparły ją w stworzeniu właśnie tego całego konceptu. A ja się cieszę, że dzięki temu mam przykład albumu inspirowanego starodawnym manuskryptem. Zupełnie inaczej będzie w przypadku kolejnej propozycji. Ja jak na to trafiłam, to się w duchu trochę zaśmiałam, ale to nie dlatego, że coś z tym utworem jest nie tak, absolutnie, absolutnie nie, ale przypomniałam sobie ten szał czytania Johna Greena. Nie wiem, czy kojarzycie część z was, która może być około mojego wieku, na pewno tak. Były to takie książki właśnie młodzieżowo, young adult, które podbiły serca bardzo wielu młodych osób, gdy były wydawane. Jedna z nich na pewno, wydaje mi się, że więcej, ale jedna z nich doczekała się adaptacji. Kurczę, teraz nie wiem, czy adaptacja, czy ekranizacja. To nieważne. W każdym razie doczekała się ekranowego przedstawienia. Tutaj, żeby wiecie, zachować rzetelność. I ciekawa jestem, czy zgadniecie, czyj to wokal słychać.

To nie jest nikt inny jak znacznie młodszy niż jest teraz, chociaż on w ogóle nie jest stary, ale bardzo młody, zaczynający praktycznie, myślę, swoją karierę Troye Sivan z utworem Default in Our Stars. W polskim tłumaczeniu Gwiazd Naszych Wina, Johna Greena, więc się rymuje, wiecie, ha, ha, ha. To, co warto wspomnieć przy okazji tego utworu, to to, że zyski z niego zostały przeznaczone fundacji Princess Margaret Hospital, Wydziałowi Onkologicznemu dokładniej, gdyż tutaj sama książka jest dedykowana przyjaciółce Greena, która młodo zmarła na nowotwór. To właśnie jej historia tak naprawdę jest przetransponowana na bohaterkę Hazel, która zmaga się właśnie z jakimś tam dokładnym nowotworem, wiecie, że teraz trudno mi sobie przypomnieć, i zostaje zmuszona przez rodziców, żeby uczestniczyć w grupie wsparcia. Tam poznaje Augustusa i mimo tego, że oboje z nich wiedzą, że ich dni są policzone, to decydują się po prostu na miłość. Jest to piękna książka dla młodych osób w szczególności. Powstał film o tym samym tytule, The Fault in Our Stars, Gwiazd Naszych Wina, w reżyserii Johna Boona. Jeszcze tylko na koniec dodam, przetłumaczę szybko refren. Nie chcę sobie tego odpuścić, nie chcę stracić kontroli, chcę po prostu oglądać z tobą gwiazdy, nie chcę mówić do widzenia, niech ktoś mi powie dlaczego, chcę tylko oglądać z tobą gwiazdy. Ja pamiętam, że w tamtym momencie, kiedy to czytałam i później, gdy wyszedł film, to była to jedna z takich pozycji, które na dłużej osiadały w pamięci. Bardziej mi się podobała ta książka w ogóle tak wspominając sobie, ta o Alasce, Jeny. Ja nie pamiętam tytułu, Szukając Alaski? Chyba jakoś tak? To ona mi się podobała zdecydowanie bardziej, ale to dlatego, że ja byłam jak romanse, wiecie. A teraz słucham utworów o miłości i się tego nie wstydzę, słuchajcie. Następny utwór z kolei, to jest dla mnie ciekawe, został zainspirowany Piotrusiem Panem, czyli czymś, co wiecie, no jakaś tam bajka z metaforami i tak dalej, piękna nostalgia. Więc tym bardziej jest ciekawe dla mnie to, że na ten krok, na tego typu bazę do utworu zdecydowała się Maisie Peters, która w dużej mierze w swoich utworach bazuje na takich przyziemnych dość tematach, głównie właśnie związanych z różnymi odcieniami tego jednego z największych i najpotężniejszych uczuć, bla, bla, bla, nie? Chciałabym tutaj zaznaczyć, że Maisie Peters jest cudowną wokalistką i ja bardzo lubię słuchać jej utworów. Jedyne co, to trochę mnie czasem zawodzi to, że one niekiedy brzmią do siebie aż tak podobnie, że słuchając całego albumu, tego ostatniego, Fluorescence, miałam wrażenie, że właśnie to jest niestety wszystko bardzo podobne do siebie, co nie zmienia jednak faktu, że ma ona bardzo dobre utwory. No a tutaj, słuchajcie, no nie mogło być inaczej. Trafiła do audycji o literaturze w muzyce, dlatego że no zainspirowała się. Wzięła na warsztat bohaterkę powieści dla dzieci Jamesa Matthew Berry'ego, Piotruś Pan, no a bohaterka to oczywiście Wendy.

Maisie Peters, utwór Wendy, zadedykowała każdej osobie, która właśnie kiedyś czuła się bądź też nadal czuje jak ona. Inspiracją była właśnie ta nieopowiedziana, fascynująca historia bohaterki Piotrusia Pana, o której wiemy znacznie mniej niż o głównym bohaterze. Niespodzianka? No, ja nie jestem zaskoczona, a sam utwór jest bardzo wielowarstwowy. W takiej notatce na swoim instagramowym profilu Maisie napisała, że jest trochę o wierze w zagubionych chłopców, trochę też o dostrzeganiu w innych tego, co najlepsze, świadomym otwieraniu oczu na magię, a zamykaniu na inne rzeczy, żeby dać sobie, wiecie, takie przyzwolenie na tą taką, no magię, no to się tak mówi, ale ja bym to określiła taką naiwnością, ale nie taką głupiutkowatą naiwnością, tylko takie dzisiaj chcę, żeby było magicznie, dzisiaj chcę, żeby było w porządku i niech tak się stanie. Jest tutaj też dużo refleksji na temat tego, że może nie każda ścieżka, którą widzimy dotycząca naszej przyszłości, jest tą właściwą. Częściej może powinniśmy wyznaczać granice i myśleć o sobie, zastanawiając się jednocześnie, kiedy warto się poświęcać, a kiedy nie. Kawałek pochodzi z albumu The Good Witch, który wam bardzo serdecznie wam go polecam, z 2023 roku. W refrenie tego utworu Peters śpiewa: i co z moimi skrzydłami, co z Wendy? Może to jest też ten moment, żebyście sobie sami zadali pytanie, gdzie są wasze skrzydła i co z waszą wewnętrzną Wendy, jak się ona ma i w którą stronę podąża. To jeszcze nie jest koniec audycji, słuchajcie, bo to mogło tak brzmieć, jakbym się z wami rozstawała, ale wcale tego jeszcze nie robię. Całe szczęście mamy ze sobą jeszcze kilkanaście minut. I tutaj także tak, wiecie, z tym tematem w cudzysłowie nieco, bo będzie to utwór, w którym pojawia się wprawdzie odniesienie do jednego z filozofów, ale w jednej linijce. Tutaj wracam do tego przykładu z początku, Charlie XCX i tak dalej, wiecie. Aczkolwiek jest to, paradoksalnie jest to utwór, o którym pomyślałam w pierwszej kolejności, gdy wpadłam na pomysł tejże audycji. Posłuchamy teraz wspólnie Hands Held High, czyli jednego z mocniejszych emocjonalnie utworów od Linkin Park.

Za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, to myślę sobie o tym, jak niestety historia lubi się powtarzać. Hands Held High z albumu Minutes to Midnight, rok 2007, zespół oczywiście Linkin Park, produkcja Rick Rubin i historia zainspirowana tak naprawdę czasami, kiedy jeszcze Bush był prezydentem, kiedy amerykańscy żołnierze na wojnie w Iraku między innymi spotykali się z przemocą wobec dzieci. Zresztą na pewno nie tylko oni, bo każda ze stron konfliktu niestety doświadcza bardzo okropnych obrazów podczas walki na froncie. I teraz trochę jesteśmy w momencie, kiedy po 20 latach, prawie 20 latach dzieje się to samo, a cały czas gdzieś tam pobrzmiewają mi w uszach te słowa, gdzie Mike Shinoda rapuje ten fragment, że mój brat miał książkę, którą nosił z dumą. Mała czerwona okładka z pękniętym grzbietem. Ręcznie napisał w środku cytat: kiedy bogaci prowadzą wojnę, to biedni, to właśnie biedni umierają. I nie są to słowa pisane przez członków zespołu, a przez Jean-Paula Sartra. To filozof i dramatopisarz, konkretnie cytat pochodzi z The Devil and the Good Lord, w ogóle z 1951. Mnie mrozi to wszystko krew w żyłach, nie wiem jak wam. I szczerze mówiąc, cieszę się, że nie wiem jak było na ostatnich koncertach, ale jak byłam i widziałam Linkin Park na żywo, zarówno z Chesterem, jak i bez Chestera już, to za każdym razem jak Mike wykonuje już nie w całości ten utwór, ale jak chociaż a cappella zaczyna go śpiewać, to brakuje mi tchu w piersiach. Po prostu to jest coś tak, wiecie, ten cały tekst w ogóle wyrapowany jest tak przeszywający, a jeszcze bardziej przeszywa dlatego, że jest tak niesamowicie aktualny po tylu latach i tak naprawdę też ten cytat po prostu Sartra, który jest ponad 70 lat temu, jakoś tak? I to jest właśnie to, że słowa mają moc i potrafią trafiać prosto w serce, fajnie też czasem, żeby trafiały prosto do mózgu i do myśli. Tego życzę wszystkim tym, którzy, nie wiem, udają albo nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo wyniszczające są mechanizmy tego świata i jak bardzo niepokojące jest to, w którą stronę zmierzamy. Miało być nieco optymistyczniej, ale wiecie, jak to u mnie bywa. Ja po prostu jestem bardzo zaangażowana w tematy społeczne, też mniej polityczne, ale społeczne na pewno. I w tym temacie po prostu stwierdziłam, że nie mogę sobie podarować tego utworu i tak jak miało być lżej niż na soundtracku kryzysu klimatycznego, tak chyba mi nie wyszło, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Teraz po Linkin Park w sumie przychodzi pora na kolejny wielki zespół, który nie boi się także głośno wyrażać swoich poglądów. Będzie to kawałek United States of Eurasia od Muse.

0: Jeżeli ktoś choć trochę zna się na muzyce klasycznej, to być może rozpoznał Nocturne Es-dur op. 9 numer 2 Fryderyka Chopina. To jest właśnie utwór, który został wykorzystany w końcówce jako collateral damage, czyli skutki uboczne United States of Eurasia Muse. I tutaj też podobnie jak w przypadku albumu Linkin Park cofamy się dużo w czasie The Resistance 2009 i tak naprawdę popis umiejętności Matta Bellamy jako kompozytora, kawałek muzycznie zainspirowany Ravelem, Czajkowskim czy aranżami smyczkowymi z lat 70. o rozmachu co najmniej Bohemian Rhapsody od Queen. Też ma takie brzmienia takiego wyobrażonego musicalu, zresztą sam zespół też o tym mówił. W tle gdzieś pojawiają się dźwięki wojenne, tu gdzieś na końcu startuje odrzutowiec. No ogólnie nie jest dobrze, a to wszystko w tle z utopią George'a Orwella 1984. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy mixtape. Julia Miksińska z tej strony. Słyszymy się w następnym. Już nie obiecuję, że będzie optymistyczniej, ale na pewno będzie warto. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Karnetowisko. Z nami zbudujesz formę na letnie festiwale. Rozmowy z organizatorami, prezentacje line-upów, muzyka artystów, cenne rady prosto z pola namiotowego. Wybierz swój festiwal razem z Karnetowiskiem w niedzielę po 16 w Radiu Afera.
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
7: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama.
8: Radio Afera 98,6 MHz.
9: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
10: Let's heart is full of desight. It brings up dice.

for the champagne.

3 minuty po godzinie 20. Witam serdecznie. Rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu, audycji poświęcona brzmieniom industrial, przemysłowym, darkwave'owym, synthpopowym oraz ambientowym. Ja nazywam się Alicja Miszczak i przez kolejną godzinę właśnie w takich brzmieniach was pozostawiam. A dzisiejszym tematem naszej audycji będą nowości, bo w maju pojawiło się ich bardzo dużo. Albumy, single i tym podobne rzeczy. I właśnie przed chwilą wybrzmiała nowość. Myślę, że niekwestionowanej gwiazdy sceny alternatywnej, niemieckiej sceny alternatywnej Dark Independent, Sary Knox. A właściwie Brit Rommel, bo tak ta pani tak naprawdę się nazywa, jest pochodzącą z Berlina wokalistką, która w przyszłym roku będzie obchodzić 30-lecie swojej działalności muzycznej, a zadebiutowała jako członkini zespołu Essex, wygrywając konkurs organizowany przez niemiecki magazyn poświęcony muzyce alternatywnej Zero w 1997 roku. I w tym samym czasie rozpoczęła karierę solową, wydając single Society oraz album Noxious. A rok później utwór Stupid z drugiego albumu Paradox znalazł się na drugim miejscu belgijskiego zestawieniu sprzedaży płyt. I tak rozpoczęła się międzynarodowa kariera tej pani. A jej twórczość, no to miks darkwave'u, elektroindustrialu, no i niski, głęboki głos Sary oczywiście. A przed momentem wybrzmiał najnowszy utwór tej pani, Pure Old Man. I Sary Knox mówi o tym utworze tak. Ten utwór jest jednocześnie rozliczeniem i odrodzeniem. Bezkompromisowy, surowy i natarczywy. Ciężki bas eksploduje niczym uderzenia, a elementy noise i zniekształcone struktury tworzą brutalny, industrialny klimat, który jednocześnie wskazuje na jedno. To nie jest cichy powrót, to okrzyk bojowy. Mocno rozpoczęliśmy tą oto audycję, a w takich klimatach bojowych jeszcze pozostajemy, ponieważ 20 maja premierę miał kolejny, jak dobrze liczę, bodajże 14, album Raymonda Wattsa i jego projektu Pig o nazwie Hurt People Hurt. A singlem promującym ten album Sex and Suicide miałam okazję emitować bodajże w którejś z kwietniowych audycji. A my posłuchajmy pozostałych utworów z tego albumu. Toscaskis oraz Ruins.

Tosca's Kiss oraz Ruins to utwory z najnowszego albumu Peak, Hurt People Hurt. No, album zdecydowanie w stylu Ray Wattsa.

Co można powiedzieć? No, jeżeli w skrócie, jeżeli lubicie klimaty KMF, Diembo, z tego zespołu notabene, Raymond Watts się wywodzi i lubi się właśnie takie ostre, industrialne brzmienia z takim rockowym pazurem, to album zdecydowanie warty zapoznania się. Pik za nami. A teraz pochodząca ze Szwecji formacja Teen Eater, która jest dość młoda, bo powstała 4 lata temu, w 2022 roku, jak oni opisują, w klimatach szwedzkich lasów, opuszczonych miejsc oraz w ponurych przemysłowych pejzażach. A ich muzyka to połączenie industrialu darkwave'u z postpunkowymi brzmieniami gitary. W zeszłym roku zadebiutowali albumem o tym samym tytule co zespół, czyli Teen Eater. A 29 maja, czyli wczoraj, pojawił się ich drugi album, Incensor, mający w sobie 11 piosenek. I posłuchajmy dwóch z nich, Unfolding of Patalagia oraz Draconian Pulse.

Unfolding of Patagia. To pierwszy utwór, taki zdecydowanie nawiązujący do lat 80. Taki melancholijny. Mi przypomniał trochę ten utwór zespół Bolszoj. Jako drugi Draconian Pulse. Zdecydowanie bardziej energiczny i taneczny utwór. To wszystko od pochodzącej z Gothenburga formacji Finn Eder. Polecam odsłuchać cały album. My w Szwecji jeszcze zostajemy, bo wczoraj także swoją premierę miał kolejny album. No, myślę, że bardzo dobrze znanym słuchaczem Cieni Silosów, pana Andreasa Bruna. Tak, wydał pełnoprawny kolejny album, następca Collecting Dust zeszłego roku o nazwie Sorgirbete. Tak się nazywa ten album, jest po całości nagrany w języku szwedzkim, więc przepraszam, ja niestety filologii skandynawskiej nie skończyłam, więc trochę będę kaleczyła ten język, ale no myślę, że ten album jest pełnym następcą Collecting Dust, jeżeli chodzi o klimat, który Andreas Brun zaprezentował. Dwa utwory przed nami tradycyjnie, Wardback i Gilsa Tragrant.

Dwa utwory od Andreasa Bruna z jego najnowszego albumu Sorgir Bete. Sprawdziłam, że po szwedzku ten wyraz znaczy żałobę. No i w pełni oddaje całe brzmienie tego albumu. Takie patetyczne, melancholijne, smutne. Takie jak Collecting Dust zresztą. Tak jak nas przyzwyczaił właśnie Andreas Bruna do takich smutnych piosenek. My zmieniamy nieco nastrój, bo również 29 maja coś tak wszyscy się artyści widzieli na tą datę. Pojawił się także album kolektywu Double Speak, czyli kolektywu, w którego w skład wchodzą tacy panowie jak Vince Clark, Neil Arthur oraz Bench. 11 utworów w klimatach łagodnego, melodyjnego synthpopu i oddający w pełni klimat lat 80. Tak można w skrócie określić ten oto album. Ja już chyba bodajże 2 tygodnie temu puszczałam 2 utwory z singla Back to Life, a my zostajemy w kolejnych 2 piosenkach, które z tego albumu, który nazywa się tak samo jak formacja Double Speak, i utwory Visitors oraz Richard.

Double Speak, The Visitors i Richard. Taki pozytywny synth-pop. W ramach audycji jak najbardziej też takie brzmienia się pojawiają. My jeszcze w klimatach lat 80. pozostajemy, bo swoją premierę dokładnie 8 maja miało wydawnictwo pana, którego no myślę, że miłośnicy lat 80. doskonale znają. Mowa tutaj o Mitch Ure. Były członek Ultravox wrócił z najnowszym albumem i to jakim? Bo dwupłytowym. A Man of Two Worlds i w pierwszej części World One Music to 8 utworów instrumentalnych skomponowanych przez Mitcha, a część druga to World Two Songs i te drugie to oczywiście z jego wokalem. No i posłuchajmy sobie najpierw tego pierwszego albumu instrumentalnego Hearing the Invisible, a drugi utwór z drugiej części CD World Away.

Hearing the Invisible i jego kończące się powolutku World Away. Mature. 16 utworów i dwa odmienne albumy, można powiedzieć, zawarte w jedności. Man of Two Worlds. Warto posłuchać. My będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję, a zakończymy ją, no można powiedzieć, lokalnie, bo następny zespół, który usłyszymy, to After the Scene. Jest to poznański zespół, tak? Dokładnie tutaj lokalnie z Poznania, tworzący w klimatach darkwave, coldwave i postpunku. Co ciekawe, na festiwalu Dark Decay Festival 25-28 czerwiec, przypominam, tam między innymi także zespół Psych. Ci panowie i panie z tego zespołu wystąpią także w ramach tego festiwalu. A my kończymy ich najnowszym utworem Shadow Zone. Ja wam dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Dzięki i cześć.

0: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: Normalnie o tej porze.
1: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
2: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.

uśmiecham się, gdy to widzę. Wiem, że nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami. I uśmiecham się, gdy to widzę. Moja ex, wiem, nie trawi mnie to minus, znasz ją też.

dobrze. Wiem, że nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to widzę. Wiem, że nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to

0: wieczór zapiekankę poproszę.
1: Dla 6 zł.
0: Proszę.
2: Wiem, że nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to widzę. Wiem, że nie powtórzę tego więcej. To samo miejsce i ten sam czas, ale no mam wszystko przed oczami i uśmiecham się, gdy to widzę.

0: Autopromocja.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. W każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
3: W niedzielę o 19.
4: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się do prosi na miejscu Panastu.
4: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Normalnie o tej porze na 98,6. W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
6: Sprawdź, co dzieje się, gdy FRZT

girl and

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
3: Wieczornik w Radiu Afera.
4: W niedzielę po godzinie 20.
3: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
4: Szymon Siwierski
3: i zespół Wieczornik.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
3: Portret sprawcy.
4: Usłysz kryminalne historie. W niedzielę o 12:30.
3: Tylko w Radio Afera.
5: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Ludzie, moi chłopcy! Ludzie! Ludzie!

0: wanie. Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

Oh.

pray to God, cause I need.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jaki fał? Przecież nie dotknęła nawet.
2: Dobra,
1: Paulina, jak ty definiujesz fał?
2: Dobra.
3: Ej, chodź, gramy.